Modlę się przed Janem Pawłem. Widziałem spadającą gwiazdę w miejscu, gdzie się kitra rzeczy, gdy psy wpadają na klatkę. Uważaj co mówisz, głupki gadają jak paple. Mordo, pomyśl jak zarobić, nie jak zabrać ją na randkę. To dla tych od szóste, hej. I dla tych do szóstej. Stare koleżanki mnie błagają o podwózkę, ale nie ma dla nich miejsca mimo tego,

wszystko dla rodziny. Już niczym się nie martw, jak coś to coś wymyślimy. Widziałem góry, widziałem doliny. Nie boję się wichury i nie boję się lawiny. Już nie boję się gruźb,

Piach, deszcz, śnieg prosto w oczy. W kraju, gdzie każdy knuje jak zarobić, po swoje będę szedł tak długo jak mam nogi. Piach, deszcz, śnieg prosto w oczy. W kraju, gdzie każdy knuje jak zarobić, po swoje będę szedł.

chodzi o to, by od siebie nie upaść za daleko, jak te dwa łyse kamienie nad rzeką. Chodzi o to, by pierwsze chciało słuchać, co mu to drugie powiedzieć chce.

0: staje na zakazach. Czy płaci każdy mandat? Na pewno nie.
1: Post.
0: Czy płaci alimenty? Kupuje im prezenty? Nie wydaje mi się.
1: Post.
0: Czy dalej dużo ćpa? Jakie tatuaże ma? Co za człowieka wrak?
1: Post.

0: Śląska Poznań.
1: Kto powiedział pierwszy, kocham w czasie przeszłym, kto przełknął to i czekał.

0: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
1: Sponsorem programu jest autoryzowany dealer Hyundai Karlik z salonami w Baranowie oraz Poznaniu.
2: Środa w Poznaniu pogodowo zapowiada się bardzo podobnie do wtorku, z tą różnicą, że nie będzie słońca, które towarzyszyło nam przez ostatnie dni. Na termometrach znowu do 23 stopni, na razie jeszcze 10, ale rośnie. A jeśli chodzi o ruch na poznańskich ulicach, to on na razie jeszcze nie rośnie, ale poranny szczyt komunikacyjny jeszcze przed nami. W tej chwili zwiększa się ruch powolutku na Lechickiej, na Jana Pawła II i na Bukowskiej.
1: Sponsorem programu jest Hyundai Karlik, autoryzowany dealer z salonami i serwisami w Baranowie oraz w Poznaniu. karlik.hyundai.pl.
0: Sponsorem programu jest oponeo.pl.
3: Jest szósta, zaczynamy SK News. Marcin Procki, dzień dobry. Prezydent blokuje decyzję premiera w sprawie szefa Służby Ochrony Państwa. Karol Nawrocki wydał negatywne stanowisko w sprawie powołania pułkownika Tomasza Jackowicza. I z tymi informacjami reporterski Michał Skolimowski. Michale, skąd taka decyzja?
4: Rzecznik prezydenta pisze, że ta kandydatura nie została uzgodniona z głową państwa. Karol Nawrocki ma być jednak gotowy na rozmowy w tej sprawie. Pułkownik Tomasz Jackowicz przejął obowiązki od generała Radosława Jaworskiego, wobec którego wszczęto postępowanie dyscyplinarne i którego zawieszono. Sprawa miała być związana z kradzieżą auta należącego do rodziny premiera. Formalnie Jaworski pozostawał jednak szefem formacji. Minister spraw wewnętrznych i administracji dążył do jego odwołania, co początkowo też blokował prezydent. Ostatecznie wyraził na to zgodę.
3: Kolejny cyberatak, tym razem jego celem była firma fakturownia dostarczająca systemy księgowe. Firma poinformowała, że doszło do wycieku danych, ale nie objął on danych zintegrowanych z KSeF ani informacji o kartach płatniczych. Miał objąć jednak dane kont firm i użytkowników oraz dane o płatnościach. Czekają na adopcję dłużej tylko dlatego, że mają czarną sierść. Schronisko Promyk z Gdańska organizuje spotkanie z czarnymi psami czekającymi na nowe domy.
5: Są jednak jakieś tam badania i pokazujące, że ciemne umaszczenie może być jednym z czynników, które sprawiają, że taki pies trochę dłużej czeka na dom. Jest u nas taki w schronisku Bary, który też będzie uczestnikiem tego spaceru i może tym razem uda mu się znaleźć ten dom.
3: Mówi Grzegorz Zaleski ze schroniska Promyk w Gdańsku, w którym na nowy dom czeka około 80 psiaków.
0: SK Poznań News.
2: Natalia Krystek, proces w sprawie skatowania strusia pod Poznaniem ruszy od nowa. Sąd apelacyjny uchylił wyrok 7 lat więzienia dla Łukasza Esz, bo w składzie orzekającym zasiadał tzw. neosędzia. Sprawa wróci do pierwszej instancji. Od połowy grudnia znikną bezpośrednie pociągi Polregio z Kostrzyna do Poznania przez Gorzów i Krzyż. Lubuski Urząd Marszałkowski tłumaczy to brakiem spalinowych składów oraz nową ofertą PKP Intercity. Park iluminacji wraca do Poznania 23 października. Tym razem motywem przewodnim 1,5-kilometrowej trasy w ogrodzie dendrologicznym będzie Akademia Magii.
0: Jankes, Kama i Wiktor.
6: W Radiu SK.
3: 2 minuty po godzinie 6. Dzień dobry.
7: Dzień dobry.
8: Połóweczka tygodnia, czyli środa, melduje się w kalendarzu.
3: No i są dwie możliwości. Albo można się poddać, albo wziąć środę pod pachę i założyć jej Nelsona.
8: To jak to jest już? Siłujecie się z nowym dniem, to dajcie znać, kto jest górą, środa czy wy.
3: Albo 664-402-302, albo gadajcie prosto do Messengera.
7: Ja lecę siłować się z ekspresem do kawy!

0: Jak to mówią mi na osiedlu, hej, kup se klej. Po mnie mówią
1: 9 po 6.
2: Trzeba wierzyć w tę środę, I'm a believer, Imagine Dragons.
3: Nieprawda, u ciebie na osiedlu mówią panda. I kierowniku!
2: Masz problem, kolego?
1: Żadnego problemu nie mamy, odbieramy telefony od was w sprawie środy.
2: Kto wygrywa, ona czy wy?
4: Ja codziennie się siłuję z łóżkiem. Ja chcę wstać do pracy, a ona niestety mnie przyciąga.
3: Ale jest coś takiego, że faktycznie jeśli się nie wstanie zaraz po pierwszym dźwięku budzika, to przyciąganie w łóżku rośnie równomiernie do czasu, który się tam spędza.
1: Tak. Ja jestem na to żywym dowodem.
2: Halo, dzień dobry, kto jeszcze w kolejce?
5: Hej, jestem Gudą nad środą, stałam przed budzikiem, umalowałam się, teraz jadę do pracy. Wam, panowie, wszystkiego najlepszego z okazji Dnia Chłopca. Pozdrawiam.
6: Dziękujemy, Kamo.
2: A propos chłopców, jest jeszcze jedna...
3: Nie ma za co.
2: Jedna ważna prawda.
7: Chłopaki to są w agencjach towarzyskich, a my jesteśmy młode wilki.

0: Dziękujemy, to była Lady Gaga, 16 minut po godzinie 6.
1: To jest Lady Jadzia.
2: Poranny?
3: Zdrowie.
2: Prawdę mówił! Lady Jadzia!
4: Jak to mówią, tak się kicha na gazety.
0: Przeglądamy, czyli prasujemy gazetki rzeczywiście z samego rana. No sporo.
4: Ostatnia strona się Jankesowi otworzyła. Słuchajcie, o sporcie piszą.
0: A jest, rzeczywiście.
4: Z jednej strony jest super, bo gramy super w siatkówkę, ale z drugiej strony powiedziałbym, że jest nawet gorzej niż średnio, bo nie potrafimy grać w piłkę nożną.
2: Jadziula, czy ty mogłabyś wymyślić w końcu jakiś sport, w którym Polacy sobie będą radzić za każdym razem?
0: Czym jesteśmy najlepsi według ciebie, według naszej cudownej Lady Jadzia ekspertki?
3: Wiesz co? Mistrzostwo świata mamy w kombinowaniu.
0: To prawda.
3: A wicemistrzostwo w czym?
4: W narzekaniu.
3: Proszę bardzo, jak ładnie.
5: Tylko w Radiu SK.
3: Może być?
0: No, trafiłaś.
3: Średnio, no.
0: Nie no, trafiłaś idealnie. Dziękujemy, Jadziu.

0: Jest środa, wpół do piątku, jest fajnie, 30. O, wypłata dzisiaj?
1: Ja mam 15.
2: Ja już sprawdzę, czy wczoraj nie przyszło.
1: Bardzo dobrze, bo ty nam będziesz pożyczała do 15 w takim razie.
0: Środa, co tam z waszą środą? Dajcie znać, czekamy, halo.
3: Dzień dobry, Esko. Ja już od 4:20 w pracy, bo jestem kierowcą, ale wstawałem o 2:30. Jestem ciekaw, o której wy wstajecie do pracy. Trzymajcie się, miłej środy, hej.
0: No ja wstaję zawsze pierwszy. Od końca.
1: Od końca? Profilaktycznie, żeby nie zaspać, w ogóle się nie kładę. Jankes.
0: Kamcia, o której ty wstajesz, bo słuchasz, pytał.

0: SK. Reklama.
1: Ale fajny sweter. Gdzie go kupiłaś?
2: Nie kupiłam. Zrobiłam. Z włóczki Drops. Kosztuje tylko 5,69. W Polimexie na Hallera 5 w Poznaniu znajdziesz włóczki, kwiaty i pasmanterię. Polimex.net. Poznań Hallera 5.
3: Stresujesz się decyzją o studiach?
4: No, trochę. Chciałbym wybrać mądrze, ale jak to zrobić?
3: To ważne pytanie. Ja postawiłam na praktykę, nowoczesne kierunki i elastyczne zajęcia. Uniwersytet WSB Merito mi to wszystko daje.
4: To brzmi jak mądry wybór. Sprawdzę ich ofertę. Dzięki.
5: Wybierz studia licencjackie, inżynierskie lub magisterskie na WSB Merito. Zapisz się do 30 września i skorzystaj z promocji. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
6: Szukasz nowego samochodu? Zajrzyj na Bukowską 279 w Poznaniu. W Toyota Mikołaj Czagi Lexus Poznań Ławica znajdziesz szeroki wybór aut nowych i używanych. Modele dostępne od ręki, atrakcyjne formy finansowania oraz profesjonalny serwis. Poznaj aktualne oferty i sprawdź wybrany model podczas bezpłatnej jazdy testowej. Nasi doradcy czekają na Ciebie. Toyota Mikołaj Czag i Lexus Poznań Ławica. Ulica Bukowska 279.
7: Ej, czy tylko ja kibicuję Ratajskiemu w tym autobusie? Nie każdy jara się Dartem. Ja tak. Kanal Plus. Nie dla każdego. Dla mnie.
8: Sprawdź streaming od Kanal Plus.
9: Kluczyk za kluczyk. Przyjedź do nas i zamień swoje auto na nową Toyotę. Zobacz, jakie to proste. W salonie Toyota Ukleja. Wycenimy Twoje auto, zapewnimy atrakcyjne rozliczenie i odbierasz nową, wymarzoną Toyotę. Przekonaj się, jak łatwo zmienić samochód. Czekamy na Ciebie z nowymi kluczykami. Toyota Ukleja, Suchy Las, ulica Obornicka 132.
10: Nazywam się Stanisław Wokulski. Chcesz wiedzieć, jak zbudowałem swój majątek? Nie liczy się to, co masz. Liczy się to, co potrafisz pomnożyć. Chcesz poznać tę sztukę? Wejdź na konkurs.cinemacity.pl i sprawdź sam.
11: To będzie ostatnia reklama. Gotowi na trening? Przetestuj Just Gym przez 7 dni bez limitu. Wejdź na justgym.pl i odbierz wejściówkę.
12: I po reklamie. Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
13: Sponsorem programu jest sprzedawca obuwia Barefoot. Barefoot World. Sklep z obuwiem.
14: Sponsorem programu jest właściciel halowych torów kartingowych E1 Gokart w Skurzewie oraz w Rabowicach. www.e1gokart.pl.
15: To będzie kolejny ciepły dzień w Poznaniu do 23 stopni na termometrach, ale słońca już dzisiaj nie zobaczymy na niebie. Wiatr też w ciągu dnia się nasili. Na ulicach Poznania troszeczkę zwiększa się ruch już na Bukowskiej między innymi i na Dolnej Wildzie nad autostradą.
13: Sponsorem programu jest właściciel salonu Barefoot World w Starym Browarze, oferujący obuwie Barefoot dla dzieci i dorosłych. Sponsorem programu jest właściciel halowych torów kartingowych E1 Gokart.
12: Sponsorem programu jest oponeo.pl.
16: 6.30 na zegarach, to SK News, Marcin Procki, zapraszam. Polskie myśliwce ponownie poderwane, to w związku z rosyjskim atakiem na terenie Ukrainy. Alert RCB został rozesłany do odbiorców na terenie województwa podkarpackiego oraz lubelskiego. Rekordowe zadłużenia młodych Polaków zwiększyło się w ostatnich 3 latach z 278 milionów złotych do prawie miliarda. Zadłużenia najczęściej pochodzą z kredytów gotówkowych, długów mieszkaniowych, alimentów i grzywien sądowych.
17: Na program zaprasza sponsor Międzynarodowe Targi Poznańskie, organizator Targów Budma.
18: SK Sport News.
16: Tytuł turnieju ATP w Chengdu nie dla Huberta Hurkacza. Polski tenisista przegrał w finale z Alejandro Dawidowiczem Fokiną 4-6, 6-7. W tiebreaku drugiej partii Polak nie wykorzystał 4 setboli. Teraz Hurkacz przeniesie się do Pekinu, gdzie jutro zacznie grę w kolejnym turnieju. A z Chengdu z tytułem wyjedzie inny Polak, Jan Zieliński, który w parze z Luke'em Johnsonem wygrali w finale debla. Kolejna zmiana na ławce trenerskiej w piłkarskiej ekstraklasie. Nowym szkoleniowcem Radomiaka został John Carver. Anglik ma już za sobą pracę w polskiej ekstraklasie, w której wcześniej prowadził Lechię Gdańsk.
17: Sponsorem programu były Międzynarodowe Targi Poznańskie, organizator Międzynarodowych Targów Budownictwa i Architektury Budma.
19: Jankes. Kama i Wiktor.
20: Radio SK.
21: Dzień dobry, witamy w środę 30 września.
19: 6.32 w tym momencie właśnie.
20: Masz właśnie założoną blokadę rodzicielską. Nie możesz wchodzić na Instagrama.
1: Ja niestety to zrobiłam. Właśnie przepraszam, ale...
19: Czyli jestem śmieszny. To miło. To fajnie, że daję radość innym.
1: Na Instagramie jest przerobione zdjęcie Jankesa. Jankes nie ma pojęcia, jakim jest.
19: Pokaż kama.
1: W związku z tym skakujcie na Messengerka i wrzucajcie mu podpowiedzi.
20: My wiemy, wy wiecie. Wszyscy wiedzą, oprócz Jankesa, kim on jest.
19: Strzelam, uwaga, złoty strzał.
20: Dawaj.
19: Jestem kryptowalutą.
20: Niestety.
19: Nie.
20: Ja już myślałem, no. Ale równie absurdalnie.
19: Tak?
20: Tak, naprawdę. Musisz dzisiaj myśleć bardzo szeroko.
19: Szeroko.
20: Szeroko.
19: Okej. Okay.

0: pedałujemy z wami od samego rana, 6.38, 22 minutki i będzie z nami godzina 7. Dzisiaj pogoda fajna na pedałowanie, bo będzie ładnie, miło, przyjemnie. Może nie teraz samego rana, bo jeszcze chłodno, ale później, w ciągu dnia. Super.
1: Zapraszam was w takim razie na Mistrzostwa Świata w kolarstwie.
0: No ja właśnie do tego dążę, bo Wiktor właśnie znalazł fajną informację. Masażysta pojechał, naprawdę?
1: Tak, na Mistrzostwach Świata, słuchajcie, w pedałowaniu wystartował masażysta kadry Słowacji.
0: Brawo!
2: A dlaczego musiał jechać?
1: Pojechał awaryjnie, zakontuzjowanych kolarzy, tylko po to, żeby kraj nie stracił rankingowych punktów, bo jeżeli by w ogóle nie wystartowali, to by ich tam wymazali z rankingu, więc musieli puścić kogokolwiek, puścili masażystę.
0: Ale słyszałem, że on ostatnio jechał, jeździł x lat temu, tak. Ile tam, prawie 10 lat temu.
1: To jest były kolarz, który ostatni raz, słuchajcie, startował 9 lat temu. Od 9 lat jest masażystą i nie wsiadł ani razu na rower, a przez 100 kilometrów w tym starcie utrzymywał się w peletonie.
2: No to jest... Dalej, brawo! Jeżeli on cię ścigał ostatni raz 9 lat temu, no to był wypoczęty i miał siłę jeździć. No hej, wielkie ojwaj.
0: To ja startuję w Tour de Pologne za rok.
3: Reklama. Szukasz opon? Kup je taniej na Allegro. Nowe, markowe, ekonomiczne premium do każdego samochodu. Nic tylko wymieniać. Znajdź opony z wyszukiwarką opon na Allegro. Nie czekaj na pierwszy śnieg. Kup opony już dziś na Allegro.
4: Z ostatniej chwili. Nowy salon drzwi i podłóg na mapie Poznania. Budoma Market na Starłęce przy Książęcej 17 już otwarty. Na dobry początek mega promki. W roli głównej najnowsze kolekcje Porta, Ercado i DRE. Do wyboru montaż drzwi za złotówkę i 50 zł w prezencie na klamkę lub 30 rat 0%. Mega promki także w salonie Budoma Market w Wysokotowie.
5: Budoma Market, podłogi, drzwi.
6: Ujawnimy sekrety na twojej skórze. Profesjonalne badanie skóry twarzy Hortamed w Galerii Poznania. W każdy piątek i sobotę od 15 do 19. Hortamed. Wrzesień, twój miesiąc, twoja skóra.
7: Pompa ciepła, kocioł gazowy czy inne źródło ogrzewania? Trzy rozwiązania, jedna firma. AK Klimatyzacje. Darmowa wycena i doradztwo. Poznań, Starołęka, Środa Wielkopolska i okolice. AK-klimatyzacje.pl.
8: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
9: Lidl, to się opłaca.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Już 4 października spotykamy się na trasie Lotto 25 Poznań Maratonu. Dołącz do tysięcy biegaczy, poczuj moc kibiców i poznaj uroki miasta. Trenuj i świętuj jubileusz razem z nami. 25 lat. Zapisz się w historii. Wejdź na marathon.poznan.pl.
12: I po reklamie.

0: No, zabieramy się za urodziny, 11 do 7.
1: Łukasz!
2: SK budzi w urodziny.
0: Hej Łukasz, dzień dobry, witamy!
3: Cześć, witam.
4: Jak to mówią, Łukasz, czego szukasz?
0: No zdrowia szuka. Co z tym zdrowiem u ciebie, Łukasz? Ponoć cię łamie w kościach, tutaj znajomi nam donoszą.
5: To tylko wymówka, mówię ci.
0: Jak to jest z tobą?
3: Nie, jest wszystko okej, ale delikatnie tak, jakby nie patrzeć, jest to 40 urodziny się będzie obchodzić, także delikatnie coś tam chrupie.
5: Ale błagam cię, jest napisane tu, że ty jesteś prawdziwy sportowy zakapior, były piłkarz, człowiek, który przez lata nie wyobrażał sobie życia bez sportu.
4: No i teraz się odbija właśnie po latach, na plecach się odbija.
0: Gdzie najbardziej boli? Proszę pokazać paluszkiem i powiedzieć.
3: Kolana.
0: Kolana! To ja na bieżąco jestem. Ja właśnie łąkotkę mam do wymiany, do zmiany, do wyczyszczenia, no, do naprawienia, po sklejenia.
5: Ja ci mówię, ty naprawdę nie rób dramy, masz dwie, przestań, no.
0: Czyli jakby,
4: Jak z nerkami, można żyć z jednym kolanem.
0: Słuchaj, no dobrze, no to widzimy się oczywiście na oddziale, będą nas naprawiać i bardzo dobrze, bo ja mam podobną historię. No dobrze, czego tobie jeszcze życzyć przy okazji urodzin, poza kolanami zdrowymi?
3: Myślę, że dużo miłości od znajomych i zdrowia też.
5: Ale to chyba z tą miłością od znajomych to ci się udało, co? Bo mamy napisane, że macie fantastyczną grupę przyjaciół, która naprawdę cię uwielbia, że wszyscy macie po dwóch synów, mam nadzieję, że nie razem. No i że po prostu tych takich czasu do tego, żeby wspólnie się spotykać i dobrze bawić, nie brakuje.
3: No nie brakuje, ale myślę, że w weekend nadrobimy to, co ostatnio żeśmy się nie widzieli i będziemy świętować.
4: O, to jak pójdziecie razem w weekend, to możesz krzyknąć ja stawiam, bo dostajesz od nas urodzinową stówę.
3: No dzięki bardzo.
0: A wiadomo, że za stówkę to już można poszaleć.
4: Całe życie sobie można ułożyć.
0: Pewnie. Wszystkiego fajnego, Łukasz. Trzymaj się. Najlepszego.
3: Dziękuję bardzo. Pozdrawiam.
4: Na koniec życzenia chciało złożyć twoje kolano. Słuchaj.
0: O, tak chrupie.
3: Dokładnie.
5: Co popsułeś, Wiktor?
0: Co popsułeś tam?
4: Złapałem radio za kolano.
0: O nie, już po nas!

0: Ale ładna, ale fajna. Taylor Swift na chwilę przed 7 rano.
1: Znowu rozbudziłeś moje nadzieje, a potem się okazało, że to nie o mnie.
0: Ale fajna, ale ładna kama. Ale fajny, ale ładny Jankę zwrócił do studia.
1: Ale fajny, ale ładny budżet. Słuchajcie, co tu się dzieje? Marcin Procki będzie za chwilę w newsach mówił o tym, że już nowy budżet jest, no nie wiem, właśnie czy on już jest oficjalnie klepnięty.
2: Ale to dla kogo? Dla nas?
3: Dla Polski.
0: Dla całego kraju.
2: Czyli dla nas kama.
0: Tak. Jaki? Nie uwierzysz. Mhm. Wisisz kasę, jesteśmy zadłużeni.
2: Super.
4: Jankes. Kama. I Wiktor. W Radiu SK.
0: No, a dokładnie na ile za chwilę powie Marcin?
2: Nie.
5: Reklama. A teraz w RTV Euro AGD. Euro wjechało, żeby się taniej kupowało.
6: Na przykład pralka Haier Slim 9 kg. Teraz za 2599 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3099. Cena promocyjna obowiązuje do 3 października.
5: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
7: Zapytaliśmy panią Celinkę, gdzie kupić najlepsze świeże produkty w Polsce, potwierdzone złotym laurem klienta.
8: Oczywiście, że w Kauflandzie, bo Kaufland jest fresh, fresh.
7: Od poniedziałku do środy papryka czerwona kilogram tylko 5,99, a winogrona jasne jedynie 5,99 za kilogram. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
9: Na początek zlecenie, potem pomyślimy.
10: Nasza firma ma politykę B2B.
9: Pani Anetko, ja dam pani umowę o pracę, a pani mi zaraz na macierzyński pójdzie.
10: Proszę nie wymyślać. W tej branży to standardowa umowa.
9: A po co panu ta umowa? My się już dogadamy między sobą.
11: Brzmi znajomo? Już nie musisz się godzić na pracę na śmieciówce. Tu ministra pracy Agnieszka Dziemianowicz-Bąk. Od 8 lipca Państwowa Inspekcja Pracy może zmienić twoją umowę w umowę o pracę. Więcej informacji znajdziesz na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.
12: W 29. urodziny Carrefoura 1 plus 1 za grosz, a także polskie jabłka Red Prince 40% taniej, 2,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 30 września. Cena przed obniżką 4,99.
13: Wydawnictwo Harde przedstawia Kadawer, czyli Ciszej nad tą trumną Marcina Kołodziejczyka. Bo świat mógłby być o wiele lepszy. Mógłby, ale nie jest. Jest za to emerytowany belper na tropie, trupy, pieniądze, polityka i polska rzeczywistość. Gorzko? Owszem, ale jak śmiesznie. Kadawer, czyli Ciszej nad tą trumną. Kryminał, który pięknie schodzi na dno. Już w księgarniach.
14: Poznaliśmy już nominowane w plebiscycie wszechmocne serwisu WP Kobieta. Teraz to ty wybierasz, do kogo trafią statuetki. Oddaj swój głos, wejdź na wszechmocne.wp.pl i doceni, jaką moc mają w sobie kobiety.
15: Słyszysz mnie dobrze? Tu Marcin Myszka z Kryminatorium, gdzie otwieramy akta kryminalnych tajemnic. Ale dzwonię w innej sprawie. Już 9 i 10 października będę w Warszawie na Blastcast Podcast Festival, gdzie możemy spotkać się osobiście. Zapraszam.
16: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
17: To będzie ostatnia reklama.
18: Mam dla ciebie elektrycznego SUV-a Suzuki Evitara.
17: Elektryk? Pewnie drogi.
18: W najmie dla firm tylko 999 zł netto miesięcznie. Na wracie masz też usługę serwisową i Suzuki do 10 lat gwarancji plus.
17: Co? Z serwisem i gwarancją?
18: I tylko 10% opłaty wstępnej.
17: Tylko gdzie jest haczyk?
18: Nie ma. Jest za to nawet do 30 tysięcy złotych rabatu.
17: Czekaj, 30 tysięcy?
18: Suzuki Evitara. Elektryczna energia, charakter Vitary. Sprawdź na suzuki.pl.
19: I po reklamie.
20: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
21: Sponsorem programu jest autoryzowany dealer Hyundai Karlik z salonami w Baranowie oraz Poznaniu.
1: Ruch w Poznaniu jeszcze relatywnie spokojny. On się dopiero rozkręca, ale już robi się gorąco na drogach dojazdowych do Poznania. I tutaj mieszkańcy Mosiny mają w najbliższym czasie przechlapane. Szosa poznańska jest w remoncie. Tutaj zawsze są korki, a teraz można się spodziewać jeszcze większych w godzinach szczytu. 23 stopnie na termometrach dziś, czyli podobnie jak wczoraj. Tyle tylko, że nie będzie słońca. Na razie plus 10.
21: Sponsorem programu jest Hyundai Karlik, autoryzowany dealer z salonami i serwisami w Baranowie oraz w Poznaniu. karlik.hyundai.pl.
20: Sponsorem programu jest oponeo.pl.
3: Jest 7, zaczynamy SK News. Marcin Procki, zapraszam. Rząd przyjął ostateczną wersję budżetu państwa na przyszły rok. Według rządowych wyliczeń deficyt wyniesie około 281 miliardów złotych. Blisko połowa pieniędzy pójdzie na ochronę zdrowia i obronność, a budżet zakłada też zmiany w podatkach, wyjaśnia minister finansów i gospodarki Andrzej Domański.
19: Między innymi podwyższamy pierwszy próg do 130 tysięcy złotych, wprowadzamy stawkę pośrednią 24% do kwoty 150 tysięcy złotych.
3: A zyskać na tym ma około 3,5 miliona Polaków. Najbliższy czas spędzi w ośrodku wychowawczym. Tak zdecydował sąd rodzinny w sprawie 13-latka z Wąbrzeźna, który planował atak w szkole. Udaremnili to policjanci, którzy wtargnęli do jego mieszkania, a w plecaku znaleźli bagnet.
22: Trudno nawiązywał relacje, no był bardzo zamknięty w sobie i stąd zainteresowanie szkoły wcześniej. Natomiast do tej pory nie przejawiał żadnych agresywnych zachowań.
3: Mówiła Ewa Podgórska z Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy. W szkole, do której chodzi chłopiec, przeprowadzone zostały rozmowy z uczniami. A w SK News teraz Łódź. Piłkarze Widzewa czytali bajki małym pacjentom ze szpitala Matki Polki. Zachęcali też do sięgania po książki.
23: Na dywanie w pokoju śpi Bobik. Popiskuje przez sen i przebiera lampkami.
24: A skąd akurat wasz wybór tutaj do tego czytania?
25: Myślę, że więcej czytamy, jesteśmy oczytani, dlatego...
26: Ja teraz powiem prawdę, bo wszyscy trzy jesteśmy kontuzjowani.
3: A bajki czytali Marek Hanuszek, Mariusz Fornalczek i Szymon Czysza. Rozmawiał z nimi reporter eski Grzegorz Mnich.
27: SK Poznań News.
1: Natalia Krystek, UAM nie ma jeszcze zabezpieczonych pieniędzy na remont Akademika Jowita. Na jakim etapie jest przebudowa?
28: Remont na żadnym. W tej chwili powstaje projekt.
1: Mówi rektor UAM Bogumiła Kaniewska i dodaje, że uczelnia może ubiegać się o pieniądze na remont dopiero po uzyskaniu pozwolenia na budowę. Odpowie za umyślne narażenie na niebezpieczeństwo, utratę zdrowia i życia sprawca potrącenia trzech osób w Dachowej pod Poznaniem najprawdopodobniej dziś usłyszy zarzuty. 39-latek w poniedziałek wjechał osobówką w grupę ludzi. Ciężko ranny brat kierowcy zmarł w szpitalu.
29: Jankes. Kama i Wiktor.
30: Radio SK.
0: Dzień dobry po siódmej.
31: Kim ja jestem?
0: Dzień
31: dobry. Moment, kiedy szukamy odpowiedzi, kim jest Jankes. Aha. Na eskowym Instagramie przerobione twoje zdjęcie, a na Messengerze już mnóstwo fantastycznych podpowiedzi, które mam nadzieję, że wcale ci nie pomogą.
0: Już wiem, że nie jestem kryptowalutą, jestem śmieszny, tak? Bo się bardzo uśmiechacie.
32: Zawsze jesteś śmieszny, nawet jak nie jesteś, to jesteś.
0: Dawajcie podpowiedź.
33: Jankes, ludzie cię uwielbiają, bo każda tajemnica, która jest tobie powierzona, zostaje w twoim wnętrzu.
31: No, to prawda.
0: Ale ja nie żyję.
31: Nie wydajesz. Nie wydajesz żadnych tajemnic.
0: Co to?
31: Eskowy Instagram polecamy, eskowy Messenger polecamy.
0: I czy ja jestem urządzeniem? Mam pytanie, przepraszam,
32: dzień dobry. Kimbyś nie był, żyjesz w naszych sercach.
31: Baby.

Dział pierwszy, kocham w czasie przeszłym. Kto przełknął to i czekał, kto nagle stał się większy, bez problemu przeżył choć.

0: Gosia i Dawid, Dawid Kwiatkowski, Margaret na antenie RDS-ka, 9 minut po godzinie 7.
1: Ciekawe, z której strony łóżka śpi Dawid Kwiatkowski, a z której strony Margaret? Tak jakoś mi się porankowo skojarzyło. Ja śpię z lewej. Jakby Dawid chciał ze mną spać, to ja z lewej.
0: Próbuję rozkminić twoje pytanie.
2: No, tak,
1: co? Gdyby Margaret chciała się położyć z sobą spać, tylko spać, to którą stronę łóżka byś jej zaproponował, a którą dla siebie?
0: Na siebie, no.
1: Na siebie. No. A bo macie takie wąskie, 90.
0: Tak, na siebie oczywiście.
2: Ja coś czuję, że wybrałaby piętrowe, wiecie?
0: O, na górze Kama, na dole Wiktor, a my się kochamy jak dwa aniołki. Tak to było?
1: Tak, to jest to przysłowie.

0: Kim ja jestem?
1: Dzień dobry.
0: Dzień dobry. Jakby co internety się pojawiły, jesteśmy w internetach na Instagramie czy na TikToku?
2: Wszędzie jesteśmy.
0: Wszędzie jesteśmy. Dobra, odpowiedź.
3: No i zabieramy się za naszą zabawę. Kim jest Jankes, czyli na Instagramie jest przerobione zdjęcie Jankesika. On nie wie, kim jest, ale wy wrzucacie podpowiedzi na jaskowym Messengerze, a my mu je puszczamy.
2: dawajcie. Grillujcie mnie.
4: Siema, SK. Jankes, wyglądasz trochę jak gołąbek z pieniędzy, to nie wszystko. Ale trochę lepiej.
2: Gołąbek z czego?
0: No ty byś najpierw musiał wiedzieć, kim był gołąbek w filmie
1: Pieniądze to nie wszystko.
2: A pieniądze, no. Tego nie słyszałem.
0: Nie wymagajcie za dużo od Jankesa.
2: Pieniądze to nie wszystko. Mój kolega Wiktor.
0: Ale wszystko bez pieniędzy to...
2: Pieniądze to nie wszystko, żyje w waszych sercach. Ja wszystko sobie notuję, żeby nie było.
3: I wszystkie tajemnice przechowujesz.
0: Mm-hmm. A propos tajemnicy, słuchaj tego.
5: Jankes, ale ty jesteś tajemniczy.
0: O, właśnie.
2: Tajemnice.
0: Kryjesz w sobie tajemnice. Mm-hmm.
2: Czyli, ale jestem rzeczą czy człowiekiem?
0: No, nie naciągniesz mnie na aż tak dużą podpowiedź.
3: No słuchaj jeszcze podpowiedź, poproszę.
6: Jankes, twoja postać z Instagrama, patrząc na to, co ma na sobie, kojarzy mi się tylko i wyłącznie z misją w kultowej grze GTA. Pozdrawiam.
2: Także ja nie grałem, Ale jeżdżę samochodem, to nie to samo?
0: Nie. Absolutnie nie rób w życiu realnym tego, co w tej grze.
2: Dobra.
3: Wrzucajcie podpowiedzi na jaskowym Messengerku, wskakujcie na Instagrama, oglądajcie, jak Jankes wygląda, a wygląda tak.

0: Nie cichosza, tylko gadu-gadu na antenie. Jankes cały czas chodzi i się zastanawia, drapie się po czole. Kim ja jestem?
1: Kim ja jestem? Pokażcie mi to.
0: Promocji kolejna podpowiedź.
2: Chcesz, tak?
3: Masz coś? Dawaj.
0: Proszę bardzo, to jest konkretna podpowiedź. No. Bardzo konkretna.
4: Jankes, dwie podpowiedzi dla ciebie dzisiaj. Ma to każdy mężczyzna i może to być na sali.
0: O!
3: Na sali?
0: Mhm. Tak, może być. I ma to każdy mężczyzna. No, chyba, że jakiś wypadek miałeś w życiu, no to może
1: ale
0: nie.
1: Ale jakiej
0: każdy.
1: Sali?
0: Gimnastycznej.
2: O, ale żeś mu powiedział.
5: No, trzeba... A ty o jakiej sali myślałaś?
0: Trzeba pomagać ludziom. Teraz wy, nagrajcie swoje podpowiedzi na Messengerze.
1: Ma to każdy na sali?
6: Jankes, Kama i Wiktor.
1: Kozioł?
2: Tak, Janki, masz kosza w domu?
1: No,
2: na sobie,
1: na
2: masz
1: sali.
2: Kosza. Ma, każdy mężczyzna ma kosza, oby nie, no.
0: Dobra, myśl, a zaraz Marcin Procki i kolejny
1: ja już idę tam, gdzie idę.

0: Reklama.
1: Masz auto do kasacji? Chcesz pozbyć się problemu i dostać dobrą kasę? Dzwoń 500 606 771. Kasujemy auta osobowe, dostawcze, ciężarowe, autobusy i motocykle. Wszystkie formalności są po naszej stronie. Tobie zapłacimy gotówką. Autokasacja Przybychowo. Telefon 500 606 771.
2: Myślisz o zawodowej zmianie? Pomyśl tylko. Zarabiasz do 38,52 zł brutto na godzinę, a do tego otrzymujesz ekstra bonus do 2200 zł brutto. Do pracy jedziesz wygodnym, darmowym transportem na wybranych trasach. Na miejscu czekają twoje dobrze rozplanowane zadania, a w przerwie twój pyszny obiad za symboliczną złotówkę. Następnie wracasz do pracy w twoim ulubionym zespole i na dziś koniec. Ale to tylko przykład, bo w końcu to twoja zmiana. Pracuj w zespole Randstad dla Amazon w Sadach koło Poznania. Zadzwoń pod numer 22 454 44 44 lub aplikuj na randstad.pl/praca w magazynie. Więcej informacji podczas rekrutacji.
3: Obronność potrzebuje konkretnych rozwiązań. Zaprezentuj ofertę swojej firmy tam, gdzie spotykają się przedstawiciele wojska, służb, administracji i biznesu. Zostań wystawcą drugiej edycji warszawskich targów obronnych, organizowanych przez portal obronny.pl. Nawiąż wartościowe kontakty, poznaj potrzeby rynku i zyskaj nowe możliwości współpracy. 24-26 czerwca, Centrum Expo 21 w Warszawie. Zarezerwuj powierzchnię już dziś na warszawskietargiobronne.pl.
4: Nareszcie otwieramy sklep Teddy w Tarnowie Podgórnym. Teddy zaprasza na otwarcie nowego sklepu. Mamy świetne oferty, takie jak butla z helem w niewiarygodnej cenie 70 zł, a także College Block oraz wiele innych artykułów szkolnych już od 23 zł. Wielkie otwarcie Teddy dzisiaj, Owocowa 18A, Tarnowo Podgórne. Teddy, pełen pomysłów.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Ujawnimy sekrety na twojej skórze. Profesjonalne badanie skóry twarzy Hortamed w Galerii Poznania. W każdy piątek i sobotę od 15 do 19. Hortamed. Wrzesień, twój miesiąc, twoja skóra.
7: I po reklamie.
8: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
9: Sponsorem programu jest sprzedawca obuwia Barefoot. Barefoot World. Sklep z obuwiem.
10: Sponsorem programu jest właściciel halowych torów kartingowych E1 Gokart w Skurzewie oraz w Rabowicach. www.e1gokart.pl.
11: No i już jak zwykle o tej porze ciasno na ulicach Poznania, między innymi na Rejmonta, na Przybyszewskiego, Niestachowskiej, Podwalu Wyszyńskiego, Jana Pawła II, Krzywoustego, Hetmańskiej i 28 czerwca. Dzisiaj na termometrach znowu do 23 stopni, ale tym razem bez słońca.
9: Sponsorem programu jest właściciel salonu Barefoot World w Starym Browarze, oferujący obuwie Barefoot dla dzieci i dorosłych. Sponsorem programu jest właściciel halowych torów kartingowych E1 Gokart.
8: Sponsorem programu jest oponeo.pl.
12: 7.30, to jest SK News, Marcin Procki. Zapraszam. Polskie wojsko poderwało myśliwce w związku z rosyjskim atakiem na Ukrainę. Do mieszkańców Podkarpacia i Lubelszczyzny wysłano alert RCB. Dwa lotniska w Rzeszowie i Lublinie czasowo wstrzymały działalność, a w nocy Rosja zaatakowała m.in. Kijów. Eksplozje słychać także na Wołyniu. Przybywa korzystających ze sztucznej inteligencji. W lipcu z czata GPT korzystał miliard ludzi tygodniowo, a obecnie robi to już 1,2 miliarda. Dane podała firma OpenAI, która w tym tygodniu zrezygnowała z debiutu nowego modelu czata, który zbyt często odbiegał od wydanych poleceń i wykazywał skłonność do oszukiwania.
13: Na program zaprasza sponsor Międzynarodowe Targi Poznańskie, organizator targów Budma.
14: SK Sport News.
12: Pewne wygrane Hiszpanii i Anglii w Lidze Narodów. Hiszpanii wysoko 4-1 wygrali z Chorwacją, a Anglicy 2-0 pokonali reprezentację Czech. Dla Hiszpanii był to pierwszy mecz od zdobycia w lipcu Mistrzostwa Świata i 40. zwycięstwo z rzędu bez porażki. A piłkarska Premier League poinformowała, że Manchester City jest winny wszystkich zarzucanych naruszeń zasad finansowych. Chodzi o lata 2009-18 i m.in. ukrywanie źródeł przychodów, prawdziwych zarobków zawodników i trenerów. Kwestia kary zostanie rozpatrzona oddzielnie przez niezależną komisję.
13: Sponsorem programu były Międzynarodowe Targi Poznańskie, organizator Międzynarodowych Targów Budownictwa i Architektury Budma.
15: Jankes,
16: Gama
17: i Wiktor.
18: W Radiu SK.
19: Oho!
4: Zgaduj, zgadula.
19: Słuchajcie, chodzę, dymi mi się z uszu, z głowy, z każdej dziurki mojej.
2: To do lekarza z tym.
19: Nie, wolę dobrą odpowiedź konkretną jakąś, no.
4: Panie lekarzu, dymi mi się z dziurki. Słuchaj tego.
3: Cześć SK, cześć Janki. Co ci powiem, Jankinie? Po lekcji WF-u byłeś bardzo potrzebny.
4: Ciągle te klimaty tej sali gimnastycznej, wiesz, się pojawiają.
2: Ale pamiętaj, że ma to każdy mężczyzna.
4: Hmm.
12: Ale pamiętaj, że jeżeli wziąłeś udział w wypadku, to możesz tego nie mieć.
19: Słuchajcie, nie nadążam rozpisywać tutaj. No dobra, okej, za chwilę. Dajcie chwilę.

0: jest Jankex.
1: Ale się miota.
2: Zaczynam się bać, że się nie uda.
3: Janki jest absolutnie
2: przerażony. Czy można się za to
3: przebrać? Tak, i to będzie łatwe przebranie. Naprawdę, spoko. To w ogóle ogarniemy ci w 3 sekundy.
2: Co z tym WF-em, że to jest potrzebne po WF-ie? Ja później będę wyciągał, czy wy na pewno tutaj dobrze mi podpowiadacie, czy nie zmylacie.
3: Tak. My nigdy źle nie podpowiadamy. Ej! Mm-hmm.
2: To jest, jeszcze raz, to jest potrzebne po WF-ie, tak?
1: Tak, przed WF-em też.
3: Tak.
1: W trakcie możesz
4: Daj mu rebus.
3: Posłuchaj kolejnych podpowiedzi.
5: Jankes, mam dla ciebie podpowiedź, tylko musisz sobie trochę pomyśleć. Jest tego coś ryżu, są przyloty, jesteś agent.
2: Przepraszam, przepraszam bardzo, jestem po drugiej kawie, ale bez przesady.
1: Już pan był pijany.
2: Coś ryżu, co?
1: Kolejna podpowiedź.
6: Jankes, czasem możesz być na ziemniaczki.
1: Albo.
3: To jest super podpowiedź.
1: Albo.
7: No, Janki, muszę ci powiedzieć, że jesteś wiernym przyjacielem świętego Mikołaja.
3: Tak! Tak!
1: Oraz.
2: Ale w sensie,
6: Jankes,
2: no co na sali?
6: W październiku cię odkryjemy.
2: No. Jezusiu, ludzie,
3: nie. Nie, no bo
2: ale co ma przez kozła na sali gimnastycznej.
1: Ale co ma kozioł z Mikołajem wspólnego?
2: No nie wiem, dopiero wcześniej.
4: Mikołaj też chodził na WF.
3: Patrząc po brzuszku chyba nie.
1: Dobra, kolejna.
8: Cześć Jankes, jesteś bardzo praktyczny i przypominasz mi kolorem taki słynny trunek o kolorze pomarańczy.
1: Bo akurat na naszym Instagramie jesteś w kolorach pomarańczowych, ale nie sugeruj się kolorem, bo możesz być w każdym kolorze.
3: I zazwyczaj jesteś brudny. Brudny Jankes.
2: Ja nie wierzę. Nie, słuchajcie, ja prawie się poddaję coraz bardziej, no bo przecież gdzieś cały czas jestem w lesie, no. Może dalej tych grzybów nie widzę.
3: Na ziemniaczki.
2: No to na ziemniaczki właśnie, co? No co może być na ziemniaczki?
3: Mikołaj. Mikołaj ma. Jest potrzebny na WF-ie i ma każdy facet.
2: Mhm.
3: Nie, no już prościej być nie może.
2: No? Tak, czekajcie, ale to nie jest takie, że muszę sobie tutaj powolutku, no słuchajcie.
3: No szczelaj już.
2: Żyłam 27 lat, no.
1: Kolejna
2: ludzie.
1: Podpowiedź w promocji.
4: Janki, jesteś lżejszy niż damska torebka.
3: No? Tak.
2: I to jest potrzebne po WF-ie. Jak się do tego trzymał cały czas.
1: I przed WF-em. I w ogóle jest potrzebne. W ogóle jest potrzebne.
3: I ryżu.
2: Ale ten rebus był wspaniały, naprawdę.
1: Chcesz go posłuchać jeszcze raz?
2: Daj ten rebus jeszcze raz, no.
5: Jankes, mam dla ciebie podpowiedź, tylko musisz sobie trochę pomyśleć. Jest tego coś ryżu, są przyloty, jesteś agent.
2: To są trzy słowa.
1: Jezusiu drogi, coś ryżu.
3: Pierwszy rozumiem, dwóch pozostałych nawet ja nie czuję.
2: A ty widziałeś, jak ja wyglądam, więc jak ja w ogóle się w tym odnaleźć?
1: Co byś wstawił, jaki wyraz przed ryżu? Coś ryżu. I tu jest miejsce na twój wyraz.
2: Dużo ryżu.
3: Nie jesteś dużo.
2: Niedużo. Mało ryżu.
1: Dobra. To robimy jak w tym rebusie.
2: Ugotowany ryżu.
1: Robimy odloty, wrócimy z tym.
2: O, dziękuję wam bardzo. Dajcie mi jeszcze minutkę. Ja sobie to wszystko teraz tutaj ładnie poukładam i za chwilę może zgadnę.
0: Reklama.
9: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
10: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
9: A, no to w Media Expert.
11: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Rivelia. Dwa wojemniki na kawę. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2799 zł. Teraz za jedyne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
12: Z okien sali w hotelu Lechicka widzę, jak miasto tętni życiem. A tutaj? Spotkanie w pełni, pomysły aż kipią. Przerwa na pyszną kawę i przekąski to czas, żeby chwilę odetchnąć. I zainspirować się widokiem. Twoja konferencja zasługuje na taką atmosferę. Sale w hotelu Lechicka. Przestrzeń do sukcesu. Zarezerwuj teraz na hotel-lechicka.pl.
13: Masz na dachu Eternit? To może być azbest. Materiał zagrażający zdrowiu. Nie demontuj go sam. Usuwanie azbestu powierz wykwalifikowanej firmie. Jego obecność zgłoś w swojej gminie. Sprawdź, czy możesz otrzymać dofinansowanie na bezpieczne usunięcie i unieszkodliwienie. Pamiętaj, azbest musi zostać usunięty do 2032 roku. Wielkopolska bez azbestu.
14: Sfinansowano ze środków programu oczyszczania kraju z azbestu na lata 2009-2032. Szukasz pomysłu na urodziny, imprezę firmową lub integrację? Zrób coś więcej niż kolejną kolację. Kręgle, restauracja i zabawa z DJ-em. Wszystko w jednym miejscu. Zbierz ekipę i bawcie się razem. Champions Bowling.
15: Tu rodzą się mistrzowie zabawy.
16: Hej, jesteś w pracowniczych planach kapitałowych?
15: Nie, a powinno?
16: Tak, koniecznie. Zobacz, ile ja mam...

0: Zobaczycie, na pewno nosem i porządnie podpowie teraz.
1: No, na pewno.
0: Podczas skręcania.
2: Dobrze go zapowiedziałeś, zobaczycie, bo dzisiaj dzwonią z okulistyki w sprawie oczu.
0: Ja przejrzę na oczy za chwilę, w końcu będę wiedział, kim jestem.
2: To dzisiaj w radiu zobaczcie nowego Nosela.
3: Sponsorem programu jest właściciel parku rozrywki Energylandia, organizator wycieczek szkolnych. Nosel wkręca w Radio SK.
4: Halo?
5: Czy ja z panią Angeliką mam przyjemność?
4: Tak, dzień dobry.
5: Pielęgniarka, asystentka Drury Wiśnie Wioleta. Proszę pani, telefonuje z okulistyki. Jest pani tutaj na wizycie u pana doktora. Momencik, tylko sprawdzę. 5 w piątek.
4: Tak.
5: Proszę pani, ja bym jedną rzecz chciała, bo ja będę asystowała tylko do połowy, a później kartę wypisową trzeba będzie uzupełnić. Pani bezwzrokowo potrafi, czy w ogóle nie?
4: Że po zabiegu, jak nie będę widziała, o to pani
5: chodzi? Nie. A, czyli pani pierwszy raz idzie na zabieg w ogóle?
4: No tak.
5: A, dobrze, to przepraszam, to ja muszę jaśniej do pani. Proszę pani, otóż tak, ja będę tylko otwierała ten zabieg i asystowała przy tym zabiegu. I będę spisywała, proszę pani, to, co jest potrzebne do karty wypisowej. Ale później mnie nie będzie, bo ja mam 3/4 etatu. Stąd też prośba jest do pani taka, żeby pani spisała, proszę pani, to do lekarza, żeby lekarz mógł spisać kartę wypisową.
4: A co ja mam spisać?
5: To, co lekarz będzie mówił i to, co używał, jako, proszę pani, notatkę dla później do wypisania karty wypisowej.
4: Aha, tak?
5: Nie mogę ze względu sterylności dać pani kartki i papieru. Mogę dać jedynie, proszę pani, sterylną maszynę do pisania. Pytanie, czy pani bezwzrokowo potrafi klawiaturę obsługiwać?
4: Ale dlaczego ja mam to pisać?
5: No bo mnie nie będzie. Rozumiem. Mnie już nie będzie.
4: No ale wie pani co, no ja nie zamierzam się stresować, czy dam radę pisać, czy nie. Ja i tak się stresuję tym zabiegiem, że idę na laserową korekcję wady i ja nie chcę się niczym dodatkowym stresować.
5: Ja pani powiem, jak to wygląda. Otóż pani na siedząco normalnie, proszę pani, ma głowę, brodę położoną do aparatury i lekarz tam wstrzykuje, proszę pani, laserem. A pani pod spodem będzie miała wolne ręce i podłożoną maszynę do pisania. Żeby pani mogła bezwzrokowo, proszę pani, przepisać to, co lekarz będzie dyktował.
4: Ale proszę pani, ja mówię jeszcze raz, stresuję się tym zabiegiem. Pani jeszcze mi mówi, że w trakcie zabiegu będzie pani doktor mi usuwała wadę wzroku i ja w tym samym czasie mam jeszcze pisać coś na maszynie. No to jest chyba śmieszne. Ja nie idę do was za darmo, tylko będę płaciła duże pieniądze.
5: To może w zastępstwie pani by poprosiła Żanetę.
6: Angela, zostałaś wkręcona w Radio SK.
4: Jezu, ale wy jesteście szaleni. Żaneta, ja cię uduszę.
3: Nosel wkręca w Radio SK.
0: Czekam na wasze zlecenia na sk.pl.
3: Sponsorem programu jest właściciel parku rozrywki Energylandia, organizator wycieczek szkolnych.

0: On też traci kontrolę nad tym, kim jest. Kim jest Janke? Jest nasza zabawa. Janki, już naprawdę musimy rozwiązać. Jaki ty masz pomysł
1: teraz,
0: na siebie?
1: Teraz, w tym momencie?
0: Tak.
1: Słuchajcie, na ziemniaczki, co może być? Albo coś z tym ryżem i w ogóle...
2: Buzia może być na ziemniaczki. Jestem buzią!
0: Tak.
1: Ale to wcześniej żyje w waszych sercach, serduszkach.
2: No niekoniecznie.
1: Chociaż... No właśnie, ale była tego, to była podpowiedź przecież z waszej strony.
0: Było, że jesteś pełen tajemnic, których nigdy nie wydajesz.
2: Zapytałeś się mnie, czy ja żyję, czy twoja postać żyje. Ja powiedziałem, że ewentualnie w naszych sercach. No.
0: Mm-hmm. Czyli nie słuchaj Wiktora jak zwykle. No,
2: pamiętaj,
0: dobra, jakie masz pomysły?
2: Ma to każdy mężczyzna. Na sali gimnastycznej przed i po jesteś potrzebny.
1: Mhm. No dobrze, mam pewien trop, ale tutaj nie wszystko mi się zgadza. Ma to też Mikołaj, no to może być jakiś worek?
0: Tak!
1: Przepraszam bardzo, nie, ja w to nie wierzę. Czy ja jestem dzisiaj workiem?
2: Pierwszy raz w historii tego programu jesteś workiem.
0: Ale
1: workiem na co
0: workiem?
1: Worek? Co ma gimnastyka i w ogóle szkoła?
2: Słuchaj,
3: jaki
2: Nie
1: wiem.
2: Jesteś workiem z odlotu ściśle tajnego?
1: Okej.
0: Może być worek na ziemniaki, worek na ryż, worek na kapcie na WF i na strój na WF.
2: I worek na najważniejsze gadżety, kiedy polecimy z słuchaczami gdzieś w nieznane.
1: Odloty, przyloty, to była i worek na buty, to
0: i jesteś tajemniczy.
2: Odkryjemy cię w październiku, bo znowu polecimy.
1: Słuchajcie, ale były zmyłki, przyznajcie sami, były dobre zmyłki dla mnie, więc miałem prawo dzisiaj mocno błądzić. Ale dobrze, dziękuję bardzo, program prowadzi cały czas Worek, Kama i Wiktor.
4: Wiesz z kim? Wiesz kiedy, ale nie wiesz dokąd. Odlot ściśle tajny.
2: No, i ma to każdy facet. Reklama.
5: Pani Barbaro, a gdzie kupić?
6: Panie Pascalu, na mediaexpert.pl.
5: No dobrze, a taki fajny prezent?
6: Na mediaexpert.pl.
5: No to jeszcze, żeby wszystko było tanią.
6: Na mediaexpert.pl.
7: Włączamy niskie ceny.
8: Tanio Weekend w Aldi. Od czwartku masło łaciate 200 gramów. Teraz tylko 3,49 przy zakupie dwóch. Cena sprzed obniżki 5,99. A tylko w sobotę kawa Chibo Exclusive mielona 500 gramów. Teraz w gratis pakach. 1 plus 1 gratis. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
9: Mid-season sale na eobuwie.pl. Zyskaj do minus 35% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 5 października na eobuwie.pl i w aplikacji.

0: Wam bardzo podziękować.
1: Urodzinowa oferta Wectry. Tylko teraz internet z HBO Max za 35 zł miesięcznie przez 6 miesięcy. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na Wectra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wectra.
2: Mówisz?
1: Masz. Materiał nie stanowi oferty. Cena zawiera rabaty 15 zł. Zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
3: Hej, jesteś w pracowniczych planach kapitałowych?
4: Nie, a powinnam?
3: Tak, koniecznie. Zobacz, ile ja mam oszczędności. Do moich wpłat dokłada się pracodawca i państwo, a pieniądze są inwestowane i przynoszą zyski.
4: I możesz z nich korzystać?
3: Jasne, w każdej chwili.
4: To i ja się zapiszę.
3: Wystarczy złożyć wniosek u pracodawcy. Nie rezygnuj z dodatkowych pieniędzy.
5: Dołącz do ponad 4,5 miliona oszczędzających w PPK. Wejdź na mojeppk.pl i sprawdź, jak zacząć.
6: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach, gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
7: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole, spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach, 10 wróci do Ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
8: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 września tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Nie dotyczy konta dla Ciebie Go Junior, podstawowych rachunków płatniczych. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji, smaczne zwroty na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
9: Malina? Czy to truskawka? Chłodno już. Kiedy powinnam spłukać? Jeszcze chwilka, bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Biedronce na koniec miesiąca nie jedna promka gorąca. Tylko w tę środę z kartą Moja Biedronka. Kawa ziarnista Lavazza, krema Egusto 1 kg, różne rodzaje. 59,99 za sztukę. Limit dzienny 4 sztuki na kartę. A do tego wszystkie produkty Alpro. 2 plus 2 gratis. Limit dzienny 4 sztuki, maksymalnie 2 gratis na kartę. Oraz wszystkie produkty Ariel. 1 plus 1 gratis. Limit dzienny 2 sztuki, maksymalnie 1 gratis na kartę. Biedronka.
12: I po reklamie.
13: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami Oponeo.pl.
14: Sponsorem programu jest autoryzowany dealer Hyundai Karlik z salonami w Baranowie oraz Poznaniu.
15: W centrum Poznania tradycyjnie o tej porze korki. Postoicie m.in. w okolicach rond Rataje i Śródka. Postoicie również na Dąbrowskiego do skrzyżowania z Żeromskiego. Na samej Niestachowskiej również Głogowska w stronę centrum się mocno korkuje. Dość gennego. Dzisiaj na termometrach do 23 stopni, więc podobna temperatura jak wczoraj, z tą różnicą, że nie zobaczymy za dużo słońca na niebie. Wiatr także nieco silniejszy niż we wtorek.
14: Sponsorem programu jest Hyundai Karlik, autoryzowany dealer z salonami i serwisami w Baranowie oraz w Poznaniu. karlik.hyundai.pl.
13: Sponsorem programu jest Oponeo.pl.
16: Czas na Skanius. Marcin Procki, zapraszam. Wiceszef Pentagonu potwierdził, że Amerykanie badają możliwość umiejscowienia stałej bazy wojsk USA w Polsce. Jednocześnie z jego słów wynika, że Waszyngton zamierza zredukować liczbę brygad swoich żołnierzy w Europie. Szczegóły zna Mateusz Chłyston.
17: Z oświadczenia Elbridge'a Colby'ego wynika, że decyzja o budowie i ewentualnej lokalizacji bazy wciąż nie zapadła. Mają dopiero o tym zdecydować trwające konsultacje z Kongresem, NATO i z sojusznikami. Wcześniej o wielkich postępach w sprawie stałej bazy wojsk USA w Polsce mówił prezydent Donald Trump, co mogło wydawać się potwierdzeniem, że decyzja już zapadła.
16: Ponad 86 tysięcy bezpiecznych punktów w całym kraju można znaleźć na stronie internetowej, gdzie się ukryć. To miejsca, w których będzie można szukać schronienia, m.in. w razie ataku z powietrza albo zagrożenia pogodowego. To budynki z garażami, przejścia podziemne, tunele i stacje metra.
18: Ten punkt schronienia, który jest wyznaczony, to jest również informacja dla mieszkańców, że wskazane przez Straż Pożarna to pomieszczenie daje pewien poziom gwarancji bezpieczeństwa dla osób, które mieszkają w tym budynku.
16: Mówi wiceszef MSWiA Wiesław Leśniakiewicz. Wszystkie punkty zostaną specjalnie oznakowane niebieskim trójkątem na pomarańczowym tle. A Polacy coraz częściej wybierają abstynencję. Polska odnotowuje jeden z najwyraźniejszych w całej Unii Europejskiej spadków spożycia alkoholu. Jak mówi Justyna Kotowska, specjalistka psychoterapii uzależnień, to efekt zmian kulturowych.
19: Coraz rzadziej picie alkoholu stanowi podstawę do zawierania różnego rodzaju kontaktów towarzyskich i coraz rzadziej stanowi pewien element kultury organizacyjnej pracy.
16: Aktualnie 35% Polaków deklaruje całkowitą abstynencję.
0: SK Poznań News.
15: Natalia Krystek, pracownik szpitala miejskiego przy Szwajcarskiej, zmarł w miejscu pracy. Do tragedii doszło wczoraj rano. Nieprzytomny mężczyzna został znaleziony na terenie lecznicy. Jak ustaliła policja, do zgonu nie przyczyniły się osoby trzecie. Sam szpital na razie nie komentuje sprawy. Poznań weźmie kolejny kredyt na inwestycje. Radni klepnęli projekt pożyczki, która ma wynieść maksymalnie do 300 milionów złotych.
2: Na początku roku, jakbyśmy spojrzeli w budżet, to te plany były o wiele wyższe.
15: Mówił podczas sesji Rady Miasta Miejski skarbnik Piotr Husejko. Ostateczna potrzebna kwota będzie znana pod koniec roku. Okres spłaty to 20 lat.
0: Jankers i Wiktor w Radiu SK.
12: Mój synek do mnie zadzwonił przez nikom, synek Kubuś, powiedział: pozdrów wszystkich chłopaków w Dzień Chłopaka.
20: Tak jest, to
12: i powiedz wszystkim, że jak dobrze gram w piłkę nożną, i on gra dobrze w piłkę nożną, rzeczywiście, i jedzie na motokrosie.
20: Jak fajnie, że Kamila pamiętała i przyniosła nam prezenty.
21: Nie, no ale poczekaj. Ja myślę o was jako mężczyznach, więc Dzień Chłopaka to nie dzieje się.
22: Ale wybrnęła.
12: A ja dzisiaj idę na motocykl pojeździć z moim synkiem. Fajna pogoda jest, trzeba korzystać, prawda? No. No jedźmy dalej, jedźmy.
20: Przypominam, że jeszcze nie zrobiłeś prawa jazdy na motocykl.

0: Hej, tu SK, 13 minut po godzinie 8, środa, 30 dzień września. Przed nami kolejny piękny, słoneczny dzień.
1: Ale na początku września ONZ wydało nową mapę świata. I powiem wam, że wczoraj widziałam ją pierwszy raz na żywo, taką wielką, wydrukowaną. I pozmieniały się rozmiary krajów.
2: Jak to?
1: No, normalnie.
0: To nie może nas jest mniej.
1: Ta mapa jest dostosowana do takich prawdziwych wymiarów, a nie tego, czego nas uczono przez całą podstawówkę
2: i liceum. Do tej pory były oszukane rozmiary?
1: Do tej pory były oszukane. Stany Zjednoczone są mniejsze, Rosja jest mniejsza, Afryka jest zdecydowanie większa.
0: Mniejsza i bardzo dobrze.
1: Chile jest taką jedną wielką, długą dżdżownicą na mapie.
0: Ledwo się tam mieszczą teraz.
1: Ale
0: na tej
1: mam niestety też złą informację. Polska na tej nowej mapie ONZ również zmieniła swój rozmiar i jest niestety mniejsza i drobniejsza.
0: Jest nas już tylko 37 milionów. Teraz jeszcze mniejszym krajem jesteśmy.
1: Wszystko się skurczy. Ale
2: ja wiem, dlaczego nam się skurczyło. Bo wsadziliśmy nogi do zimnego Bałtyku. No tak działa.

0: don't start till I want
1: 19 minut po godzinie 8. TikTok to jest dobra godzina na prezenty.
2: Sponsorem konkursu jest właściciel sieci sklepów Media Expert i MediaExpert.pl.
3: Z nami jest Kamil. Dzień dobry.
4: Dzień dobry.
1: Dzień dobry,
3: my już
1: Kamilu.
3: Poza anteną dowiedzieliśmy się, że Kamil jest masażystą.
1: Ale profesjonalnie to się nazywa fizjoterapeuta, proszę bardzo.
3: Przepraszam. A pan masował kogoś znanego?
4: Chyba tak najbardziej to panią Agnieszkę Kaczorowską.
5: Okej, a tam nie ma takiej tajemnicy? Nie, tam chyba nie obowiązuje tajemnica, prawda? Żadna taka...
1: Tajemnica masażysty. Masarska.
5: I jak było z Agnieszką? Fajnie?
4: Jest fajna, bardzo pani. Masaż jak masaż, ale coś tam udało się porozmawiać, więc myślę, że pozytywnie. Trzeba z pani Agnieszki spytać, jak było.
3: Czuję? Nie czuję, a tu czuję?
1: Czuję. Słuchaj, no to jest twoja robota.
5: Masaż relaksacyjny,
1: to robisz
5: bardzo
1: w pracy,
5: dobrze.
1: Tym się zajmujesz zawodowo.
3: A jak ty się czujesz po pracy?
4: No, trochę czasami zmęczony, ale ogólnie jak człowiek to lubi, to jest bardzo przyjemnie, więc nie narzekam.
1: No to jaki jest twój sposób? Jaki jest sprzęt, który po tym wszystkim, kiedy wracasz do chaty, pomaga ci się zresetować?
4: Chyba najczęściej no to odpalam wieczorem sobie jakiś serial czy film na tablecie i po prostu się zamykam w pokoju i w ten sposób się relaksuję.
3: No to mamy dla ciebie w takim razie dużo relaksu, bo zgarniasz kartę podarunkową na 1000 zł do sklepów Media Expert i na MediaExpert.pl, na przykład na tablet Lenovo.
4: Ja cię kręcę, nie spodziewałem się dzisiaj takiego czegoś.
5: Chcesz z ładowarką czy bez ładowarki?
4: Zobaczymy, co będzie.
3: No to teraz znowu pytanie. A jak się teraz czuję? Czuję, nie czuję?
4: Bardzo dobrze.
2: Sponsorem konkursu był właściciel sieci sklepów Media Expert i MediaExpert.pl.
5: Tam czekamy na was, na państwa.pl.

0: z powodu jest wam źle, jest wam smutno, to pomyślcie sobie o tym, że reprezentacja Polski w piłkę nożną wraca do kraju.
1: Po przegranym meczu.
2: Ale to ja właśnie mam, przy okazji mam marzenie, jeśli mogę.
1: Dawaj.
2: Takie życzenie, marzenie. Aha. Z okazji Dnia Chłopaka, bo dzisiaj ja jestem, to chciałbym, żebyśmy zaczęli w końcu porządnie wygrywać. Czy można spełnić?
1: Najbliższa okazja już w piątek z Rumunią, proszę pana.
2: Dziękuję bardzo.
0: A więcej newsów Marcina Prackiego za chwilę.
3: Audycja zawierała lokowanie produktu. W audycji lokowano znak towarowy Lenovo.

0: SK.
1: Reklama.
2: A teraz w RTV Euro AGD. Euro wjechało, żeby się taniej kupowało.
3: Na przykład pralka Haier Slim 9 kg. Teraz za 2599 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3099. Cena promocyjna obowiązuje do 3 października.
4: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
5: Nareszcie otwieramy sklep Teddy w Tarnowie Podgórnym. Teddy zaprasza na otwarcie nowego sklepu. Mamy świetne oferty, takie jak butla z helem w niewiarygodnej cenie 70 zł, a także College Block oraz wiele innych artykułów szkolnych już od 23 zł. Wielkie otwarcie Teddy dzisiaj, Owocowa 18A, Tarnowo Podgórne. Teddy, pełen pomysłów.
6: Nowa podłoga? A może nowe drzwi? Teraz w OBI kupujesz i zyskujesz. Tylko do 20 października za każde wydane 1000 zł na podłogi i drzwi otrzymasz aż 150 zł na kartę podarunkową. Łap okazję już dziś! Szczegóły promocji w regulaminie. Zrobisz to z OBI.
7: Hotel włoski. Twoja włoska przystań w samym sercu Poznania. Pyszne śniadania, wyśmienita włoska kuchnia, parking i wszystkie atrakcje miasta na wyciągnięcie ręki. Poleć hotel włoski swoim gościom. Poczuj się jak w domu. Lub lepiej.
8: Hotel włoski. Dolna Wilda 8. Z miłości do gościnności i smaku.
7: Hotelwloski.pl.
9: Długie jesienne wieczory. W Empiku mamy na to sposób. Teraz w salonach z aplikacją Empik zgarniesz aż 60% rabatu na drugą tańszą książkę z rozwoju osobistego. Idealną do spokojnej lektury z kubkiem ciepłej herbaty. Wciągające kryminały kupisz z aplikacją do 40% taniej. A w ramach festiwalu gier planszowych wybrane gry do 30% taniej. Na wspólne wieczory z bliskimi. Do tego wybrane zestawy Lego do 25% taniej. Empik. Witaj w klubie.
10: Największy wybór garniturów w Wielkopolsce w salonach Cybina.
11: Największy wybór kurtek Pierre Cardin.
10: Modne sukienki na każdą okazję we wszystkich rozmiarach.
11: Garnitury w dużych rozmiarach.
10: Salony Cybina zapraszają poniedziałek, sobota, 10:20 w Swarzędzu i Poznaniu Baranowie. www.cybina.pl.
12: To będzie ostatnia reklama.
7: Hotel włoski. Twoja włoska przystań w samym sercu Poznania. Pyszne śniadania, wyśmienita włoska kuchnia, parking i wszystkie atrakcje miasta na wyciągnięcie ręki. Poleć hotel włoski swoim gościom. Poczuj się jak w domu. Lub lepiej.
8: Hotel włoski. Dolna Wilda 8. Z miłości do gościnności i smaku.
7: Hotelwloski.pl.
13: I po reklamie.
14: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami Oponeo.pl.
15: Sponsorem programu jest sprzedawca obuwia Barefoot. Barefoot World. Sklep z obuwiem.
16: Sponsorem programu jest właściciel halowych torów kartingowych E1 Gokart w Skurzewie oraz w Rabowicach. www.e1gokart.pl.
17: Jakby tak spojrzeć od góry na korkową mapę miasta, to najgęściej jest w tej chwili na Witosajnie Stachowskiej, na Jana Pawła II do Ronda Rataje i na Głogowskiej do Ściegiennego. Dzisiaj maksymalna temperatura to 23 stopnie Celsjusza. Jak widzicie słońce, to się nacieszcie, bo potem może go zabraknąć.
15: Sponsorem programu jest właściciel salonu Barefoot World w Starym Browarze, oferujący obuwie Barefoot dla dzieci i dorosłych.
16: Sponsorem programu jest właściciel halowych torów kartingowych E1 Gokart.
14: Sponsorem programu jest Oponeo.pl.
18: 8.30 to jest SK News, Marcin Procki. Zapraszam. Od października Brytyjczycy zaczną masowo wypuszczać z więzień tysiące skazanych, w tym Polaków. Nasz rząd nie wie, którzy przestępcy wrócą do kraju, pisze o tym Rzeczpospolita. Na wolność wyjdzie 700 osób, a w kolejnych 10 transzach kolejne. Ma to rozwiązać problem przepełnienia zakładów karnych. A złodzieje bydła w rękach polskiej policji. Funkcjonariusze CBŚP z Wrocławia zatrzymali dwóch mężczyzn, którzy ukradli z Niemiec kilkaset krów. Wartość skradzionych zwierząt, które przemycono do Polski, oszacowano na około 300 tysięcy euro. A piłkarska reprezentacja Polski wróciła do kraju po wyjazdowym meczu ze Szwecją. Kadra zaczyna teraz treningi przed piątkowym meczem z Rumunią. Tym razem nietypowo stacjonuje nie w Warszawie, a w Sochocinie koło Płońska na Mazowszu.
19: Jankes,
20: Gama
21: i Wiktor.
19: W Radiu SK.
22: No i bach, no i ciach. Idealnie tydzień przecięty na pół. Dzisiaj środa, 30 września, 31 minut po 8.
23: Wiktor taki szczęśliwy, bo jutro bierze urlop. Pana gapa.
24: Jutro Wiktora można spotkać na lotnisku.
25: Tak jest.
24: W strefie.
25: Tak jest.
24: W strefie
25: szybko. Z perfumami.
24: Dokładnie. Strefa szybko słowa. Nie wolno słowa, tylko szybko
23: schnąca chyba, wiesz?
0: Ale kupować wolno czy nie wolno?

0: Patrycja nas pozdrawia z Łazienki. Dobrze nas słyszeć. Bardzo fajnie. No, w Łazience jest super.
1: Łazienki są w Warszawie.
2: A my cię przenosimy do Ustki. Dokładnie tam na plaży znaleziono takie czarne nie wiadomo co.
1: Dron.
2: I potem stwierdzono, nie, że to są takie kulki ropopochodne.
1: Zanieczyszczenia takie.
2: Proszę pana, no na plaży się pojawiły. Niektóre części plaży są pozamykane. No i
3: kulki
2: i tak
3: ropopochodne. Da się to zatankować?
1: Da się, tylko potem nie wyjedziesz z plaży.
2: Zamiast bursztyn. Promocja.
4: Wygląda na to, że SK znowu to zrobi.
5: Wspaniałe wspomnienia na pewno na całe życie.
6: Jest super, dzięki SK. Było cudownie, nie wracajmy.
7: Odlot ściśle tajny. Zgłoś się w SK-owej apce.
8: Słuchaj nas od rana.
9: I leci z SK-ą w nieznane!
10: Program sponsoruje dealer aut hybrydowych BYD Cichy Zasada. Poznań, ulica Wierzbięcice 2A. www.bydcichyzasada.pl.
11: Autopromocja.
12: Reklama.
13: Wygenerowano z AI.

0: i zław nawet 200 zł rabatów w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl.
1: Bo w MediaExpert taniej masz.
2: Ciao! Przyjechałem do Poznania, spróbowałem pizzy w hotelu Lechicka i mamma mia! Muszę zadzwonić do mamy.
3: Powiedzieć, że dobra?
2: Nie! Zapytać, czemu ona takiej nie robi?
4: Tylko teraz na hasło radio minus 15% rabatu na pizzę. Hotel Lechicka, ulica Lechicka 101, Poznań.
5: Stresujesz się decyzją o studiach?
6: No, trochę. Chciałbym wybrać mądrze, ale jak to zrobić?
5: To ważne pytanie. Ja postawiłam na praktykę, nowoczesne kierunki i elastyczne zajęcia. Uniwersytet WSB Merito mi to wszystko daje.
6: To brzmi jak mądry wybór. Sprawdzę ich ofertę. Dzięki.
7: Wybierz studia licencjackie, inżynierskie lub magisterskie na WSB Merito. Zapisz się do 30 września i skorzystaj z promocji. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
8: 25 zł zniżki na McDonald's na pyszne.pl, a potem jeszcze 25 i jeszcze 25. Wpisz kod więcej maka i zgarnij aż 3 zniżki po 25 zł.
9: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
10: Szukasz opon? Kup je taniej na Allegro. Nowe markowe, ekonomiczne premium do każdego samochodu. Nic tylko wymieniać. Znajdź opony z wyszukiwarką opon na Allegro. Nie czekaj na pierwszy śnieg. Kup opony już dziś na Allegro.
11: Myślisz o zawodowej zmianie? Pomyśl tylko. Zarabiasz do 38,52 zł brutto na godzinę. A do tego otrzymujesz ekstra bonus do 2200 zł brutto. Do pracy jedziesz wygodnym, darmowym transportem na wybranych trasach. Na miejscu czekają twoje dobrze rozplanowane zadania. A w przerwie twój pyszny obiad za symboliczną złotówkę. Następnie wracasz do pracy w twoim ulubionym zespole i na dziś koniec. Ale to tylko przykład, bo w końcu to twoja zmiana. Pracuj w zespole Randstad dla Amazon w Sadach koło Poznania. Zadzwoń pod numer 22 454 44 44 lub aplikuj na randstad.pl/praca w magazynie. Więcej informacji podczas rekrutacji.
12: Gotowi na trening? Przetestuj Just Gym przez 7 dni bez limitu. Wejdź na justgym.pl i odbierz wejściówkę.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: Myślisz, że legalizacja studni to studnia bez dna formalności? Błąd! Do końca 2027 roku masz czas na legalizację studni bez opłaty. Wystarczy, że złożysz kompletny wniosek. Wody Polskie pomogą Ci na każdym etapie. Więcej informacji, w tym wzór wniosku, znajdziesz na stronie internetowej Wód Polskich.
15: I po reklamie.

0: dzisiaj dzień chłopaka. Właśnie zastanawiam się, co moja żona wymyśli dzisiaj fajnego.
1: Poczekaj na dzień męża, a nie ten dzień chłopaka. Chłopakiem to kiedyś byłeś, teraz już jesteś mężem. No, dlatego czekaj.
0: No dobrze, panowie, dzisiaj nasz dzień będzie pięknie.
2: A ciekawe, czy pan, czy pani w telefonie? Halo, dzień dobry, kto razem z nami od samego rana?
3: Moja 4-letnia córka zaczęła wymyślać dowcipy, nie wiem, bo kim to ma. W każdym razie, jak się nazywają urodziny kury? Kurodziny. A krowy? Mu rodziny. A kury i krowy? Kumu rodziny. Ha.
0: Ha. To wystarczy. Pamiętajcie, że urodziny zeską codziennie przed godziną 7. Zgłoszenie oczywiście na sk.pl. Jak się nazywają radio urodziny? No wiadomo jak. Urodziny, no co?
2: Eskodziny.
0: Gramy dalej. Mamy dla was mnóstwo hitów na czasie. Delektujcie się.

0: Tutaj Jacka Środa w pół do piątku, 5 minut do godziny 9. Angelika napisała do nas, że właśnie była tankować. Pojechała tankować.
1: Ojej, jak to musiało boleć.
0: Za 7 dych. Czyli to nawet nie było chyba 10 litrów.
2: Ale to słuchajcie, fantastyczny prezent na Dzień Chłopaka. Jeżeli chcecie dziewczyny zrobić dobrze swojemu facetowi, to pamiętajcie, można się zgłosić również, że DSK tankuje do pełna i do pełna zatankować.
0: Piątek. No. W piątek tankujemy do pełna na antenie Radia SK.
1: A do piątku na piechotę. Kama
0: i Wiktor. Radio SK. Ale muszę mu powiedzieć, że wczoraj jechałem kawałeczek po naszym kraju. Jakby wszyscy wolniej jeżdżą, bo wtedy mniejsze spalanie jest.
3: Reklama. Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach. Weź los w swoje ręce. Dołącz do Allegro Smart i graj w loterii o 1 000 000 złotych. Vouchery na Allegro wakacje, iPhony i miliony innych nagród. Akcja trwa do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
4: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
5: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 000 zł przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.

0: trwa, bo teraz 200 zł na kupon w klubie dostajesz, gdy 1000 na ceramikę, meble, kabiny, armaturę i akcesoria wydajesz. Z nami wszystko da się zrobić. Zapraszamy na Dni Mojego Domu. Leroy Merlin. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
1: Orły oszczędzania mają więcej za mniej.
2: Bo teraz w Auchan przy zakupie dwóch deserów Fantazja trzeci dostaniesz gratis. A dwupak napojów Coca-Cola, Fanta lub Sprite 1,5 litra 37% taniej przy zakupie dwóch. Tylko 11,98 za dwupak. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 19,16. I wiele innych promocji. Oferta do 30 września. Szczegóły na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
3: Hej, tu IKEA. Szukasz szafy, z którą wszystko się ułoży? Teraz w IKEA minus 10% na szafy PAX, wyposażenie i oświetlenie. Oferta dla klubowiczów IKEA Family obowiązuje do 30 września lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na IKEA.pl.
4: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
5: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
6: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
5: Mhm, dokładkę rabatu.
4: Z aplikacją Orlen Witaj większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
9: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
10: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
11: I zrobiła nam super pokój.
12: Mamo, dzięki!
13: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo 1000 produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
14: I po reklamie.
15: Sponsorem programu jest autoryzowany dealer Hyundai Karlik z salonami w Baranowie oraz Poznaniu.
16: Rano jeszcze w miarę czyste niebo nad Poznaniem było, teraz się coraz mocniej zachmurza i cały dzień według synoptyków będzie jednak pod znakiem chmur, a nie słońca, tak jak przez ostatnie dwa dni. Choć temperatura bez zmian do 23 stopni na termometrach, to całkiem przyjemne warunki na popołudniowy spacer. Zaglądamy na ulicę Poznania, tutaj cały czas jeszcze korkowo, na Głogowskiej między innymi, ale również na innych dojazdach do centrum.
15: Sponsorem programu jest Hyundai Karlik, autoryzowany dealer z salonami i serwisami w Baranowie oraz w Poznaniu. karlik.hyundai.pl.
17: 9 na zegarach, zaczynamy newsy. Marcin Procki, zapraszam. Nawet kilkanaście miliardów do budżetu w zamian za odblokowanie nominacji do zarządu NBP. Taka sensacyjna propozycja według naszych ustaleń miała paść w negocjacjach między resortem finansów a bankiem centralnym. Reporter Eski Mateusz Chłystun o szczegółach tych zakulisowych rozmów.
18: Ta propozycja to według naszych ustaleń nic innego jak sondowanie przez ministra finansów możliwości porozumienia z bankiem centralnym. Taki gigantyczny przelew miałby zasilić budżet w zamian za zgodę rządu na kandydatury proponowane przez obecnego szefa NBP. Według naszych nieoficjalnych ustaleń kancelaria prezydenta ma zastrzeżenia co do takiego sposobu załatwienia sprawy, a akceptacja głowy państwa jest konieczna w sprawie zarządu NBP. Pałac nie odrzuca jednak możliwości rozmów w tej sprawie.
17: A więcej o tej sprawie piszemy na sk.pl. Ruszyła nowa rządowa strona, na której znajdziemy sprawdzone informacje o zdrowiu serca. Na kardiologia.gov.pl można sprawdzić, jakie są czynniki ryzyka chorób układu krążenia, czy jak dbać o serce.
19: Nasi obywatele nie mają takiej do końca świadomości, że jak będziemy zdrowo żyli w wieku 20-30 lat, nie będziemy mieli zawału udaru w wieku 50-60 lat. I to musimy musimy przekonać naszych rodaków.
17: Mówi Piotr Dobrowolski, pełnomocnik Ministerstwa Zdrowia do spraw chorób serca. Portal podpowie też, jakie badania warto wykonywać i na jakie objawy reagować. Pokazy sprzętu wojskowego, pilotaż drona i wyścigi nowoczesnych maszyn. A to wszystko podczas pierwszego Małopolskiego Festiwalu Dronów.
20: Będziemy mogli zobaczyć całe oblicze dotyczące dronów, czyli od zagrożeń, jakie one ze sobą niosą, poprzez to, w jaki sposób drony wykorzystywane są do niesienia właśnie pomocy też innym.
17: Mówił Tomasz Kosecki, dyrektor Muzeum Lotnictwa Polskiego w Krakowie. Wydarzenie w sobotę od 10.
21: SK Poznań. News.
16: Natalia Krystek, najpóźniej za 2 lata ma być gotowa koncepcja nowego dworca głównego w Poznaniu. Jak mówi zastępczyni prezydenta Natalia Weremczuk, kluczowa będzie funkcjonalność.
22: Bo niewątpliwie dlaczego mamy dosyć obecnego dworca? Bo on jest niefunkcjonalny.
16: Nowy dworzec ma powstać do 2035 roku. 111 milionów złotych ma kosztować remont Akademii Kajowita. OAM nie ma jeszcze zapewnionych pieniędzy na przebudowę.
0: Możemy ubiegać się o środki dopiero wtedy, kiedy będziemy mieli pozwolenie na budowę.
16: Mówi Marcin Wysocki, kanclerz uczelni. 80% pieniędzy ma pochodzić z Banku Gospodarstwa Krajowego.
12: 3 minuty po godzinie 9. Wstaliście? Środa jest podobno najtrudniejszym dniem tygodnia, bo weekend niedaleko, ale wciąż całkiem blisko poniedziałku i dużo zadań przed wami. Margaret też będzie w tej godzinie. Kasia Węsierska, dzień dobry i zapraszam.

0: Denver i Satellites w Radiu SK, 18 minut po godzinie 9. Czas jak dzień, jak co dzień, czyli czas na 30 sekund tylko dobrych informacji. Polska młodzież zgarnęła prawie wszystkie nagrody na jednym z najważniejszych konkursów naukowych, na EUSIS 2026. Polacy zgarnęli pierwszą nagrodę główną, nagrodę honorową, nagrodę Aeroforum i wyróżnienie za innowację ważną społecznie. Polscy żeglarze przywieźli z kolei 7 medali z Mistrzostw Polski Klas Olimpijskich. Wśród sukcesów są m.in. złoto Magdaleny Kwaśnej i złoto Hanny Rogowskiej w U19. Muzyka z kolei może pomagać mózgowi szybciej wychodzić ze stresu. Badacze pokazują, że muzyka nie tylko odwraca uwagę, ale może wspierać sieci mózgowe odpowiedzialne właśnie za regulację stresu. To gramy. A kolejna porcja informacji już jutro.
1: Autopromocja.
2: O tej porze roku samiec Nosela budzi się wyjątkowo wcześnie. Tylko po to, żeby wkręcić jak najwięcej ludzi.
3: Ja sobie nie wyobrażam na przykład jakieś spuszczanie się po linie.
4: Ale chwileczkę, to jest do rozwiązania. To jest do rozwiązania, proszę pani. Pani się spuszcza na linię, a później druga osoba, jeśli oczywiście jest z panią, rzuca pani dziecko.
2: Nosel wkręca w Radiu SK. Słuchaj codziennie u Jankesa, Kamy i Wiktora i zgłaszaj się już teraz na sk.pl albo w aplikacji.
1: Autopromocja.
5: Reklama. A teraz w RTV Euro AGD. Euro wjechało, żeby się taniej kupowało.
6: Na przykład Motorola Edge 60 Pro. Pamięć 512 giga. Teraz za 1799 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2199. Cena promocyjna obowiązuje do 3 października.
5: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
7: Nerdające ogony, głośne mruczenie i mnóstwo powodów do miłości. Świętuj Międzynarodowy Dzień Zwierząt z Allegro. W strefie marek znajdziesz produkty dla swoich pupili od Pedigree, Whiskas i Sheba. Kupuj produkty ulubionych marek na Allegro.
8: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
9: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
8: A, no to w Media Expert.
10: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1499 zł. Teraz za jedyne 1099. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
11: Hotel Włoski. Twoja włoska przystań w samym sercu Poznania. Pyszne śniadania, wyśmienita włoska kuchnia, parking i wszystkie atrakcje miasta na wyciągnięcie ręki. Poleć Hotel Włoski swoim gościom. Poczuj się jak w domu. Lub lepiej.
12: Hotel Włoski. Dolna Wilda 8. Z miłości do gościnności i smaku.
11: Hotelwloski.pl.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: Już 4 października spotykamy się na trasie Lotto 25 Poznań Maratonu. Dołącz do tysięcy biegaczy, poczuj moc kibiców i poznaj uroki miasta. Trenuj i świętuj jubileusz razem z nami. 25 lat. Zapisz się w historii. Wejdź na marathon.poznan.pl.
15: I po reklamie.

0: Nowość od Rze, New Trick w Radiu SK, 21 minut do godziny 10. Pojawiło się już, widzę, jakieś zażalenia. Droga Eskory, dlaczego nie składasz nam życzeń z okazji Dnia Chłopaka, który przypada 30 września właśnie? Drodzy panowie, ja tylko jedno powiem. Chłopcy mają swój dzień raz w roku. Mężczyźni codziennie. Dziękuję bardzo.
1: Reklama. Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
2: Mamy niskie ceny.
3: Z okien sali w hotelu Lechicka widzę, jak miasto tętni życiem. A tutaj? Spotkanie w pełni, pomysły aż kipią. Przerwa na pyszną kawę i przekąski to czas, żeby chwilę odetchnąć i zainspirować się widokiem. Twoja konferencja zasługuje na taką atmosferę. Sale w hotelu Lechicka. Przestrzeń do sukcesu. Zarezerwuj teraz na hotel-lechicka.pl.
4: Ale fajny sweter. Gdzie go kupiłaś?
5: Nie kupiłam. Zrobiłam. Z włóczki Drops. Kosztuje tylko 5,69.
6: W Polimeksie na Halera 5 w Poznaniu znajdziesz włóczki, kwiaty i pasmanterię. Polimex.net. Poznań Halera 5.
7: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
8: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
9: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład chleb żytni bez drożdży 450 gramów w nowej cenie regularnej 3,45. Cena przed obniżką 3,85. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
10: Lidl, to się opłaca.
11: Gotowi na trening? Przetestuj Just Gym przez 7 dni bez limitu. Wejdź na justgym.pl i odbierz wejściówkę.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: Kasia, mam dla Ciebie plan na pierwszy weekend października. Brzmi ciekawie.
12: Jaki?
13: Premiera mieszkania pokazowego w Vitosa Park od Budimex Development.
12: To osiedle na poznańskich Winiarach, gdzie budowa kończy się już w tym roku?
13: Właśnie tam. Już 3 i 4 października podczas dni otwartych możesz wejść na budowę, zajrzeć do gotowego mieszkania. A to jeszcze nie wszystko. Będą też specjalne rabaty na wybrane mieszkania.
12: Przekonałaś mnie. Będę na pewno.
13: Vitosa-park.pl. Widzimy się w pierwszy weekend października.
14: I po reklamie.

0: Pojawiły się pytania o tankowanie. Podobno jest akcja tankowanie w Radiu SK. Jest w poranku, można się zgłaszać na sk.pl w zakładce konkursy. Ale my nie tylko tankujemy, ale i odlatujemy razem z wami w nieznane. Odlot ściśle tajny, całkiem niedługo z ekipą porankową Radia SK. Ściągacie aplikację Radia SK, zgłaszacie się i być może zajmujecie dwa miejsca w samolocie. W trasie do miejsca, którego jeszcze nikt nie zna, ale możemy już obiecać, że będzie fajnie. Po 10 też będzie fajnie, bo gram dobre hity.
1: Sponsorem programu jest właściciel polskich salonów optycznych Kodano Optyk oraz sklepu internetowego kodano.pl.
2: Reklama.
3: Z ostatniej chwili. Nowy salon drzwi i podłóg na mapie Poznania. Budoma Market na Staruence przy Książęcej 17 już otwarty. Na dobry początek mega promki. W roli głównej najnowsze kolekcje Porta, Ercado i DRE. Do wyboru montaż drzwi za złotówkę i 50 zł w prezencie na klamkę lub 30 rat 0%. Mega promki także w salonie Budoma Market w Wysogotowie.
4: Budoma Market, podłogi, drzwi.
5: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
6: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
7: Ruszyły kursy prawa jazdy dla 17-latków. Dzięki zmianie przepisów możesz zacząć już w wieku 16 lat i 9 miesięcy. Zdobądź prawko szybciej niż myślałeś. Poszpiesz się i unikaj długich kolejek. Zapisz się teraz na kurs Atut Poznań. Na hasło radio dostaniesz 50 zł rabatu. Dołącz do pierwszych 17-latków z prawkiem. Teoria online, płatność na rady, auto jak na egzaminie. Atut to wysoka zdawalność i tysiące zadowolonych kursantów. Mamy kursy ekspresowe, kursy po angielsku i ukraińsku oraz szybkie terminy jazd. Wejdź na atut.poznań.pl i zapisz się już dziś. Atut Poznań. Najlepsza szkoła w mieście.
8: Co sprawdzasz, tato?
9: A przelew z pensją.
8: Tak, co miesiąc?
9: Co miesiąc.
8: To ciężko. Mój bilet dla ucznia szkoły podstawowej kupujesz raz na cały rok i masz spokój.
9: Zgadza się. I to jest wygodne rozwiązanie.
10: Zarząd Transportu Miejskiego w Poznaniu przypomina. Uczniowie szkół podstawowych w Poznaniu i gmin objętych porozumieniem transportowym mogą korzystać z biletu specjalnego w cenie 60 zł na cały rok. Szczegóły na www.ztmpoznan.pl.
11: Słyszysz mnie dobrze? Tu Marcin Myszka z Kryminatorium, gdzie otwieramy akta kryminalnych tajemnic. Ale dzwonię w innej sprawie. Już 9 i 10 października będę w Warszawie na Blastcast Podcast Festival, gdzie możemy spotkać się osobiście. Zapraszam.
12: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
13: Masz na dachu eternit? To może być azbest, materiał zagrażający zdrowiu. Nie demontuj go sam. Usuwanie azbestu powierz wykwalifikowanej firmie. Jego obecność zgłoś w swojej gminie. Sprawdź, czy możesz otrzymać dofinansowanie na bezpieczne usunięcie i unieszkodliwienie. Pamiętaj, azbest musi zostać usunięty do 2032 roku. Wielkopolska bez azbestu.
14: Sfinansowano ze środków programu oczyszczania kraju z azbestu na lata 2009-2032.
15: To będzie ostatnia reklama.
16: Wydawnictwo Harde przedstawia Kadawer, czyli Ciszej nad tą trumną Marcina Kołodziejczyka. Bo świat mógłby być o wiele lepszy. Mógłby, ale nie jest. Jest za to emerytowany belfer na tropie, trupy, pieniądze, polityka i polska rzeczywistość. Gorzko? Owszem, ale jak śmiesznie. Kadawer, czyli Ciszej nad tą trumną. Kryminał, który pięknie schodzi na dno. Już w księgarniach.
17: I po reklamie.
18: Sponsorem programu jest sprzedawca obuwia Barefoot. Barefoot World. Sklep z obuwiem.
19: Sponsorem programu jest właściciel halowych torów kartingowych E1 Gokart w Skurzewie oraz w Rabowicach. www.e1gokart.pl.
0: 15 stopni w tej chwili na termometrach w Poznaniu. Będzie więcej, do 23 dzisiaj, ale słońca no to nie za dużo, delikatnie mówiąc. Korkowo wciąż w centrum Poznania, między innymi na Kazimierza Wielkiego i na Strzeleckiej, ale także na Garbarach, na Jana Pawła II. Na niepodległości.
18: Sponsorem programu jest właściciel salonu Barefoot World w Starym Browarze, oferujący obuwie Barefoot dla dzieci i dorosłych.
19: Sponsorem programu jest właściciel halowych torów kartingowych E1 Gokart.
2: 10 na zegarach, to jest KNews, Marcin Procki. Zapraszam. Wielomiliardowy przelew do budżetu państwa w zamian za zgodę na uzupełnienie zarządu NBP. Taka sensacyjna propozycja miała paść w negocjacjach między bankiem centralnym a resortem finansów. Mateusz Chłyston w SK News z tymi ustaleniami. Mateuszu, obu stronom zależy na czasie. Dlaczego?
17: Sprawa jest o tyle pilna, że jeśli na początku listopada nie zostanie powołany nowy wiceprezes, zarząd może znaleźć się poniżej ustawowego minimum. Żeby móc powołać nowych członków zarządu, potrzebna jest zgoda premiera. Donald Tusk wcześniej jednak nie zgodził się na kandydatury, które teraz pojawiają się na tapecie. W grę wchodzi kilka nazwisk, które wcześniej proponował obecny prezes Centralnego Banku. Według naszych ustaleń jedną z propozycji, która miałaby przeciąć ten spór, jest przelanie kilkunastu miliardów w zamian za odblokowanie kandydatur, co zaproponował szef resortu finansów.
2: Niebezpieczny incydent w powietrzu. Samolot Fly Dubai, który leciał ze Zjednoczonych Emiratów Arabskich do Izraela, został przekierowany. Wcześniej nagle zaczął tracić wysokość. Nadano sygnał o sytuacji awaryjnej. Początkowo sądzono, że maszyna została porwana. Jak się okazało, do sytuacji doszło przez sprzeczkę między pilotami, którzy mieli się pobić. Samolot wylądował już w Arabii Saudyjskiej. A kierowcy dziś liczyć trzeba się z utrudnieniami na ekspresowej siódemce w Warmińsko-Mazurskim, w rejonie miejsca obsługi podróżnych Grabin koło Ostródy. Ruszają właśnie ćwiczenia służb.
20: Strażacy przećwiczą działania związane z całkowitym zablokowaniem drogi i powstaniem zatoru. Sprawdzimy współpracę z policją i GDKiA.
2: Mówi Łukasz Wróblewski z Warmińsko-Mazurskiej Straży Pożarnej. Jezdnia w kierunku Warszawy zostanie zablokowana, a ćwiczenia potrwają do 15.
21: SK Poznań News.
0: Natalia Krystek, tramwaje wróciły na most Świętego Rocha 3 dni wcześniej niż planowano. Od dziś linie numer 3, 5, 8, 13 i 16 jeżdżą stałymi trasami. Szczegóły są na stronie internetowej ZTM-u. 5000 biegaczy zapisało się na 25. Poznań Maraton. Imprezą towarzyszącą będzie 5-kilometrowy bieg dzień wcześniej. Zapisanych jest już 2000 uczestników.
22: Cieszymy się, ta impreza nam się bardzo fajnie rozwija.
0: Mówi Łukasz Miedziałko, dyrektor imprezy. Podczas maratonu biegacze pobiegną przez Stary Rynek, Stadion Miejski czy Sołacz. Na oba biegi można się jeszcze zapisać.
23: 2 minuty po godzinie 10:00. Zaraz zadbamy o wasze finanse i powiem wam, ile tracicie, trzymając pieniądze na koncie. Jak państwo się nie przesłyszeli, będziemy rozwijać ten temat za chwilę. Gips for Money, a propos ostatni dzień lata, to już teraz w Radiu SK. Kasia Węsierska, dzień dobry i zapraszam.

0: Nowość od Miley Cyrus, Bass Persuasive w Radiu SK 18 minut po godzinie 10. Trzymając pieniądze na zwykłym, w cudzysłowie, koncie, tracimy tylko kasę, mówią eksperci, dlatego że oszczędzać też trzeba umieć. Ktoś wyliczył, że wystarczy 1800 zł odkładać miesięcznie, żeby zrobić pierwszy milion. To znaczy, no trochę to potrwa, ale jednak jest na to szansa. 20 lat dokładnie i cel zostanie osiągnięty. Natomiast jeżeli chodzi o to zwykłe konto, to podobno nie ma sensu tam trzymać kasy, bo inflacja robi swoje, więc albo konto oszczędnościowe, albo inwestowanie, albo dla bezpieczeństwa może pieniądze po prostu nie powinny trafiać na konto, tylko trzeba je od razu wydać.
1: Reklama. Euro wjechało, żeby się sprzęt już jutro miało.
2: Kupujesz nowy sprzęt? Możesz go mieć nawet jutro. W RTV Euro AGD ekspresowa dostawa za 0 zł z DPD. A jeśli szukasz nowego smartfona, kup smartfon Xiaomi Redmi Note 17 Pro Max za 2399 zł. Dzięki ekspresowej dostawie za 0 zł z DPD może być u Ciebie już jutro. Promocja na wybrane produkty. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: Myślisz, że legalizacja studni to studnia bez dna formalności? Błąd! Do końca 2027 roku masz czas na legalizację studni bez opłaty. Wystarczy, że złożysz kompletny wniosek. Wody Polskie pomogą Ci na każdym etapie. Więcej informacji, w tym wzór wniosku, znajdziesz na stronie internetowej Wód Polskich.
4: Kasia, mam dla Ciebie plan na pierwszy weekend października. Brzmi ciekawie. Jaki? Premiera mieszkania pokazowego w Vitosa Park od Budimex Development. To osiedle na poznańskich Winiarach, gdzie budowa kończy się już w tym roku? Właśnie tam. Już 3 i 4 października podczas dni otwartych możesz wejść na budowę, zajrzeć do gotowego mieszkania. A to jeszcze nie wszystko. Będą też specjalne rabaty na wybrane mieszkania. Przekonałaś mnie. Będę na pewno. vitosa-park.pl. Widzimy się w pierwszy weekend października.
5: Hotel Włoski. Twoja włoska przystań w samym sercu Poznania. Pyszne śniadania, wyśmienita włoska kuchnia, parking i wszystkie atrakcje miasta na wyciągnięcie ręki. Poleć Hotel Włoski swoim gościom. Poczuj się jak w domu. Lub lepiej.
6: Hotel Włoski. Dolna Wilda 8. Z miłości do gościnności i smaku.
5: hotelwloski.pl.
7: Ujawnimy sekrety na Twojej skórze. Profesjonalne badanie skóry twarzy Hortamed w Galerii Poznania. W każdy piątek i sobotę od 15 do 19. Hortamed. Wrzesień, Twój miesiąc, Twoja skóra.
8: 25 zł zniżki na McDonald's na pyszne.pl, a potem jeszcze 25 i jeszcze 25. Wpisz kod Więcej Maka i zgarnij aż 3 zniżki po 25 zł.
9: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Nazywam się Stanisław Wokulski. Chcesz wiedzieć, jak zbudowałem swój majątek? Nie liczy się to, co masz. Liczy się to, co potrafisz pomnożyć. Chcesz poznać tę sztukę? Wejdź na konkurs.cinemacity.pl i sprawdź sam.
12: I po reklamie.

0: Tyle lat minęło, a ten ciągle szuka tej dziewczyny, która z nim do tego hotelu pójdzie. Pitbull Hotel Room Service w Radiu SK. Może Pitbull z okazji Dnia Chłopaka się cokolwiek tam uda. 22 minuty do 10, do 11 wróć. Ważna informacja dla tych, którzy w pracy. Godzina więcej już minęła. Natomiast mówiłam o tym, że eksperci radzą nie trzymać pieniędzy w banku na tak zwanym zwykłym koncie. Czyli nie koncie oszczędnościowym, nie lokatach, nie inwestycyjnym, tylko zwykłym koncie, bo po prostu wtedy traci się w cudzysłowie pieniądze. Jest Jon Marek z naprawdę logicznym spojrzeniem na sprawę.
1: Na szczęście większość z nas nie musi się martwić tym, że traci pieniądze trzymając je na koncie, bo po prostu ich nie ma.
0: No i widzicie? Jeden kłopot z głowy mniej, a my w ogóle tego nie doceniamy.
2: Radio SK. Reklama.
3: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
4: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
3: A, no to w Media Expert.
5: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense 75 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 5999 zł. Teraz za jedyne 4999. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.
6: Pani Celinka zaczyna nowy tydzień w Kauflandzie.
7: Poniedziałek! Ja też nie mogłam się doczekać.
6: Od poniedziałku do środy pod udzie lub udo z polskiego kurczaka 6,49 za kilo, 5 kilo na osobę, a 10 jaj z chowu na wolnym wybiegu, kastąd takie dobre, 7,49 z Kaufland Kart Extra. 3 opakowania na osobę. Kaufland.
8: Narodowy Bank Polski posiada 648 ton złota. Zakupione przez Narodowy Bank Polski złoto wzmacnia wiarygodność ekonomiczną i finansową kraju. NBP buduje stabilność gospodarczą i finansową. Własne rezerwy złota to inwestycja w przyszłość i bezpieczeństwo naszej ojczyzny. Narodowy Bank Polski.
9: Dbamy o wartość polskiego pieniądza.
10: Czy byłaś już dzisiaj w Biedronce? Masło ekstra za 2,49 czeka na ciebie.
11: Do środy z kartą Moja Biedronka. Masło ekstra z polskiej mleczarni 200 gramów. 2,49 za każdą sztukę przy zakupie 3 sztuk. Limit dzienny 6 sztuk na kartę.
12: Spotkajmy się w Biedrze.
13: Gotowi na trening? Przetestuj Just Gym przez 7 dni bez limitu. Wejdź na justgym.pl i odbierz wejściówkę.
14: Ej, czy tylko ja tak mam, że zawsze i wszędzie piłeczka oglądana będzie? Nie każdy uznaje oglądanie meczu za rzecz świętą. Ja tak. Canal Plus. Nie dla każdego. Dla mnie.
15: Sprawdź streaming od Canal Plus.
16: Największy wybór garniturów w Wielkopolsce w salonach Cybina.
17: Największy wybór kurtek Pierre Cardin.
16: Modne sukienki na każdą okazję we wszystkich rozmiarach.
17: Garnitury w dużych rozmiarach.
16: Salony Cybina zapraszają poniedziałek, sobota, 10.20 w Swarzędzu i Poznaniu Baranowie. www.cybina.pl.
18: To będzie ostatnia reklama.
19: Tankujesz regularnie? To regularnie oszczędzaj! Z Circle K Extra możesz zyskać do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Sprawdzaj co tydzień aplikację Circle K i aktywuj kupon promocyjny. Tankuj taniej, oszczędzaj częściej. Tylko z Circle K Extra. Regulamin w aplikacji Circle K.
20: I po reklamie.

0: nieustannie trzymam kciuki za to, żeby wam robota szła tak szybko, jak beat tego kawałka właśnie przed chwilą wybijał w Radiu SK. Armin Van Buuren, Sasha, Everlasting w Radiu SK 11, to już zaraz, to już z górki. Trzecia kawa, jeszcze trzy spotkania, które niekoniecznie mają sens, trochę roboty i zaraz czwartek, a potem to już weekend. Po 11 wracam z kolejnymi hitami Westy.
1: Sponsorem programu jest właściciel polskich salonów optycznych Kodano Optyk oraz sklepu internetowego kodano.pl.
2: Reklama.
3: Stresujesz się decyzją o studiach?
4: No, trochę. Chciałbym wybrać mądrze, ale jak to zrobić?
3: To ważne pytanie. Ja postawiłam na praktykę, nowoczesne kierunki i elastyczne zajęcia. Uniwersytet WSB Merito mi to wszystko daje.
4: To brzmi jak mądry wybór. Sprawdzę ich ofertę. Dzięki.
5: Wybierz studia licencjackie, inżynierskie lub magisterskie na WSB Merito. Zapisz się do 30 września i skorzystaj z promocji. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
6: Najliczniej odwiedzana anatomiczna wystawa świata Body Worlds w nowej odsłonie jest już w Poznaniu. Odkryj fascynującą wystawę prawdziwych ludzkich ciał. Zobacz, jak naprawdę wygląda i funkcjonuje Twoje ciało. Edukacyjna wystawa Body Worlds. Poznań MTP, hala numer 1. Zajrzyj w głąb siebie jak nigdy wcześniej. Bilety na bodyworlds.pl.
7: Na początek zlecenie, potem pomyślimy.
8: Nasza firma ma politykę B2B.
7: Pani Anetko, ja dam pani umowę o pracę, a pani mi zaraz na macierzyński pójdzie.
8: Proszę nie wymyślać. W tej branży to standardowa umowa.
7: A po co panu ta umowa? My się już dogadamy między sobą.
9: Brzmi znajomo? Już nie musisz się godzić na pracę na śmieciówce. Tu ministra pracy Agnieszka Dziemianowicz-Bąk. Od 8 lipca Państwowa Inspekcja Pracy może zmienić twoją umowę w umowę o pracę. Więcej informacji znajdziesz na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.
10: Kluczyk za kluczyk. Przyjedź do nas i zamień swoje auto na nową Toyotę. Zobacz, jakie to proste. W salonie Toyota Ukleja. Wycenimy twoje auto, zapewnimy atrakcyjne rozliczenie i odbierasz nową, wymarzoną Toyotę. Przekonaj się, jak łatwo zmienić samochód. Czekamy na ciebie z nowymi kluczykami. Toyota Ukleja, Suchy Las, ulica Obornicka 132.
11: Dzień dobry, mówi Małgorzata Rozenek-Majdan. Dzwonię do ciebie z bardzo konkretną wiadomością. 9 i 10 października jestem w Warszawie na największym festiwalu podcastów Blastcast. Więc jeśli mnie słuchasz, warto by było się zobaczyć.
12: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast. Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
13: Kasia, mam dla ciebie plan na pierwszy weekend października. Brzmi ciekawie. Jaki? Premiera mieszkania pokazowego w Vitosa Park od Budimex Development.
14: To osiedle na poznańskich Winiarach, gdzie budowa kończy się już w tym roku?
13: Właśnie tam. Już 3 i 4 października podczas dni otwartych możesz wejść na budowę, zajrzeć do gotowego mieszkania. A to jeszcze nie wszystko. Będą też specjalne rabaty na wybrane mieszkania.
14: Przekonałaś mnie. Będę na pewno.
13: vitosa-park.pl. Widzimy się w pierwszy weekend października.
15: To będzie ostatnia reklama.
16: Ciesz się wygodą i oszczędnościami z Wideotollingu, systemu płatności elektronicznych na autostradzie A2. To proste jak droga przed tobą. Zarejestruj auto w aplikacji lub aktywuj usługę na karcie paliwowej. Na bramkach szukaj pasa z ikoną kamery. Podjeżdżasz, kamera czyta tablicę i już. Bez czekania, bez szukania portfela, za to z rabatem na każdej bramce między Poznaniem a Koninem. Listę obsługiwanych aplikacji i kart paliwowych znajdziesz na stronie Autostrady Wielkopolskiej. Wideotolling. Oszczędzasz czas i pieniądze.
17: I po reklamie.
18: Sponsorem programu jest autoryzowany dealer Hyundai Karlik z salonami w Baranowie oraz Poznaniu.
0: Kolejny dzień i kolejne prace drogowe w Poznaniu. Nadal na Serafitek, poza tym na Ożarowskiej, Strzeszyńskiej na wysokości numeru 147, na Ciechocińskiej, Wicherkiewicz i na placu Cyryla Ratajskiego. Poza tym Równiarka jeździ po Morasku. Tutaj też trzeba zachować ostrożność. Dzisiaj do 23 stopni na termometrach, ale w przeciwieństwie do wczoraj czy przedwczoraj nie będzie za dużo słońca, a wiatr może dawać się we znaki.
18: Sponsorem programu jest Hyundai Karlik, autoryzowany dealer z salonami i serwisami w Baranowie oraz w Poznaniu. karlik.hyundai.pl.
2: 11 to są newsy. Marcin Procki, zapraszam. Ta historia wstrząsnęła Polską. Rok więzienia w zawieszeniu dla drużynowego i 10 miesięcy w zawieszeniu dla ratownika WOPR. Na taką karę sąd w Olsztynie skazał dwóch członków kadry obozu harcerskiego nad jeziorem Ośno. Chodzi o harcerza, który nocą na polecenie opiekunów miał przepłynąć akwen, podejmując próbę zdobycia kolejnej sprawności. 15-latek utonął. O szczegółach Mateusz Chłystona.
17: Oprócz kary więzienia w zawieszeniu obaj oskarżeni otrzymali również 5-letni zakaz zajmowania się edukacją, opieką i wychowaniem małoletnich. Sąd uznał, że osoby odpowiedzialne za bezpieczeństwo nie zapewniły nastolatkowi skutecznej asekuracji. Drużynowy w trakcie tego procesu przyznał się do zaniedbań. Obaj oskarżeni wyrazili też skruchę i przeprosili rodziców chłopca, którzy im wybaczyli. Proces odbył się przy wyłączonej jawności ze względu na dobro rodziny ofiary.
2: Inflacja rośnie, spadają nadzieje kredytobiorców na niższe stopy procentowe. We wrześniu ceny towarów i usług wzrosły o 4%. W porównaniu z poprzednim miesiącem to wzrost o 0,7. Za skok inflacji odpowiedzialne są głównie ceny paliw, które w ciągu miesiąca urosły o ponad 9%. Lawinowy komunikat w Tatrach zawieszony, ale w górach nadal niebezpiecznie. W wyższych partiach zalega śnieg i lód. Wczoraj ratownicy musieli ewakuować rodzinę z dzieckiem z podorysów.
19: Nieprzygotowanie sprzętowe, zupełny brak umiejętności. Byli pod wierzchołkiem jakieś między 50 a 100 metrów i się okazało, że nie są w stanie wracać.
2: Mówił Adrian Koźbiał, ratownik dyżurny TOPR. Tylko wczoraj ratownicy pomogli 12 turystom.
20: SK Poznań News.
0: Natalia Krystek, do wybuchu, a potem pożaru doszło w jednym z mieszkań w Kościanie. W środku nie było nikogo oprócz psa. Z budynku wielorodzinnego samodzielnie ewakuowało się 5 osób. Zgłoszenie strażacy odebrali tuż po 9:30 rano. Nie było osób poszkodowanych. Przyczyny eksplozji nie są na razie znane. Miasto Poznań przekazało działkę pod rozbudowę Wielkopolskiego Centrum Onkologii.
21: Będzie rejestr nowotworów i będą pracownie genetyczne.
0: Mówi dyrektor WCO Julian Malicki. W planach jest także m.in. budowa kładki nad ulicą Garbary.
22: Różowy szum to jest to, czego potrzebujemy, uwaga, każdej nocy. Więcej o tym za chwilę. Zobaczymy, czy mamy w ogóle na to szansę i jak to podobno działa. 2 minuty po godzinie 11:00. The Weekend. Co prawda nie w kalendarzu, ale w SC już jest. Kasia Węsierska, dzień dobry i zapraszam.

0: Radio SK.
1: Radio SK.
2: Kto powiedział pierwszy, kocham w czasie przeszłym, kto przełknął to i czekał,

0: Różowy szum to jest coś, co powinno nam towarzyszyć w trakcie snu, dlatego że to powoduje detoks mózgu. Naprawdę, tak mówią naukowcy. Even All of My Love w Radiu SK, 17 minut po godzinie 11. Czym jest tak zwany różowy szum i co daje? Różowy szum słuchany w trakcie snu jest czymś innym niż biały szum, który możemy znać, ale to jest taki dźwięk, który uspokaja mózg, redukuje napięcie i pozwala oczyścić naszą głowę z nadmiaru emocji, stresu, jak i zbędnych myśli. Czym jest na przykład taki różowy szum? Można oczywiście wyszukać takie dźwięki w internecie, ale mówi się o tym, że jest to taki szum, który kojarzy się na przykład z odgłosami wodospadu albo deszczu. No to idealnie. No jesień, podziękujmy krajowi, w którym żyjemy, za to, że całą jesień będzie padać. Różowy szum za darmo, detoks mózgu też. Radio
1: SK. Reklama. Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
2: Mamy niskie ceny.
3: Masz auto do kasacji? Chcesz pozbyć się problemu i dostać dobrą kasę? Dzwoń 500 606 771. Kasujemy auta osobowe, dostawcze, ciężarowe, autobusy i motocykle. Wszystkie formalności są po naszej stronie. Tobie zapłacimy gotówką. Autokasacja przybychowo. Telefon 500 606 771.
4: Nareszcie otwieramy sklep Teddy w Tarnowie Podgórnym. Teddy zaprasza na otwarcie nowego sklepu. Mamy świetne oferty, takie jak butla z helem w niewiarygodnej cenie 70 zł, a także College Block oraz wiele innych artykułów szkolnych już od 23 zł. Wielkie otwarcie Teddy dzisiaj, Owocowa 18A, Tarnowo Podgórne. Teddy, pełen pomysłów.

0: Akcja trwa, bo teraz 200 zł na kupon w klubie dostajesz, gdy 1000 na ceramikę, meble, kabiny, armaturę i akcesoria wydajesz. Z nami wszystko da się zrobić. Zapraszamy na Dni Mojego Domu. Leroy Merlin. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
1: Długie jesienne wieczory? W Empiku mamy na to sposób. Teraz na Empik.com wciągające książki kupisz w pakietach 2 za 40 lub 50 zł. Do tego do 40% rabatu na wybrane produkty do domu i ogrodu. Idealne do stworzenia przytulnej przestrzeni. Oraz do 40% zniżki na wybrane artykuły sportowe. Do aktywnego treningu bez wychodzenia z domu. W tym bieżnie, rowery stacjonarne, akcesoria do fitnessu i wiele innych. Empik. Witaj w klubie.
2: Najliczniej odwiedzana anatomiczna wystawa świata Body Worlds w nowej odsłonie jest już w Poznaniu. Odkryj fascynującą wystawę prawdziwych ludzkich ciał. Zobacz, jak naprawdę wygląda i funkcjonuje Twoje ciało. Edukacyjna wystawa Body Worlds. Poznań MTP, hala numer 1. Zajrzyj w głąb siebie jak nigdy wcześniej. Bilety na bodyworlds.pl.
3: To będzie ostatnia reklama. Gotowi na trening? Przetestuj Just Gym przez 7 dni bez limitu. Wejdź na justgym.pl i odbierz wejściówkę.
4: I po reklamie.

0: Najlubię ten numer Stromae. Alone Dance w Radiu SK, 23 minuty do 12. Jest Jona, Żaneta, dobrze, dajmy szansę.
1: No hej SK, ja korzystając z okazji chciałabym bardzo, bardzo serdecznie pozdrowić wszystkich chłopców, chłopczyków, facetów, mężczyzn i oczywiście złożyć wszystkiego najlepszego i duża moc buziaczków dla mojego męża Tomaszka. Pozdrawiam.
0: I ja też z okazji dnia chłopaka, który dziś przypada, pozdrawiam wszystkich chłopczyków, chłopaczków, chłopaków, także chłopaków, tych, których ktoś ma w rozumieniu partnerów. Tylko fajnie by było, żeby ci chłopcy to kończyli się tak mniej więcej na 19 roku życia, a potem już przechodzili raczej w etap bycia dorosłym mężczyzną.
2: Radio SK. Reklama. A teraz w RTV Euro AGD. Euro wjechało, żeby się taniej kupowało.
3: Na przykład pralka Haier Slim 9 kg. Teraz za 2599 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3099. Cena promocyjna obowiązuje do 3 października.
2: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl. Uwaga! Renus Logistics w Swarzędzu zatrudni magazynierów. Praca w magazynie z odzieżą, umowa o pracę i darmowy dojazd z Poznania, Swarzędza, Gniezna, Wrześni, Konina, Jarocina, Wągrowca, Środy i Kostrzyna Wielkopolskiego. Zadzwoń 500 077 076. 500 077 076. Już 4 października spotykamy się na trasie Lotto 25 Poznań Maratonu. Dołącz do tysięcy biegaczy, poczuj moc kibiców i poznaj uroki miasta. Trenuj i świętuj jubileusz razem z nami. 25 lat. Zapisz się w historii. Wejdź na marathon.poznan.pl.
4: Ujawnimy sekrety na Twojej skórze. Profesjonalne badanie skóry twarzy Horta Med w Galerii Poznania. W każdy piątek i sobotę od 15 do 19. Horta Med. Wrzesień, Twój miesiąc, Twoja skóra.
5: Ale fajny sweter! Gdzie go kupiłaś?
6: Nie kupiłam. Zrobiłam. Z włóczki Drops. Kosztuje tylko 5,69.
7: W Polimeksie na Halera 5 w Poznaniu znajdziesz włóczki, kwiaty i pasmanterię. Polimex.net. Poznań Halera 5.
8: Długie jesienne wieczory. W Empiku mamy na to sposób. Teraz w salonach z aplikacją Empik zgarniesz aż 60% rabatu na drugą tańszą książkę z rozwoju osobistego. Idealną do spokojnej lektury z kubkiem ciepłej herbaty. Wciągające kryminały kupisz z aplikacją do 40% taniej. A w ramach festiwalu gier planszowych wybrane gry do 30% taniej. Na wspólne wieczory z bliskimi. Do tego wybrane zestawy Lego do 25% taniej. Empik. Witaj w klubie.
9: Kasia, mam dla Ciebie plan na pierwszy weekend października. Brzmi ciekawie. Jaki? Premiera mieszkania pokazowego w Vitosa Park od Budimax Development. To osiedle na poznańskich Winiarach, gdzie budowa kończy się już w tym roku? Właśnie tam. Już 3 i 4 października podczas dni otwartych możesz wejść na budowę, zajrzeć do gotowego mieszkania. A to jeszcze nie wszystko. Będą też specjalne rabaty na wybrane mieszkania. Przekonałaś mnie. Będę na pewno. vitosa-park.pl. Widzimy się w pierwszy weekend października.
10: To będzie ostatnia reklama. Gotowi na trening? Przetestuj Just Gym przez 7 dni bez limitu. Wejdź na justgym.pl i odbierz wejściówkę.
11: I po reklamie.

0: Kuba i Kuba, chłopaki nie płaczą. Podobno jak trzeba, to płaczą. Czy ty jesteś chłopakiem i przyjmujesz dzisiaj życzenia, czy nie?
1: A, wiesz co, myślałem, że
0: poczekaj, bo cię włączyła mnie ten mikrofon, a raczej go nie
1: włączyłam. Czy płaczę? Czasami się zdarza, że płaczę, że
0: i
1: się wzruszam.
0: I bardzo ładnie, że o tym mówisz.
1: Tak, tak. Wszystkie emocje są spoko. A pytałaś o co? O jedzenie?
0: Dzień chłopaka, a jedzenie. Dobrze, głodnemu chleb na myśli. Dzisiaj jest dzień chłopaka w kalendarzu, 30 września. Różnie do tego mężczyźni podchodzą, bo niektórzy uważają, że to jest dzień bycia chłopaka czyimś, a niektórzy, że dzień chłopaka, czyli no nie mężczyzny, czyli tak wiesz, inaczej.
1: Przyjmuję prezenty, zwłaszcza jedzenie. Dziękuję.
0: To ja nie mam dzisiaj niestety, ale na drobie może w takim razie jutro. Michu Sapkowski zostaje z wami, gra oczywiście najlepsze hity dla chłopaków i nie tylko dla chłopaków. Będzie jedna też z naszych nowości, bo wszystkie hity zaczynają się w Esce. To jest plan po godzinie 12 w Radiu Eska właśnie.
2: Sponsorem programu jest właściciel polskich salonów optycznych Kodano Optyk oraz sklepu internetowego kodano.pl.
3: Reklama.
4: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
5: No ja. Właśnie otwieram firmę.
4: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
5: To tak się da?
4: No ba.
6: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój bank polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pko.bp.pl. / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
7: Masz na dachu eternit? To może być azbest, materiał zagrażający zdrowiu. Nie demontuj go sam. Usuwanie azbestu powierz wykwalifikowanej firmie. Jego obecność zgłoś w swojej gminie. Sprawdź, czy możesz otrzymać dofinansowanie na bezpieczne usunięcie i unieszkodliwienie. Pamiętaj, azbest musi zostać usunięty do 2032 roku. Wielkopolska bez azbestu.
8: Sfinansowano ze środków programu oczyszczania kraju z azbestu na lata 2009-2032.

0: bardzo podziękować.
1: Urodzinowa oferta Wectry. Tylko teraz internet z HBO Max za 35 zł miesięcznie przez 6 miesięcy. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na Wectra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wectra.
2: Mówisz? Masz.
1: Materiał nie stanowi oferty. Cena zawiera rabaty 15 zł. Zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
3: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
4: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
5: Najliczniej odwiedzana anatomiczna wystawa świata Body Worlds w nowej odsłonie jest już w Poznaniu. Odkryj fascynującą wystawę prawdziwych ludzkich ciał. Zobacz, jak naprawdę wygląda i funkcjonuje twoje ciało. Edukacyjna wystawa Body Worlds. Poznań MTP, hala numer 1. Zajrzyj w głąb siebie jak nigdy wcześniej. Bilety na bodyworlds.pl.
6: Myślisz o zawodowej zmianie? Pomyśl tylko. Zarabiasz do 38,52 zł brutto na godzinę. A do tego otrzymujesz ekstra bonus do 2200 zł brutto. Do pracy jedziesz wygodnym, darmowym transportem na wybranych trasach. Na miejscu czekają twoje dobrze rozplanowane zadania. A w przerwie twój pyszny obiad za symboliczną złotówkę. Następnie wracasz do pracy w twoim ulubionym zespole i na dziś koniec. Ale to tylko przykład, bo w końcu to twoja zmiana. Pracuj w zespole Randstad dla Amazon w Sadach koło Poznania. Zadzwoń pod numer 22 454 44 44 lub aplikuj na randstad.pl/praca w magazynie. Więcej informacji podczas rekrutacji.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Obronność potrzebuje konkretnych rozwiązań. Zaprezentuj ofertę swojej firmy tam, gdzie spotykają się przedstawiciele wojska, służb, administracji i biznesu. Zostań wystawcą drugiej edycji warszawskich targów obronnych, organizowanych przez portal obronny.pl. Nawiąż wartościowe kontakty, poznaj potrzeby rynku i zyskaj nowe możliwości współpracy. 24-26 czerwca, Centrum Expo 21 w Warszawie. Zarezerwuj powierzchnię już dziś na warszawskietargiobronne.pl.
9: I po reklamie.
10: Sponsorem programu jest sprzedawca obuwia Barefoot. Barefoot World. Sklep z obuwiem. Sponsorem programu jest właściciel halowych torów kartingowych E1 Gokart w Skurzewie oraz w Rabowicach. www.e1gokart.pl.
11: Dzisiaj w Poznaniu niezbyt słonecznie, ale nadal ciepło, do 23 stopni na termometrach. Wiatr dość silnie wieje. Ciśnienie mamy wysokie, stabilne. Jeśli chodzi o ulicę Poznania, to w tej chwili ruch odbywa się dość spokojnie, choć oczywiście na uliczkach w centrum niektórych jest nadal wzmożony.
10: Sponsorem programu jest właściciel salonu Barefoot World w Starym Browarze, oferujący obuwie Barefoot dla dzieci i dorosłych. Sponsorem programu jest właściciel halowych torów kartingowych E1 Gokart.
12: Już prawie południe, Agata Chruściak, zapraszam. Jeden z pilotów miał próbować rozbić samolot. Tak według niepotwierdzonych doniesień wyglądał incydent na pokładzie maszyny Fly Dubai. Boeing 737 leciał z Dubaju do Tel Awiwu, gdy nagle zaczął tracić wysokość i nadał sygnały alarmowe. Wszyscy krzyczeli, nie wiedzieli, co się dzieje. Dwa inni piloci przejęli kontrolę nad samolotem. Wszędzie było mnóstwo krwi, to był kompletny chaos. Kiedy samolot zaczął gwałtownie tracić wysokość, wszyscy myśleli, że zaraz się rozbije. Tak relacjonowała matka jednej z pasażerek samolotu, a na pokładzie było około 180 osób. Bosy ośmiolatek w piżamie stał na śniegu. Nagranie przypadkowego przechodnia pokazało dramat dzieci z rodziny zastępczej w Zgierzu. Prokuratura oskarżyła w tej sprawie trzy osoby, dwoje rodziców zastępczych oraz 39-letniego mężczyznę, który również przebywał w domu. Okazało się, że ofiarą przemocy domowej był chłopiec i jego siostra. Mężczyzna odpowie za znęcanie się ze szczególnym okrucieństwem. Słynny piłkarz jednak odpowie za łamanie przepisów. Po nagłośnieniu sprawy policja zapewnia, że wystąpi o ukaranie Arkadiusza Milika. Zawodnik Juventusu Turyn i były reprezentant Polski został złapany, jak przekraczał autem podwójną ciągłą i wyprzedzał na przejściu dla pieszych. W dodatku z radiowozem za plecami. Policjanci zatrzymali auto Milika i jak wynika z nagrań, puścili wolno.
13: Policjanci zadziałali tutaj w sposób prawidłowy. Komendant rejonowy Policji Warszawa 1 po przeanalizowaniu całości dokumentacji podjął decyzję o prowadzeniu dalszych czynności w sprawie.
12: Tłumaczy Jakub Paceniak ze Śródmiejskiej Policji i dodaje, że prawdopodobnie piłkarz chwilę potem popełnił kolejne wykroczenie drogowe.
0: SK Poznań. News.
11: Natalia Krystek z miesięcznym opóźnieniem, ale wejdzie. Strefa płatnego parkowania na ogrodach przegłosowana przez radnych. Zostaliśmy postawieni pod ścianą, mówił przewodniczący Komisji Transportu Tomasz Wierzbicki.
2: Założenia, żeby były 3 godziny darmowe, wydawały się najsłuszniejsze.
11: Ale ten zapis według wojewody był niezgodny z ustawą. Finalnie darmowa będzie 40 minut. Strefa wejdzie 1 grudnia. Proces w sprawie skatowania strusia pod Poznaniem ruszy od nowa. Sąd apelacyjny uchylił wyrok 7 lat więzienia dla Łukasza Esz, bo w składzie orzekającym zasiadał tzw. neosędzia.
9: Taylor Swift wróciła z nową muzą Patient Zero. Zagram wam w tej godzinie, no bo w końcu wszystkie hity zaczynają się w Esce. Będzie też między innymi Margaret i będzie, no jeśli chodzi o mnie, to ostatnio w kółko odsłuchiwane Neptunika i What If. To za kilka minut. Na początek Shakira i Burna Boy. 12:02 na zegarach. Michał Sapkowski, witajcie.

0: Classy. Na antenie Radio SK to Eminem i Without Me. Panowie, możecie uznać to za prezent z okazji Dnia Chłopaka. Zresztą panie chyba też. Pewna amerykańska firma chwali się koszulką, która dzięki wykorzystaniu do produkcji miedzi, srebra, cynku między innymi nie przepaca się, nie pachnie brzydko mimo codziennego noszenia przez 30 dni. I to się nazywa nauka w służbie ludzkości. To lubię. Margaret za moment, a później wesce Ed Sheeran.
1: Jesienią najpierw naukowe obowiązki,
2: a potem przyjemności. Najlepiej z nowym sprzętem. Tablet, głośnik, smartfon, a może słuchawki. Co pomoże ci się zresetować po dniu pełnym zajęć? Daj znać na sk.pl. Słuchaj Eski od rana i zgarnij tysiaka na nowy sprzęt. Na konkurs zaprasza jego sponsor, właściciel sieci sklepów Media Expert i mediaexpert.pl.
3: Autopromocja.
4: Reklama.
5: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
6: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
7: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko bagacie.
8: I zrobiła nam super pokój.
9: Mamo, dzięki!
10: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
11: 3, 17, 40.
12: Co tak liczysz?
11: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 14 milionów w kumulacji.
12: O, ja też umiem liczyć.
13: 8, 11.
14: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 14 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
15: Uwaga! Renus Logistics w Swarzędzu zatrudni magazynierów. Praca w magazynie z odzieżą, umowa o pracę i darmowy dojazd z Poznania, Swarzędza, Gniezna, Wrześni, Konina, Jarocina, Wągrowca, Środy i Kostrzyna Wielkopolskiego. Zadzwoń 500 077 076. 500 077 076.
16: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
17: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
18: Kasia, mam dla ciebie plan na pierwszy weekend października. Brzmi ciekawie. Jaki? Premiera mieszkania pokazowego w Vitosa Park od Budimex Development. To osiedle na poznańskich Winiarach, gdzie budowa kończy się już w tym roku? Właśnie tam. Już 3 i 4 października podczas dni otwartych możesz wejść na budowę, zajrzeć do gotowego mieszkania. A to jeszcze nie wszystko. Będą też specjalne rabaty na wybrane mieszkania. Przekonałaś mnie. Będę na pewno. vitosa-park.pl. Widzimy się w pierwszy weekend października.
19: To będzie ostatnia reklama.
20: Jak przekształcić lata przerwy w karierze w swoje atuty? Jak działać, by świadomie wejść w kolejny etap pracy z odwagą, kompetencjami i poczuciem własnej wartości? W książce Wracam do gry. Jak odzyskać swoje miejsce na rynku pracy? Doświadczona headhunterka Katarzyna Niezgoda odpowiada na te i wiele innych pytań, dostarczając praktycznych wskazówek i wsparcia osobom wracającym do aktywności zawodowej. To co? Wracasz do gry?
21: I po reklamie.

0: miejsce.
1: W ostatni piątek Taylor Swift zaprezentowała nam wzbogaconą wersję swojego krążka The Life of a Showgirl, tak zwany Beast Encore, i pojawiły się cztery numery. I pojawiły się naraz. Jeden z nich już teraz. I nie, to nie jest wasz nowy dzwonek w telefonie. To Taylor Swift, Patient Zero.

0: magiczny wokal Sophie Ellis Baxter na antenie Radia Ska. I Junior Caldera, nie zapominajmy, Can't Find This Feeling. Na tyle magiczny, że jeśli kiedyś będzie w Polsce i będziecie zastanawiać się, czy pójść na koncert Sophie Ellis Baxter, czy nie pójść, to zdecydowanie pójść. Byłem dwa razy i obydwa były fantastyczne. Świetne przeżycia, muzyka na żywo, to jest jednak super sprawa. 21 Pilots w Radiu Ska za moment, a później Riviera i She Doesn't Mind, kiedyś Sean Paul, a teraz on właśnie...
1: Wiesz z kim?
2: Wiesz kiedy?
1: Ale nie wiesz gdzie? Odlot!
2: Ściśle tajny!
1: Już od poniedziałku słuchaj poranka i wygraj lot w nieznane. Nieznane. Zgłoszenia tylko w aplikacji Radia SK.
3: Program sponsoruje dealer aut hybrydowych BYD Cichy Zasada. Poznań, ulica Wierzbięcice 2A. www.bydcichyzasada.pl.
4: Autopromocja.
5: Reklama.
6: A teraz w RTV Euro AGD.
7: Euro wjechało, żeby się taniej kupowało.
8: Na przykład Motorola Edge 60 Pro. Pamięć 512 giga. Teraz za 1799 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2199. Cena promocyjna obowiązuje do 3 października.
9: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
10: Z ostatniej chwili. Nowy salon drzwi i podłóg na mapie Poznania. Budoma Market na Starłęce przy Książęcej 17 już otwarty. Na dobry początek mega promki. W roli głównej najnowsze kolekcje Porta, Ercado i DRE. Do wyboru montaż drzwi za złotówkę i 50 zł w prezencie na klamkę lub 30 rat 0%. Mega promki także w salonie Budoma Market w Wysokotowie.
11: Budoma Market, podłogi, drzwi.
12: Marian, jakaś taka, wiesz, sedna się zrobiłam.
13: To co, kawusi? Zrobię ci taką pyszną z Nowego Ekspresu.
12: No, tego z Media Expert.
13: No tak.
14: Świętujemy Dzień Kawy w Media Expert. De'Longhi, Siemens, Jura, Saeco i wiele innych znajdziesz w super niskich cenach. A do ekspresów w promocji otrzymasz nawet 8 kg kawy w prezencie. Więcej w sklepach, Media Expert, aplikacji i na mediaexpert.pl.
15: Dzień dobry. W naszym studiu gościmy Andrzeja Bargiela, ski alpinista. Andrzej, co łączy biznes ze zdobywaniem górskich szczytów?
16: W biznesie, jak w górach, gdy idę naprzód, to z zaufanym partnerem. Bankiem BNP Paribas.
17: Zobacz efekt dobrych decyzji biznesowych. Zyskaj zwrot do 5000 zł na konto. Otwórz konto firmowe w banku BNP Paribas w promocji i spełnij jej warunki. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja Rozpędź swój biznes, czwarta edycja, organizowana jest dla nowych klientów mikroprzedsiębiorców przez BNP Paribas Bank Polska S.A. trwa do 31 grudnia 2026 roku. Regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
18: Dzień dobry, tu Magda Mołek. Nie wiem, jakie masz plany, ale ja 9 i 10 października jestem w Warszawie na największym festiwalu podcastów w Polsce. Jeśli więc mnie słuchasz, to może się spotkamy? Wiesz, tak w moim stylu.
19: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast. Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
20: To będzie ostatnia reklama.
21: Długie jesienne wieczory. W Empiku mamy na to sposób. Teraz w salonach z aplikacją Empik zgarniesz aż 60% rabatu na drugą tańszą książkę z rozwoju osobistego. Idealną do spokojnej lektury z kubkiem ciepłej herbaty. Wciągające kryminały kupisz z aplikacją do 40% taniej. A w ramach festiwalu gier planszowych wybrane gry do 30% taniej. Na wspólne wieczory z bliskimi. Do tego wybrane zestawy Lego do 25% taniej. Empik. Witaj w klubie.
22: I po reklamie.

0: Sponsorem programu jest Stalprodukt Zamość. Producent drzwi stalowych, bram garażowych oraz stolarki aluminiowej. Futryna.com.pl.
1: Hity na czasie.

0: Muzyczny happy end tej godziny na antenie Radio SK Stanach i Cichosza. Za chwilę będzie szczęśliwe rozpoczęcie kolejnej godziny hitów i będzie Justin Bieber i Nicki Minaj i Beery and the Beerwesce.
1: Sponsorem programu jest Stal Produkt Zamość. Producent drzwi stalowych, bram garażowych oraz stolarki aluminiowej. Futryna.com.pl.
2: Reklama.
3: Stresujesz się decyzją o studiach?
4: No, trochę. Chciałbym wybrać mądrze, ale jak to zrobić?
3: To ważne pytanie. Ja postawiłam na praktykę, nowoczesne kierunki i elastyczne zajęcia. Uniwersytet WSB Merito mi to wszystko daje.
4: To brzmi jak mądry wybór. Sprawdzę ich ofertę. Dzięki.
5: Wybierz studia licencjackie, inżynierskie lub magisterskie na WSB Merito. Zapisz się do 30 września i skorzystaj z promocji. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
6: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami, ale te zabawy czasem kończą się wszami.
7: Mamo, ratunku, spędzi mnie cała głowa.
8: Spokojnie, Haniu, mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS.
9: Raz, dwa, trzy.
8: I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
6: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma SA.
10: Ujawnimy sekrety na twojej skórze. Profesjonalne badanie skóry twarzy Hortamed w Galerii Poznania. W każdy piątek i sobotę od 15 do 19. Hortamed. Wrzesień, twój miesiąc, twoja skóra.
11: Nareszcie otwieramy sklep Teddy w Tarnowie Podgórnym. Teddy zaprasza na otwarcie nowego sklepu. Mamy świetne oferty, takie jak butla z helem w niewiarygodnej cenie 70 zł, a także College Block oraz wiele innych artykułów szkolnych już od 23 zł. Wielkie otwarcie Teddy dzisiaj, Owocowa 18A, Tarnowo Podgórne. Teddy, pełen pomysłów.
12: Co sprawdzasz, tato?
13: A przelew z pensją.
12: Tak, co miesiąc?
13: Co miesiąc.
12: To ciężko. Mój bilet dla ucznia szkoły podstawowej kupujesz raz na cały rok i masz spokój.
13: Zgadza się. I to jest wygodne rozwiązanie. Zarząd Transportu Miejskiego w Poznaniu przypomina. Uczniowie szkół podstawowych w Poznaniu i gmin objętych porozumieniem transportowym mogą korzystać z biletu specjalnego w cenie 60 zł na cały rok. Szczegóły na www.ztmpoznan.pl.
14: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
15: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
16: Nazywam się Stanisław Wokulski. Chcesz wiedzieć, jak zbudowałem swój majątek? Nie liczy się to, co masz. Liczy się to, co potrafisz pomnożyć. Chcesz poznać tę sztukę? Wejdź na konkurs.cinemacity.pl i sprawdź sam.
17: To będzie ostatnia reklama.
18: Ciesz się wygodą i oszczędnościami z Wideotollingu, systemu płatności elektronicznych na autostradzie A2. To proste jak droga przed tobą. Zarejestruj auto w aplikacji lub aktywuj usługę na karcie paliwowej. Na bramkach szukaj pasa z ikoną kamery. Podjeżdżasz? Kamera czyta tablicę i już. Bez czekania, bez szukania portfela, za to z rabatem na każdej bramce między Poznaniem a Koninem. Listę obsługiwanych aplikacji i kart paliwowych znajdziesz na stronie Autostrady Wielkopolskiej. Wideotolling. Oszczędzasz czas i pieniądze.
19: I po reklamie.
1: Sponsorem programu jest autoryzowany dealer Hyundai Karlik z salonami w Baranowie oraz Poznaniu.
10: W tej chwili w Poznaniu spowolniony przejazd przez centrum, zwłaszcza ulicą Ratajczaka, Libelta, również do świateł przy Alei Niepodległości, na Alei Niepodległości, na Alei Marcinkowskiego, na Garbarach, czyli we wszystkich stałych miejscach postoicie. W to należy oczywiście włączyć rondo Rataje, rondo Śródka i rondo Kaponiera. Jeśli chodzi o pogodę, to nawet trochę tego słońca wychodzi zza chmur. 23 stopnie w najcieplejszym momencie dnia, a do tego spory wiatr.
1: Sponsorem programu jest Hyundai Karlik, autoryzowany dealer z salonami i serwisami w Baranowie oraz w Poznaniu. Karlik.hyundai.pl.
10: 13, Agata Chruściak, zapraszam. To mogła być próba zamachu terrorystycznego. Nie wykluczają tego izraelskie służby, które badają wydarzenia na pokładzie samolotu Fly Dubai. Drugi pilot miał zaatakować kapitana nożem, a pasażer pomógł obezwładnić napastnika. Przez kilka minut samolot był całkowicie poza kontrolą. Mieliśmy wrażenie, że zaraz się rozbijemy. Ostatecznie to znajdujący się na pokładzie Izraelczycy opanowali sytuację i obezwładnili terrorystę. Na miejscu byli również pielęgniarka i lekarz, którzy udzielili pilotowi pierwszej pomocy. Relacjonuje jedna z pasażerek. Samolot Fly Dubai leciał z Dubaju do Tel Awiwu, gdy nagle zaczął gwałtownie tracić wysokość. Ostatecznie bezpiecznie wylądował w Arabii Saudyjskiej. Teraz Białystok. W pociągu towarowym znaleziono niezidentyfikowany ładunek, mówi Malwina Olszewska z podlaskiej policji.
2: Na bocznicy kolejowej funkcjonariusze SOK na jednej z cystern przewożących olej napędowy znaleźli pakunek foliowy. Miejsce zabezpieczają policjanci.
10: Teraz cysterny są odholowywane, ewakuowani są pracownicy pobliskiej stacji paliw. Niektóre pociągi ze stacji Białystok odjeżdżają z opóźnieniem. W kalendarzu 30 września, a to oznacza, że dziś Dzień Chłopaka. Jakie cechy powinien mieć wymarzony partner?
19: Szczery, żeby nie oszukiwał.
20: Troskliwy i kochany, dbający po prostu o dobro i swoje i moje.
10: No, usłyszała nasza reporterka Agata Kropiewnicka, a w Polsce to święto zyskało popularność w latach 90.
0: Bardzo ładne życzenia z okazji Dnia Chłopaka. Dziękujemy, naprawdę.
21: News. Natalia Krystek, awaria kanalizacyjna przyczyną wstrzymania ruchu tramwajów na ratajach i zwężania jezdni na wysokości przystanku Żegrze 1 w kierunku Krzywoustego. Zapadł się kanał kilka metrów pod ziemią. Robotnicy muszą się do niego dokopać. Ile to potrwa, nie wiadomo. Od osiedla Lecha do ronda Żegrze jeździ autobusowa komunikacja zastępcza. Wodociąg i kanalizacja w tym rejonie działają normalnie. Nie do dziś, a do najbliższej niedzieli podziała Container Arts nad Wartą. Popularna przestrzeń kulturalno-rozrywkowa wydłużyła okres funkcjonowania ze względu na ładną pogodę. Zamknięte zostały tylko niektóre strefy.
0: Kobiety to zawsze wiedzą, jak to zrobić na swoją mańkę, prawda? Drogi mój chłopaku, życzę ci, żebyś był dla mnie kochany, miły i żebyś był na każde moje zawołanie. Wołam Dawida Podsiadło. Najnowszy klip, dosłownie za 3,5 minuty. Teraz Beauty and the Beats, Michu Sapkowski, witajcie.

0: Kygo i Max McNown, Robin Schulz remix numeru Take Me Back na antenie Radio SK. Take Me Back, czyli zabierz mnie z powrotem. Ja wiem, o czym jest ten numer. Ten numer jest o odlocie ściśle tajnym i ten numer śpiewają ci, którzy już byli z nami na poprzednich edycjach. Byliśmy w Maladze, byliśmy na Cyprze. A dokąd tym razem? No tego nie mogę powiedzieć. Może nie wiem, a może wiem, ale powiedzieć na pewno nie mogę. Mogę za to powiedzieć, że wiadomo z kim, z poranną naszą ekipą, no i wiadomo kiedy. Weekend od 23 do 25 października i zbiórka na lotnisku Chopina w Warszawie. Tyle wiemy i wiemy też, że zgłaszacie się za pomocą aplikacji Radia SK, jeśli macie ochotę. Wiedząc z kim i wiedząc kiedy, ale nie wiedząc dokąd, wybrać się z Eską na odlot ściśle tajny. Już za chwilę Zalia w Esce, a później Bausa i Magnetic, przypomnę.
1: Reklama. Zawsze zyskuję 10% w Modivo Club Gold. Naprawdę nie rozumiem, czemu ty ciągle przepłacasz.
2: Dobra, zdradź sekret.
1: Jaki sekret?
2: No, ten twój patent na zakupy.
1: Kupuję z Gold. 10% wartości zakupów wraca do mnie.
2: Tylko w Modivo?
1: Nie, też we obuwie, CCC, Worldbox, Half Price, Board Riders i Beverly Hills Polo Club.
2: I co z tym cashbackiem?
1: Zbieram i wykorzystuję przy kolejnych zakupach.
2: To już wiem, co robię. Wpadam do jednego z tych sklepów po Gold albo kupuję go online i od teraz nie przepłacam.
3: W 29. urodziny Carrefoura liczą się prezenty, więc przez 29 dni w apce Mój Carrefour czekają codzienne ekstra okazje. Pobierz apkę, sprawdzaj codziennie oferty i łap najlepsze urodzinowe promki. Szczegóły na carrefour.pl.
4: Każde tankowanie może opłacać się jeszcze bardziej. Z aplikacją Circle K Extra możesz otrzymać nawet do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Co tydzień czeka na Ciebie nowy kupon promocyjny. Wystarczy wejść do aplikacji i go aktywować. To prosty sposób na regularne oszczędności podczas tankowania. Circle K Extra. Więcej korzyści przy każdej wizycie. Rabat obowiązuje do maksymalnie 50 litrów. Szczegóły i regulamin w aplikacji Circle K.
5: Mam dla Ciebie elektrycznego SUV-a Suzuki Evitara.
6: Elektryk? Pewnie drogi.
5: W najmie dla firm tylko 999 zł netto miesięcznie. Na wracie masz też usługę serwisową i Suzuki do 10 lat gwarancji plus.
6: Co? Z serwisem i gwarancją?
5: I tylko 10% opłaty wstępnej.
6: Tylko gdzie jest haczyk?
5: Nie ma. Jest za to nawet do 30 tysięcy złotych rabatu.
6: Czekaj, 30 tysięcy?
5: Suzuki Evitara. Elektryczna energia, charakter Vitary. Sprawdź na suzuki.pl.
7: Myślisz, że legalizacja studni to studnia bez dna formalności? Błąd! Do końca 2027 roku masz czas na legalizację studni bez opłaty. Wystarczy, że złożysz kompletny wniosek. Wody Polskie pomogą Ci na każdym etapie. Więcej informacji, w tym wzór wniosku, znajdziesz na stronie internetowej Wód Polskich.
8: Ej, czy tylko ja tak mam, że binge-watchuję w robocie?
9: Hot doga poproszę!
8: Nie każdy ogląda w pracy. Ja tak. Canal Plus. Nie dla każdego. Dla mnie.
10: Sprawdź streaming od Canal Plus.

0: Teraz w klubie mamy akcję na farby kolorowe Beckers. Kupujesz dowolną kolorową farbę ścienną marki Beckers, a drugą tańszą masz 50% taniej. Zapraszamy na Dni Mojego Domu. Leroy Merlin. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Największy wybór garniturów w Wielkopolsce w salonach Cybina.
3: Największy wybór kurtek Pierre Cardin.
2: Modne sukienki na każdą okazję we wszystkich rozmiarach.
3: Garnitury w dużych rozmiarach.
2: Salony Cybina zapraszają poniedziałek, sobota, 10:20 w Swarzędzu i Poznaniu Baranowie. www.cybina.pl.
4: I po reklamie.

0: Mimo upływu lat ten numer wciąż brzmi świetnie. Hity zawsze na czasie na antenie Radia SK. Years and Years i King, czyli Król. A tymczasem dobre wieści, szanowni państwo, bo według speców od pogody przez mniej więcej 10 najbliższych dni Polską będzie rządzić, królować będzie w Polsce złota polska jesień. I to są piękne wieści, które mam dla was. No wiadomo, że tak jakby no, prognozowanie pogody na więcej niż kilkadziesiąt godzin do przodu to trochę wróżenie z fusów. Ale takie fusy to ja bardzo, bardzo lubię. Daria Zawiało w Radiu SK. Już za chwilę między innymi.
1: Radio SK. Reklama.
2: Euro wjechało, żeby się sprzęt już jutro miało.
3: Kupujesz nowy sprzęt? Możesz go mieć nawet jutro. W RTV Euro AGD ekspresowa dostawa za 0 zł z DPD. A jeśli szukasz nowego smartfona, kup smartfon Xiaomi Redmi Note 17 Pro Max za 2399 zł. Dzięki ekspresowej dostawie za 0 zł z DPD może być u Ciebie już jutro. Promocja na wybrane produkty. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
4: Uwaga! Renus Logistics w Swarzędzu zatrudni magazynierów. Praca w magazynie z odzieżą, umowa o pracę i darmowy dojazd z Poznania, Swarzędza, Gniezna, Wrześni, Konina, Jarocina, Wągrowca, Środy i Kostrzyna Wielkopolskiego. Zadzwoń 500 077 076. 500 077 076.
5: Narodowy Bank Polski posiada 648 ton złota. Zakupione przez Narodowy Bank Polski złoto wzmacnia wiarygodność ekonomiczną i finansową kraju. NBP buduje stabilność gospodarczą i finansową. Własne rezerwy złota to inwestycja w przyszłość i bezpieczeństwo naszej ojczyzny. Narodowy Bank Polski.
6: Dbamy o wartość polskiego pieniądza.
7: Ten hot dog z parówką do mnie przemawia. O, i kosztuje tylko 4 zł.
8: W Circle K jesteśmy gorącymi zwolennikami kolacji na śniadanie.
7: A może sycąca zapiekanka z polędwiczką za jedyne 9 zł? O, a tu pyszny rożek z jabłkiem tylko za 2 zł.
8: A może dowolny posiłek? O dowolnej porze.
7: I w ekstra cenie, to rozumiem.
8: Zawsze jesteśmy gotowi, na cokolwiek masz apetyt. Circle K, na lepszy dzień.
9: Regulamin na circlek.pl.
10: Orły oszczędzania mają więcej za mniej.
11: Bo teraz w Auchan przy zakupie dwóch deserów Fantazja trzeci dostaniesz gratis. A dwupak napojów Coca-Cola, Fanta lub Sprite 1,5 litra 37% taniej przy zakupie dwóch. Tylko 11,98 za dwupak. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 19,16. I wiele innych promocji. Oferta do 30 września. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: Dobra droga, warta jest doskonałej kawy. W Wild Bean Cafe na stacjach BP znajdziesz kawę z wyjątkowej selekcji ziaren arabiki, podaną z ulubionym mlekiem i przygotowaną przez baristę specjalnie dla Ciebie. Wystarczy jeden łyk, żeby podróż smakowała lepiej. Teraz kupując kawę z aktywnym kuponem w aplikacji BP Me, otrzymasz cookie za 1 grosz. Korzystaj do 3 listopada. Szczegóły na bp.pl. Wild Bean Cafe na stacjach BP.
14: I po reklamie.

0: świeżynka na naszej playliście Wasted, Nully i Major League DJs w Radiu SK tuż po godziną 14. Po godzinie 14 prawdziwy ocean dobrych dźwięków, bo to Ocean Drive, Duke Dumont, zaraz po drugiej wesce.
1: Sponsorem programu jest Stalprodukt Zamość. Producent drzwi stalowych, bram garażowych oraz stolarki aluminiowej. Futryna.com.pl.
2: Reklama.
3: Bo teraz w Lidlu jest akcja! Szkoły pełne talentów! Dzięki niej szkoły w całej Polsce mogą dostać sprzęt dla dzieci!
4: Zrób zakupy za minimum 50 zł, w tym warzywo lub owoc. Odbierz talenciaki przy kasie i przekaż szkole. Wrzuć do urny w placówce lub zeskanuj kod QR, a szkoły wymienią je na sprzęt dla dzieci. Każdy talenciak się liczy. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Wspieraj z Lidlem szkoły pełne talentów.
5: Lidl, to się opłaca.
6: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach, gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
7: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole, spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach, 10 wróci do ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
8: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 września tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Nie dotyczy konta dla ciebie Go, Junior, podstawowych rachunków płatniczych. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji, smaczne zwroty na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
9: Dobra droga warta jest doskonałej kawy. W Wild Bean Cafe na stacjach BP znajdziesz kawę z wyjątkowej selekcji ziaren arabiki, podaną z ulubionym mlekiem i przygotowaną przez baristę specjalnie dla ciebie. Wystarczy jeden łyk, żeby podróż smakowała lepiej. Teraz kupując kawę z aktywnym kuponem w aplikacji BP Me, otrzymasz kuki za 1 grosz. Korzystaj do 3 listopada. Szczegóły na bp.pl. Wild Bean Cafe na stacjach BP.
10: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
11: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy zł przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
12: Nareszcie otwieramy sklep Teddy w Tarnowie Podgórnym. Teddy zaprasza na otwarcie nowego sklepu. Mamy świetne oferty, takie jak butla z helem w niewiarygodnej cenie 70 zł, a także College Block oraz wiele innych artykułów szkolnych już od 23 zł. Wielkie otwarcie Teddy dzisiaj, Owocowa 18A, Tarnowo Podgórne. Teddy, pełen pomysłów.
13: Hotel Włoski. Twoja włoska przystań w samym sercu Poznania. Pyszne śniadania, wyśmienita włoska kuchnia, parking i wszystkie atrakcje miasta na wyciągnięcie ręki. Poleć Hotel Włoski swoim gościom. Poczuj się jak w domu. Lub lepiej.
14: Hotel Włoski. Dolna Wilda 8. Z miłości do gościnności i smaku.
13: Hotelwloski.pl.
15: To będzie ostatnia reklama.
16: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
17: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
18: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
19: I zrobiła nam super pokój.
20: Mamo, dzięki!
21: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo 1000 produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
22: I po reklamie.
23: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący elektrolity o tropikalnym smaku dla dzieci i młodzieży Electrovit 6-7.
24: Sponsorem programu jest sprzedawca obuwia Barefoot. Barefoot World. Sklep z obuwiem.
25: Sponsorem programu jest właściciel halowych torów kartingowych E1 Gokart w Skurzewie oraz w Rabowicach. www.e1gokart.pl.
26: Spore korki w Poznaniu, m.in. na skrzyżowaniu Garbar Małych, Garbar i Estkowskiego. Tam zdecydowanie przyda wam się cierpliwość. Na pocieszenie powiem, że ta piękna pogoda, którą mamy, z nami dłużej zostanie. 22 stopnie teraz na termometrach, jutro 23.
24: Sponsorem programu jest właściciel salonu Barefoot World w Starym Browarze, oferujący obuwie Barefoot dla dzieci i dorosłych. Sponsorem programu jest właściciel halowych torów kartingowych E1 Gokart.
23: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z serią elektrolitów Electrovit 6-7.
0: Już prawie 14, Agata Chruściak, zapraszam. W akcji wszystkie służby pirotechnicy czekają na zielone światło, aby zbadać tajemniczy pakunek znaleziony na jednej z cystern przewożących olej napędowy. W związku z tą operacją są spore utrudnienia w ruchu w centrum miasta. Trzeba było ewakuować sąsiedztwo stacji. Na miejscu jest nasz reporter Paweł Jakubowski.
1: Teren wokół torów przy ulicy Kopernika jest obstawiony przez policję. Funkcjonariusze przy pomocy drona próbują ocenić, czym dokładnie jest znalezisko. Nadal trwa odholowywanie pozostałych cystern z olejem napędowym. A to może trochę potrwać, dopiero wtedy do akcji wkroczą policyjni pirotechnicy. Wokół miejsca, gdzie znaleziono ładunek, jest spory paraliż. Ulica Kopernika jest zamknięta, ruchem kieruje policja, a na sąsiednich drogach są duże utrudnienia. Zamknięto też pobliską stację paliw.
0: O czym z Białegostoku Paweł Jakubowski. To będzie zmiana z obecności rotacyjnej na stałą, tak szef MON komentuje plany Pentagonu w sprawie amerykańskich wojsk w Polsce. Trwają analizy dotyczące i między innymi lokalizacji.
2: W listopadzie wyniki tej analizy mają trafić do Pentagonu, a w grudniu decyzja ostateczna Białego Domu.
0: Tłumaczy minister Władysław Kosiniak-Kamysz. Jak przekazał szef MON, resort już pracuje nad specustawą, która ma umożliwić szybką budowę amerykańskiej bazy. Wilki grasują pod Piotrkowem Trybunalskim. Jedna z gmin wydała ostrzeżenie dla mieszkańców. Leśnicy jednak uspokajają.
3: Nie reagujmy. Wilk ma słaby wzrok. Jeżeli doleci do niego nasz zapach albo rozpozna sylwetkę człowieka, po prostu czmycha.
0: Zaznacza Paweł Kowalski z Nadleśnictwa Piotrków, a w Polsce wilk jest objęty ścisłą ochroną.
4: SK Poznań News.
26: Dominik Rutkowski. Jest wyrok za tragedię na obozie harcerskim w Wielkopolsce. Sąd w Wolsztynie uznał winnych wychowawcę i ratownika po utonięciu nastolatka w jeziorze Ośno. 19 i 21-latek usłyszeli wyrok pozbawienia wolności w zawieszeniu i 5-letni zakaz pracy z młodzieżą. Więcej o tym piszemy na sk.pl. Awaria kanalizacji sparaliżowała ruch na Ratajach. Zapadł się podziemny kanał, przez co stanęły tramwaje między osiedlem Lecha a rondem Żegrze. Linie numer 1, 3 i 97 jeżdżą objazdami. W miejscu awarii uruchomiono komunikację zastępczą.
20: Jasne, że będą najfajniejsze hity na czasie w tej godzinie. Będzie Somber, My Body Isn't Ready na przykład. Będzie też Sean Paul, będzie Liwka, Dawid Podsiadło też się przydarzy, a obiecane Ocean Drive, czyli Duke Dumont już teraz. 14:02 na zegarach, środa, 30 września w SC. Już grają Michu Sobkowski. Witajcie, zapraszam.

0: Liwka. Poza tobą nic na antenie Radia SK. I się zapchało, i się zacina, co? Serwisy rządowe, a to dlatego, że przedsiębiorcy się rzucili, by stworzyć adres do e-doręczeń, bo od jutra wszyscy, którzy firmy mają sprzed 2025 roku, wtedy je założyli, to taki adres powinni posiadać. Ale Gazeta.pl uspokaja, nie warto teraz się z tym siłować, bo za brak ogarnięcia e-doręczenia kar nie przewidziano, a jak będziemy próbować teraz kilka razy i system będzie nas wywalał, to coś się gdzieś zapisze, coś się nie zapisze i mogą mieć z tego większe kłopoty niż pożytek, więc chyba warto wziąć teraz chociaż odrobinę czasu na wstrzymanie. Co nie zmienia faktu, tak wiele się zmienia, ale są rzeczy, które pozostają bez zmian. W Polsce wszystko na ostatni moment. Ale są Nate Smith, a później Somber, My Body Isn't Ready. Obiecałem, więc zagram.
1: Radio SK. Autopromocja. Wiesz z kim?
2: Wiesz kiedy?
1: Ale nie wiesz gdzie?
2: Odlot ściśle tajny!
1: Już od poniedziałku słuchaj poranka i wygraj lot w nieznane. Nieznane. Zgłoszenia tylko w aplikacji Radia SK.
3: Program sponsoruje dealer aut hybrydowych BYD Cichy Zasada. Poznań, ulica Wierzbieńcice 2A. www.bydcichyzasada.pl.
4: Autopromocja.
5: Reklama.
6: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
7: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
6: A, no to w Media Expert.
8: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy HP Victus 15, grafika RTX 5050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3777 zł. Teraz za jedyne 3477. Z kodem rabatowym taniej aż o 300 zł.
6: Stresujesz się decyzją o studiach?
9: No, trochę. Chciałbym wybrać mądrze, ale jak to zrobić?
6: To ważne pytanie. Ja postawiłam na praktykę, nowoczesne kierunki i elastyczne zajęcia. Uniwersytet WSB Merito mi to wszystko daje.
9: To brzmi jak mądry wybór. Sprawdzę ich ofertę. Dzięki.
10: Wybierz studia licencjackie, inżynierskie lub magisterskie na WSB Merito. Zapisz się do 30 września i skorzystaj z promocji. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
11: Hotel Włoski. Twoja włoska przystań w samym sercu Poznania. Pyszne śniadania, wyśmienita włoska kuchnia, parking i wszystkie atrakcje miasta na wyciągnięcie ręki. Poleć Hotel Włoski swoim gościom. Poczuj się jak w domu. Lub lepiej.
12: Hotel Włoski. Dolna Wilda 8. Z miłości do gościnności i smaku.
11: Hotelwloski.pl.
13: Gotowi na trening? Przetestuj Just Gym przez 7 dni bez limitu. Wejdź na justgym.pl i odbierz wejściówkę.
14: To będzie ostatnia reklama.
15: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
16: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
17: I po reklamie.

0: Rihanna razem z Jayem Z na antenie Radio SH to Umbrella. Za chwilę numer, który dosłownie dwa tygodnie temu był najpopularniejszym hitem nad Wisłą, czyli numerem jeden gorącej dwudziestki. Teraz spadł na czwarty, ale jestem przekonany, że to nie jest ostatnie słowo tego duetu, a raczej ostatnia nutka. Dawid Kwiatkowski i Margaret, później ci opowiem za chwilę w Radio SH, później będzie Kaigo. Obiecuję, że nowe Temper City, czyli Reverse Psychology też na pewno do 15 na naszej antenie. A gorąca dwudziestka teraz już w piątki od godziny 17. Mocno zapraszam i polecam głosowanie na sk.pl.
1: O tej porze roku samiec Nosela budzi się wyjątkowo wcześnie. Tylko po to, żeby wkręcić jak najwięcej ludzi.
2: Ja sobie nie wyobrażam na przykład jakieś spuszczanie się po linie.
3: Ale chwileczkę, to jest do rozwiązania. To jest do rozwiązania, proszę pani. Pani się spuszcza na linię, a później druga osoba, jeśli oczywiście jest z panią, rzuca pani dziecko.
1: Nosel wkręca w Radiu SK. Słuchaj codziennie u Jankesa, Kamy i Wiktora i zgłaszaj się już teraz na sk.pl albo w aplikacji.
4: Autopromocja.
5: Reklama. A teraz w RTV Euro AGD. Euro wjechało, żeby się taniej kupowało.
6: Na przykład pralka Haier Slim 9 kg. Teraz za 2599 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3099. Cena promocyjna obowiązuje do 3 października.
5: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
7: To pewne. Niskie ceny i świeże oferty są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Od poniedziałku do soboty. Wszystkie paczkowane parówki i kabanosy Tarczyński. 2+1 gratis. A do środy tylko z aplikacją. Świeży filet z piersi indyka pakowany próżniowo Kraina Mięs. 19,99 za kilogram. Limit łączny w okresie promocji 3 kg na konto Moja Biedronka. Oraz prosto z lady tradycyjnej łopatka wieprzowa. 10,99 za kilogram. Biedronka.
8: Codziennie.
9: Szukasz opon? Kup je taniej na Allegro. Nowe markowe ekonomiczne premium do każdego samochodu. Nic tylko wymieniać. Znajdź opony z wyszukiwarką opon na Allegro. Nie czekaj na pierwszy śnieg. Kup opony już dziś na Allegro.
10: Bo teraz w Lidlu jest akcja. Szkoły pełne talentów. Dzięki niej szkoły w całej Polsce mogą dostać sprzęt dla dzieci.
11: Zrób zakupy za minimum 50 zł, w tym warzywo lub owoc. Odbierz talenciaki przy kasie i przekaż szkole. Wrzuć do urny w placówce lub zeskanuj kod QR, a szkoły wymienią je na sprzęt dla dzieci. Każdy talenciak się liczy. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Wspieraj z Lidlem szkoły pełne talentów.
12: Lidl, to się opłaca.
13: Myślisz o zawodowej zmianie? Pomyśl tylko. Zarabiasz do 38,52 zł brutto na godzinę, a do tego otrzymujesz ekstra bonus do 2200 zł brutto. Do pracy jedziesz wygodnym, darmowym transportem na wybranych trasach. Na miejscu czekają twoje dobrze rozplanowane zadania, a w przerwie twój pyszny obiad za symboliczną złotówkę. Następnie wracasz do pracy w twoim ulubionym zespole i na dziś koniec. Ale to tylko przykład, bo w końcu to twoja zmiana. Pracuj w zespole Randstad dla Amazon w Sadach koło Poznania. Zadzwoń pod numer 22 454 44 44 lub aplikuj na randstad.pl/praca w magazynie. Więcej informacji podczas rekrutacji.
14: Zawsze zyskuję 10% w Modivo Club Gold. Naprawdę nie rozumiem, czemu ty ciągle przepłacasz.
15: Dobra, zdradź sekret.
14: Jaki sekret?
15: No, ten twój patent na zakupy.
14: Kupuję z Gold. 10% wartości zakupów wraca do mnie.
15: Tylko w Modivo?
14: Nie, też w Eobuwie, CCC, Worldbox, Half Price, Board Riders i Beverly Hills Polo Club.
15: I co z tym cashbackiem?
14: Zbieram i wykorzystuję przy kolejnych zakupach.
15: To już wiem, co robię. Wpadam do jednego z tych sklepów po Gold albo kupuję go online i od teraz nie przepłacam.
16: To będzie ostatnia reklama. Zapytaliśmy panią Celinkę, gdzie kupić najlepsze świeże produkty w Polsce, potwierdzone złotym laurem klienta.
17: Oczywiście, że w Kauflandzie, bo Kaufland jest fresh, fresh.
16: Od czwartku łopatka wieprzowa bez kości z Lady 7,99 za kilogram, 5 kilo na osobę, a banany kilogram 2,99 z Kaufland Card Extra, 2 kilo na osobę. Kaufland.
18: I po reklamie.

0: sexy chick.
1: Sponsorem programu jest Stal Produkt Zamość. Producent drzwi stalowych, bram garażowych oraz stolarki aluminiowej. Futryna.com.pl.
2: Powiedział pierwszy, kocham w czasie przeszłym. Kto przełknął to i czekał, kto

Temper City na antenie Radio SK tuż przed godziną 15 i Reverse Psychology. No przy okazji tych dwóch ciężkich radiowych przypadków, to psycholog to może być zdecydowanie za mało. Chociaż czy obydwa są tak samo ciężkie. Zostawiam to, dobra, bo zaraz będzie, że jestem złośliwa, przecież nie chcę. Sońta i Korościel razem z wami po godzinie 15 muzycznie Margaret i Prima Ballerina od nich. Michu Sapkowski.

0: nadzieję, że jutro słyszymy się po godzinie 12. Cześć.
1: Sponsorem programu jest Stal Produkt Zamość. Producent drzwi stalowych, bram garażowych oraz stolarki aluminiowej. Futryna.com.pl.
2: Reklama. Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
3: Mamy niskie ceny.
4: Malina? Czy to truskawka? Chłodno już. Kiedy powinnam spłukać? Jeszcze chwilka, bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
5: Dzień dobry. W naszym studiu gościmy Andrzeja Bargiela, ski alpinista. Andrzej, co łączy biznes ze zdobywaniem górskich szczytów?
6: W biznesie, jak w górach, gdy idę naprzód, to z zaufanym partnerem. Bankiem BNP Paribas.
7: Zobacz efekt dobrych decyzji biznesowych. Zyskaj zwrot do 5000 zł na konto. Otwórz konto firmowe w banku BNP Paribas w promocji i spełnij jej warunki. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja Rozpędź swój biznes, czwarta edycja, organizowana jest dla nowych klientów mikroprzedsiębiorców przez BNP Paribas Bank Polska S.A. trwa do 31 grudnia 2026 roku. Regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
8: Największy wybór garniturów w Wielkopolsce w salonach Cybina.
9: Największy wybór kurtek Pierre Cardin.
8: Modne sukienki na każdą okazję we wszystkich rozmiarach.
9: Garnitury w dużych rozmiarach.
8: Salony Cybina zapraszają poniedziałek, sobota, 10:20 w Swarzędzu i Poznaniu Baranowie. www.cybina.pl.
10: Gotowi na trening? Przetestuj Just Gym przez 7 dni bez limitu. Wejdź na justgym.pl i odbierz wejściówkę.

0: Urodzinowa oferta dla obecnych klientów Vectry. Tylko teraz Netflix, Disney Plus i Eleven Sports za 35 zł miesięcznie przez cały rok. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na vectra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Vectra.
1: Mówisz?
0: Masz. Materiał nie stanowi oferty, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
2: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
3: No ja. Właśnie otwieram firmę.
2: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
3: To tak się da?
2: No ba.
4: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pko.bp.pl / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
5: Hotel włoski. Twoja włoska przystań w samym sercu Poznania. Pyszne śniadania, wyśmienita włoska kuchnia, parking i wszystkie atrakcje miasta na wyciągnięcie ręki. Poleć hotel włoski swoim gościom. Poczuj się jak w domu. Lub lepiej.
6: Hotel włoski. Dolna Wilda 8. Z miłości do gościnności i smaku.
5: Hotelwloski.pl.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Ciesz się wygodą i oszczędnościami z Wideotollingu, systemu płatności elektronicznych na autostradzie A2. To proste jak droga przed tobą. Zarejestruj auto w aplikacji lub aktywuj usługę na karcie paliwowej. Na bramkach szukaj pasa z ikoną kamery. Podjeżdżasz, kamera czyta tablicę i już. Bez czekania, bez szukania portfela, za to z rabatem na każdej bramce między Poznaniem a Koninem. Listę obsługiwanych aplikacji i kart paliwowych znajdziesz na stronie Autostrady Wielkopolskiej. Wideotolling. Oszczędzasz czas i pieniądze.
9: I po reklamie.
10: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący elektrolity o tropikalnym smaku dla dzieci i młodzieży Electrovit 6-7.
11: Sponsorem programu jest autoryzowany dealer Hyundai Karlik z salonami w Baranowie oraz Poznaniu.
12: Spore korki na Garbarach, od skrzyżowania z Małymi Garbarami i Wyszyńskiego w kierunku Królowej Jadwigi. Sama Królowa Jadwiga przed drogą Dębińską też przytkana, a w okolicach Ratajskich Rond najgorzej. Teraz sytuacja wygląda na Jana Pawła II między Śródką a Rondem Rataje. Jeżeli chodzi o pogodę, to nie mamy na co narzekać zdecydowanie. 22 stopnie na termometrach teraz. Słońce będzie z nami do końca dnia. Jutro pogoda bardzo podobna, maksymalnie 23 stopnie.
11: Sponsorem programu jest Hyundai Karlik, autoryzowany dealer z salonami i serwisami w Baranowie oraz w Poznaniu. karlik.hyundai.pl.
10: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z serią elektrolitów Electrovit 6-7.
13: 15. Agata Chruściak, zapraszam. Jest list żelazny dla Marcina Romanowskiego. Taką decyzję wydał Warszawski Sąd Okręgowy. To oznacza, że jeśli polityk zdecyduje się wrócić do kraju, to w śledztwie dotyczącym Funduszu Sprawiedliwości będzie mógł odpowiadać z wolnej stopy. Z tymi informacjami Michał Skolimowski, powiedz, to nieoczekiwany zwrot w tej sprawie?
14: Tak, bo wcześniej sąd wydawał za politykiem list gończy i europejski nakaz aresztowania. Negatywnie wniosek o list żelazny zaopiniowała też prokuratura, która może jeszcze na tę najnowszą decyzję złożyć zażalenie. Po zmianie władzy na Węgrzech ślad po Marcinie Romanowskim zaginął. Wniosek o list żelazny nadano z Naddniestrza. Premier, powołując się na ustalenia służb państw z regionu, informował, że na 99% polityk przebywa właśnie tam. Śledczy nie mieli jednak pewności. Teraz, jeśli Romanowski zdecyduje się wrócić do kraju, to nie zostanie aresztowany. Będzie mógł odpowiadać w procesie z wolnej stopy.
13: Coraz więcej cyberataków na Polskę. O tym alarmuje Ministerstwo Cyfryzacji. Polskie firmy i instytucje walczą z coraz większą liczbą uderzeń hakerskich, głównie z Rosji.
15: Dywersje, sabotaże, dlatego ten cały nakład, wysiłek pracy odpowiednich służb, instytucji, również przy wsparciu obywateli, jest tak ważne w dzisiejszych czasach.
13: Podkreśla Marcin Wysocki z Ministerstwa Cyfryzacji. Ofiarami ataków hakerskich padły ostatnio takie firmy jak MyDoktor, Enelmed czy Fakturownia. Lalka wychodzi ze szkolnej ławki do kina, muzeum i na ulicę Warszawy. Resort Edukacji zachęca szkoły do pójścia na ekranizację powieści Bolesława Prusa. Andrzej Seweryn, od twórca roli Tomasza Łęckiego, podkreślał:
16: jestem szczęśliwy. Wydaje się, że wreszcie mówimy o czymś, co jest ważne, i to mówimy publicznie, i to mówimy wszyscy.
13: A film w reżyserii Macieja Kawalskiego od dziś można oglądać w kinach.
17: SK Poznań News.
12: Dominik Rutkowski. Proces w sprawie skatowania strusia pod Poznaniem ruszy od nowa. Sąd apelacyjny uchylił wyrok 7 lat więzienia dla Łukasza Esz, bo w składzie orzekającym zasiadał tak zwany neosędzia. Poznańskie lotnisko produkuje wodór. Trwa pilotaż wykorzystywania ogniw w pojazdach strefy cargo. Jacek Fliger z firmy dostarczającej technologię na lotnisko przekonuje:
18: wodór w pewnych wariantach jest już tańszy niż wysoka cena diesla.
12: Na ten moment na wodór jeżdżą dwa wózki widłowe. W niedzielę w Poznaniu maraton. Będą spore utrudnienia. Więcej o nich piszemy na sk.pl.
19: Sonta i Koroście.
20: Czyli SK.
19: SK. W radiu SK.
1: Witamy serdecznie, kochani. Dzisiaj jest Dzień Chłopaka, ale proszę nam nie składać życzeń. Proszę nam składać życzenia wtedy, kiedy jest Dzień Samca Alfa, Dzień Ogiera. Wtedy
9: dzień
1: to tak.
9: Sigmy.
1: Dzień Sigmy. Tak, tak, to wtedy proszę nam...
9: Dostałeś coś? Jakieś życzenia? Cokolwiek? Nikt cię nie zająknął.
1: Dostałem worek do wyrzucenia od mojej żony śmieci, do śmieci. Ja wiem, tyle, tak. Proszę ciebie. Ale ja mam dla ciebie prezent, Cinek. Możesz teraz wybrać sobie dowolną piosenkę, jaką chcesz, dowolną, ale jest jeden warunek.
9: No.
1: Nazwa wykonawcy musi się rymować ze słowem Nazaret.
9: No to poproszę Margaret.
1: Proszę bardzo.

0: Ruch, Buona Fide, Zalia i Faust, nie ucieknę w Radiu SK, prawie 12 minut po godzinie 15. Dzisiaj mamy ostatni dzień września i do dzisiaj wszyscy, którzy mają firmę albo prowadzą działalność gospodarczą, powinni założyć skrzynkę do e-doręczeń.
1: Skrzynkę do e-doręczeń?
0: Poczta Polska zrobiła coś takiego, żeby mogła ci wysyłać polecone również przez internet. Na przykład
1: Poczta Polska ma internet?
0: Tak, Poczta Polska ma internet i wysyła ci mailem awizo, żeby sobie odebrał.
1: Ja mam firmę jednoosobową, ale ja nie założyłem tego. I ty teraz pójdę do więzienia, czy co?
0: Powinieneś dzisiaj założyć, bo jutro już miały być kary, ale te serwery, na których się zakłada te skrzynki do ręczeń, nie dały rady niestety i padły.
1: No to wreszcie przypomina Pocztę Polską.
0: Teraz działa, nie?
1: Słuchaj, a propos tych e-doręczeń, przypomniała mi się taka rozmowa kiedyś z gościem na siłowni, bo ja się go pytam, czym się zajmuje, a on mówi e-biznesem, a ja mówię, czyli stronami internetowymi, projektami internetowymi, a on mówi nie. Aha.

0: Tenny, on, David Guetta i Sia w Radiu SK. Proszę Państwa, niedobre informacje, chyba koniec lata, bo nasi zaprzyjaźnieni ornitolodzy informują, pierwsze bociany odlatują już do ciepłych krajów.
1: I mnie to trochę wkurza, bo to jest moim zdaniem cwaniactwo, bo jak jest ciepło, to siedzą, a jak się robi zimno, to nie, a my musimy zostać.
0: A my musimy...
1: Nie odlecę.
0: No właśnie, to jest przykre, dlatego spróbujmy wspólnie zatrzymać bociany w Polsce. I tu jest prośba do Was, kochani słuchacze, jak zatrzymać te bociany, nagrywajcie swoje głosówki na SK-owym Messengerze za najbardziej kreatywne sposoby na zatrzymanie bocianów. Będą nagrody. Co mamy za nagrody, Cinek?
1: Mamy gadżety Radio SK, torby, butelki, tylko mam prośbę, żeby to było wszystko grzeczne, kulturalne. Nie sztucer, nie elektryczny pastuch.
0: Nie kałasznikow, nie siekiera, takie bardziej kreatywne. Czekamy
1: raczej
0: na wasze...
1: Raczej jakieś cip, nie? Zostań.
0: Czekamy na wasze pomysły. SK-owy Messenger, zapraszamy.
2: Najlepsi DJ-e świata w klubowym show numer 1 w Polsce. SK Live Remix. SK Live Remix. W piątek startujemy o 20:00. W nocy z soboty na niedzielę o północy miksują Armin Van Buuren, Lost Frequencies, Kygo, Alan Walker, Steve Aoki, Robin Schulz, James Hype i inni. SK Live Remix w SC. Co tydzień, piątki i w soboty. I przez cały czas w SK-owej apce.
3: Autopromocja.
4: Reklama. A teraz w RTV Euro AGD. Euro wjechało, żeby się taniej kupowało.
5: Na przykład Motorola Edge 60 Pro. Pamięć 512 giga. Teraz za 1799 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2199. Cena promocyjna obowiązuje do 3 października.
4: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
6: Szukasz nowego samochodu? Zajrzyj na Bukowską 279 w Poznaniu. W Toyota Mikołaj Czagi Lexus Poznań Ławica znajdziesz szeroki wybór aut nowych i używanych. Modele dostępne od ręki, atrakcyjne formy finansowania oraz profesjonalny serwis. Poznaj aktualne oferty i sprawdź wybrany model podczas bezpłatnej jazdy testowej. Nasi doradcy czekają na Ciebie. Toyota Mikołaj Czag i Lexus Poznań Ławica. Ulica Bukowska 279.
7: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
8: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
7: A, no to w Media Expert.
9: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto Edge 60 Pro. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2199 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
10: Długie jesienne wieczory. W Empiku mamy na to sposób. Teraz w salonach z aplikacją Empik zgarniesz aż 60% rabatu na drugą tańszą książkę z rozwoju osobistego. Idealną do spokojnej lektury z kubkiem ciepłej herbaty. Wciągające kryminały kupisz z aplikacją do 40% taniej. A w ramach festiwalu gier planszowych wybrane gry do 30% taniej. Na wspólne wieczory z bliskimi. Do tego wybrane zestawy Lego do 25% taniej. Empik. Witaj w klubie.
11: Obronność potrzebuje konkretnych rozwiązań. Zaprezentuj ofertę swojej firmy tam, gdzie spotykają się przedstawiciele wojska, służb, administracji i biznesu. Zostań wystawcą drugiej edycji warszawskich targów obronnych, organizowanych przez portalobronny.pl. Nawiąż wartościowe kontakty, poznaj potrzeby rynku i zyskaj nowe możliwości współpracy. 24-26 czerwca, Centrum Expo 21 w Warszawie. Zarezerwuj powierzchnię już dziś na warszawskietargiobronne.pl.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: Czy Twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
14: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkopp.pl.
15: I po reklamie.

0: Tame Impala, tralalala, tu Radio SK w pół do czwartej już i złe informacje, bociany już zaczynają powoli odlatywać do ciepłych krajów. Trochę chamsko z ich strony, bo my tu musimy zostać na cały listopad, a one już do Afryki, czy gdzie tam jest ciepło teraz. W związku z tym pytanie do naszych słuchaczy, jak te bociany zatrzymać w Polsce, żeby nie chciały odlatywać? Nagrywacie swoje głosówki na SK-owym Messengerze, a my słuchamy.
1: Ja bym im zaproponował jakąś kawalerkę 10 metrów kwadratowych w Warszawie i 800 plus na młode boczki. A jak? Niech mają.
2: A, to jest dobry pomysł. One tych dzieci przynoszą, żeby im się te 800 plus przydało, bo by się zsumowało, nie?
0: No, mogłoby być rzeczywiście grubo. Koleje, mamy tę nagrodę dla pana, czy nie?
2: Nie wiem. Teraz jak zapytałeś, to już musimy mieć.
0: Musimy. Daj mu torbę.
2: Dobrze, torba.
0: Torba dla pana.

0: Avicii, Hey Brother w Radiu SK. Niby jest pięknie, niby jest letnio, ale to się zaraz skończy, dlatego że już podobno bociany odlatują do ciepłych krajów.
1: No właśnie.
0: Cwaniaki, jedne żabojady. W związku z tym próbujemy je zatrzymać tutaj u nas w Polsce, bo je lubimy, dlatego. Mm. I wy szukacie na to sposobów, nagrywając nam głosówki na SK-owym Messengerze. Słuchamy.
2: Cześć, jak zatrzymać bociany w Polsce? Mm. Ja bym dała klaskanie.
0: No powiem ci, Michał...
1: Kurczę, że... to chyba nie jest klaskanie.
0: Do tego dokładnie się spodziewałem, wywołując temat bocianów.
3: Reklama. Pani Barbaro, a gdzie kupić
4: mam... Panie Pascalu, na mediaexpert.pl.
3: No dobrze, a taki fajny prezent...
4: Na mediaexpert.pl.
3: No to jeszcze, żeby wszystko było tanią...
4: Na mediaexpert.pl.
5: Włączamy niskie ceny.
6: Masz na dachu Eternit? To może być azbest, materiał zagrażający zdrowiu. Nie demontuj go sam. Usuwanie azbestu powierz wykwalifikowanej firmie. Jego obecność zgłoś w swojej gminie. Sprawdź, czy możesz otrzymać dofinansowanie na bezpieczne usunięcie i unieszkodliwienie. Pamiętaj, azbest musi zostać usunięty do 2032 roku. Wielkopolska bez azbestu. Sfinansowano ze środków programu oczyszczania kraju z azbestu na lata 2009-2032.
7: Stresujesz się decyzją o studiach?
8: No, trochę. Chciałbym wybrać mądrze, ale jak to zrobić?
7: To ważne pytanie. Ja postawiłam na praktykę, nowoczesne kierunki i elastyczne zajęcia. Uniwersytet WSB Merito mi to wszystko daje.
8: To brzmi jak mądry wybór. Sprawdzę ich ofertę. Dzięki.
9: Wybierz studia licencjackie, inżynierskie lub magisterskie na WSB Merito. Zapisz się do 30 września i skorzystaj z promocji. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
10: Uwaga! Renus Logistics w Swarzędzu zatrudni magazynierów. Praca w magazynie z odzieżą, umowa o pracę i darmowy dojazd z Poznania, Swarzędza, Gniezna, Wrześni, Konina, Jarocina, Wągrowca, Środy i Kostrzyna Wielkopolskiego. Zadzwoń 500 077 076. 500 077 076.
11: Z ostatniej chwili. Nowy salon drzwi i podłóg na mapie Poznania. Budome Market na Staruence przy Książęcej 17 już otwarty. Na dobry początek mega promki. W roli głównej najnowsze kolekcje Porta, Ercado i DRE. Do wyboru montaż drzwi za złotówkę i 50 zł w prezencie na klamkę lub 30 rat 0%. Mega promki także w salonie Budome Market w Wysokotowie.
12: Budome Market, podłogi, drzwi.
13: Gotowi na trening? Przetestuj Just Gym przez 7 dni bez limitu. Wejdź na justgym.pl i odbierz wejściówkę.
14: Ruszyły kursy prawa jazdy dla 17-latków. Dzięki zmianie przepisów możesz zacząć już w wieku 16 lat i 9 miesięcy. Zdobądź prawko szybciej niż myślałeś. Pośpiesz się i unikaj długich kolejek. Zapisz się teraz na kurs ATUT Poznań. Na hasło RADIO dostaniesz 50 zł rabatu. Dołącz do pierwszych 17-latków z prawkiem. Teoria online, płatność, narady, auta jak na egzaminie. ATUT to wysoka zdawalność i tysiące zadowolonych kursantów. Mamy kursy ekspresowe, kursy po angielsku i ukraińsku oraz szybkie terminy jazd. Wejdź na atut.poznan.pl i zapisz się już dziś. ATUT Poznań. Najlepsza szkoła w mieście.
15: To będzie ostatnia reklama.
16: Największy wybór garniturów w Wielkopolsce w salonach Cybina.
17: Największy wybór kurtek Pierre Cardin.
16: Modne sukienki na każdą okazję we wszystkich rozmiarach.
17: Garnitury w dużych rozmiarach.
16: Salony Cybina zapraszają. Poniedziałek, sobota, 10:20 w Swarzędzu i Poznaniu, Baranowie. www.cybina.pl.
18: I po reklamie.

0: Everlasting to Armin van Buuren w Radiu SK na chwilę przed godziną 16. Bociany odlatują do ciepłych krajów. Chcemy je zatrzymać. Jak to zrobić? Nagrywacie głosówki na SK-owym Messengerze, a my słuchamy.
1: Cześć SK. Co do tych bocianów, to może to załatwić inaczej. Zamiast je zostawiać w kraju, to może Polskę na ten okres przenieść do Afryki.
2: No, fajny pomysł, ale znając życie, to zaraz by się do Afryki przenieśli Niemcy, Ruscy, jedni z jednej strony, drudzy z drugiej i dalej to samo.
0: Za chwilę SK Newsy.
3: Sponsorem programu był właściciel platformy do sprzedaży samochodów. Oto Moto.
4: Reklama. Pani Barbaro, wszystkiego najtańszego z przeceń na urodziny w Media Expert.
5: I piątego produktu za złotówkę na multirabatach, panie Pascal.
4: O, dziękuję, dziękuję. Kuchnię remontuję i to się przyda akurat.
6: Przeceny na urodziny. A do tego multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
7: A co tam pani Celinka znalazła w nowej gazetce Kauflandu?
8: Czwartkowe okazje? Nie widzę żadnych słabych stron. Oui.
7: Od czwartku w Kauflandzie olej beskidzki rzepakowy 4,99 za litrową butelkę z Kaufland Kart Extra, 3 na osobę, a wszystkie papiery toaletowe Foxy kup jednoopakowane.

0: Pakowanie z Kaufland Kart Extra, drugi tańszy gratis. 6 na osobę. Kaufland.
1: Nowa podłoga? A może nowe drzwi? Teraz w OBI kupujesz i zyskujesz. Tylko do 20 października za każde wydane 1000 zł na podłogi i drzwi otrzymasz aż 150 zł na kartę podarunkową. Łap okazję już dziś. Szczegóły promocji w regulaminie. Zrobisz to z OBI.
2: Mid-season sale na eobuwie.pl. Zyskaj do minus 35% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 5 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
3: Poznaliśmy już nominowane w plebiscycie wszechmocne serwisu WP Kobieta. Teraz to ty wybierasz, do kogo trafią statuetki. Oddaj swój głos, wejdź na wszechmocne.wp.pl i doceni, jaką moc mają w sobie kobiety.
4: Co sprawdzasz, tato?
5: A przelew z pensją.
4: Tak, co miesiąc?
5: Co miesiąc.
4: To ciężko. Mój bilet dla ucznia szkoły podstawowej kupujesz raz na cały rok i masz spokój.
5: Zgadza się. I to jest wygodne rozwiązanie. Zarząd Transportu Miejskiego w Poznaniu przypomina. Uczniowie szkół podstawowych w Poznaniu i gmin objętych porozumieniem transportowym mogą korzystać z biletu specjalnego w cenie 60 zł na cały rok. Szczegóły na www.ztmpoznan.pl.
6: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
7: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
8: Hotel Włoski. Twoja włoska przystań w samym sercu Poznania. Pyszne śniadania, wyśmienita włoska kuchnia, parking i wszystkie atrakcje miasta na wyciągnięcie ręki. Poleć Hotel Włoski swoim gościom. Poczuj się jak w domu. Lub lepiej.
9: Hotel Włoski. Dolna Wilda 8. Z miłości do gościnności i smaku.
8: Hotelwloski.pl.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Słyszysz mnie dobrze? Tu Marcin Myszka z Kryminatorium, gdzie otwieramy akta kryminalnych tajemnic. Ale dzwonię w innej sprawie. Już 9 i 10 października będę w Warszawie na Blastcast Podcast Festival, gdzie możemy spotkać się osobiście. Zapraszam.
12: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
13: I po reklamie. Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący elektrolity o tropikalnym smaku dla dzieci i młodzieży Electrovit 6-7.
14: Sponsorem programu jest sprzedawca obuwia Barefoot, Barefoot World, sklep z obuwiem.
15: Sponsorem programu jest właściciel halowych torów kartingowych E1 Go Kart w Skurzewie oraz w Rabowicach. www.e1gokart.pl.
16: Spore korki m.in. na Hetmańskiej w kierunku Ronda Starołęka. Postoicie też na Arciszewskiego i Ściegiennego na dojeździe do wiaduktu na Górczynie. Jeżeli chodzi o pogodę, bajka. Słońce do końca dnia i 22 stopnie. Jutro maksymalnie 23 kreski na plusie.
14: Sponsorem programu jest właściciel salonu Barefoot World w Starym Browarze, oferujący obuwie Barefoot dla dzieci i dorosłych. Sponsorem programu jest właściciel halowych torów kartingowych E1 Go Kart.
17: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z serią elektrolitów Electrovit 6-7.
18: 16. Agata Chruściak, zapraszam. Awaryjne lądowanie samolotu lecącego do Tel Awiwu było skutkiem działań terrorysty. Takie informacje przekazał minister bezpieczeństwa narodowego Izraela po incydencie z maszyną linii Fly Dubai. Wcześniej media informowały o tym, że jeden z pilotów próbował rozbić samolot. O szczegółach Michał Skolimowski.
19: Coraz więcej wskazuje na to, że drugi pilot, obywatel Omanu, miał zaatakować kapitana i próbować przejąć sterowanie nad samolotem po to, żeby rozbić maszynę. W powstrzymaniu go pomogli m.in. pasażerowie. Przez kilka minut samolot był całkowicie poza kontrolą. Mieliśmy wrażenie, że zaraz się rozbijemy. Relacjonowała jedna z pasażerek. Samolot leciał z Dubaju do Tel Awiwu. Nagle zaczął gwałtownie tracić wysokość. Nadał też sygnały alarmowe. Ostatecznie zmienił kurs i bezpiecznie wylądował w Arabii Saudyjskiej.
18: Kompletnie pijany prokurator złapany na czwórce. Henryk W. miał niemal 3 promile. Został już zawieszony w pełnieniu obowiązków.
20: Ponadto prokurator okręgowy w Opolu skierował drogą służbową wniosek o odwołanie spełnionej funkcji, a także o obniżenie wynagrodzenia do 50%.
18: Powiedział nam rzecznik opolskiej prokuratury Stanisław Bary. Henryk W. od sierpnia jest na zwolnieniu lekarskim. Turyści zostawili w Trójmieście fortunę. Ponad 6 milionów złotych wpłynęło tego lata do kas Gdańska, Sopotu i Gdyni. kieszeni z samych opłat miejscowych i uzdrowiskowych. To w związku z rosnącą liczbą gości. W samym Gdańsku to 20% więcej wpływów względem ubiegłego roku.
0: SK Poznań. Sport.
16: Dominik Rutkowski. Pierwszy mecz Lecha po przerwie to mecz w ramach PKO BP Ekstraklasy. Wyjazdowy ze Śląskiem Wrocław odbędzie się on 10 października. Kolejne spotkanie w ramach Ligi Europy odbędzie się przy Bułgarskiej. To będzie mecz z Bayerem 15 października, a 18 października też przy Bułgarskiej mecz z Koroną Kielce. I właśnie na to ostatnie spotkanie mam już teraz dla Was bilety. Przekonajcie mnie na Messengerze SK Poznań News, że to właśnie do Was powinny one trafić. Czekam na wiadomości.
0: Sońta i Kościel, czyli SK w Radiu SK.
21: Za chwilę gramy w Państwa Miasta.
22: Aha. Rzeczywiście, bo już chciałem co innego powiedzieć.
21: Tak, tak. No i zapraszamy Was do gry. Gra polega na tym, że my wymyślamy kategorię, dajemy Wam literkę. Dzisiaj literka I, a kategoria...
22: I jak co?
21: Na przykład...
22: Jak imbecyl. Czy nie?
21: Znowu się przyczepiłeś do mnie.
22: No to jak indyk.
21: Coś pięknego na I. No.
22: Indoor.
21: Izabela Łęcka.
22: Outdoor.
21: Cicho, koniu. Ty nie grasz. Zapraszamy. Zostawcie numer na eskowym Messengerze, my będziemy dzwonić i rozdawać nagrody.

0: Hity na czasie w Radiu SK, 10 minut po godzinie 16. To H i Mata, Ring My Bell, czyli R&B. Mata.
1: Czekaj, niech to śpiewa.
0: Chociaż prawidłowo powinno być nie Mata Remix, tylko Macie.
1: Zagadałeś
0: Remix.
1: Mój ulubiony fragment piosenki Ring My Bell.
0: Macie Remix, to jest napisane Mata Remix.
1: Dobra, już, nie, już.
2: Państwa Miasta w Radiu SK.
1: No dobrze, kochani, jak zwykle po 16 w Radiu SK gramy w Państwa Miasta. Dzisiaj gramy z Anitą. Cześć, Anita.
3: Cześć.
1: Anita, pytanie będzie niedyskretne. Czy masz mężczyznę?
3: Mam.
1: Czy złożyłaś mu życzenia na Dzień Chłopaka?
3: Tak, złożyłam.
1: Co mu kupiłaś?
3: Piwo.
1: Okej, okay. Króciutko. Twoim rywalem jest Damian. Cześć, Damian.
4: Cześć, cześć.
1: Damian, czy dostałeś prezent? Ale od razu mówię, jeżeli to coś grubszego niż Anita dała swojemu chłopakowi, to nie mów. Ponawiam pytanie, czy dostałeś prezent?
4: Nie.
1: Okej, okay, rozumiemy.
0: Do wygrania dzisiaj butelka i torba Radia SK. Chyba wiem, co będzie chciała Anita dla swojego chłopaka.
1: Już tak, tak, wiemy.
0: Raczej butelkę. Literka dzisiaj I, jak Izabela Łęcka. Na odpowiedź pan się po 3 sekundy. Odpowiedzi nie mogą się powtarzać. Za dobrą odpowiedź jest punkt, za brak punkt dla przeciwnika. Wygrywa osoba, która pierwsza zdobędzie 3 punkty. I odpowiadacie alfabetycznie, czyli najpierw Anita, a potem Damian. Gramy. Literka I, zaczynamy od Anity. Anita, twoja kategoria. Mówimy to w pracy.
3: Idź na przerwę.
1: Idź na przerwę. Pięknie, bardzo dobrze, pięknie. 1-0 dla Anity.
0: I kategoria dla Damiana. Mówimy to w łóżku.
4: I zapałeś.
0: Ale mamy poziom.
1: No.
0: Kategoria tym razem dla Anity, druga runda. Słowo, które rymuje się ze słowem kanalia.
3: Anomalia? A nie, to jest nie na I.
1: Italia, na przykład Italia. Było trudne, jest 2-1 dla Damiana, ale Damian też będzie miał trudne, tak, Cinek?
0: Trochę łatwiejsze chyba.
1: O nie.
0: No, sorry. No, ale Dzień Chłopaka jest.
1: No tak.
0: Słowo, które rymuje się z demokracja.
4: Inwigilacja.
1: Dobrze, dobrze. Idź na całość i inwigilacja. Fajny chłopak nam się trafił.
0: Damian, wygrywasz, możesz wybrać nagrodę. Torba czy butelka?
4: Torba.
1: Torba! Anita, widziałaś, i tak została ci butelka. Super!
0: Coś, co robicie.
3: Dzięki bardzo.
0: Gratulacje, wszystkiego najlepszego z okazji Dnia Chłopaka dla Damiana i dla chłopaka Anity.
1: Wszystkiego dobrego. Trzymajcie się. Pa.
0: A, buziaki.
4: Dziękujemy.
3: Dziękujemy.

0: 20 minut po 16 słuchacie Radia SK, to była Miley Cyrus, która wydała swoją płytę prawie 2 tygodnie temu. Aha. I ją promuje. Na płytach nazywa się tak samo, Buzz Persuades, ale Miley Cyrus mówi, że rezygnuje z nazwiska Cyrus na potrzeby komunikacji, żeby ją przedstawiać jako Miley.
1: To coś jak Roxy Węgiel zrobiła też, nie?
0: Roxy,
1: też,
0: no.
1: Też już sama Roxy. Ale wiesz co, no oczywiście ja zamierzam uszanować wybór artystki, ale żeby też nie wprowadzać słuchaczy w błąd, powiem Miley z domu Cyrus.
2: Jesienią najpierw naukowe obowiązki,
3: a potem przyjemności. Najlepiej z nowym sprzętem. Tablet, głośnik, smartfon, a może słuchawki. Co pomoże ci się zresetować po dniu pełnym zajęć? Daj znać na sk.pl. Słuchaj Eski od rana i zgarnij tysiaka na nowy sprzęt.
4: Na konkurs zaprasza jego sponsor, właściciel sieci sklepów Media Expert i mediaexpert.pl.
5: Autopromocja. Reklama. Euro wjechało, żeby się sprzęt już jutro miało.
6: Kupujesz nowy sprzęt? Możesz go mieć nawet jutro. W RTV Euro AGD ekspresowa dostawa za 0 zł z DPD. A jeśli szukasz nowego smartfona, kup smartfon Xiaomi Redmi Note 17 Pro Max za 2399 zł. Dzięki ekspresowej dostawie za 0 zł z DPD może być u Ciebie już jutro. Promocja na wybrane produkty. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
7: Ciesz się wygodą i oszczędnościami z Wideotollingu, systemu płatności elektronicznych na autostradzie A2. To proste jak droga przed tobą. Zarejestruj auto w aplikacji lub aktywuj usługę na karcie paliwowej. Na bramkach szukaj pasa z ikoną kamery. Podjeżdżasz? Kamera czyta tablicę i już. Bez czekania, bez szukania portfela, za to z rabatem na każdej bramce między Poznaniem a Koninem. Listę obsługiwanych aplikacji i kart paliwowych znajdziesz na stronie Autostrady Wielkopolskiej. Wideotolling. Oszczędzasz czas i pieniądze.
8: Nareszcie otwieramy sklep Teddy w Tarnowie Podgórnym. Teddy zaprasza na otwarcie nowego sklepu. Mamy świetne oferty, takie jak butla z helem w niewiarygodnej cenie 70 zł, a także College Block oraz wiele innych artykułów szkolnych już od 23 zł. Wielkie otwarcie Teddy, dzisiaj Owocowa 18A, Tarnowo Podgórne. Teddy, pełen pomysłów.
9: Myślisz, że legalizacja studni to studnia bez dna formalności? Błąd! Do końca 2027 roku masz czas na legalizację studni bez opłaty. Wystarczy, że złożysz kompletny wniosek. Wody Polskie pomogą Ci na każdym etapie. Więcej informacji, w tym wzór wniosku, znajdziesz na stronie internetowej Wód Polskich.
10: Gotowi na trening? Przetestuj Just Gym przez 7 dni bez limitu. Wejdź na justgym.pl i odbierz wejściówkę.
11: Hej, tu IKEA. Szukasz szafy, z którą wszystko się ułoży? Teraz w IKEA minus 10% na szafy Pax, wyposażenie i oświetlenie. Oferta dla klubowiczów IKEA Family obowiązuje do 30 września lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na IKEA.pl.
12: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
13: Pani Barbaro, tego co wszyscy.
14: Taniej kupować.
12: A, no to w Media Expert.
15: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Philips 65 cali, Ambilight, QLED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3599 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 800 zł.
16: To będzie ostatnia reklama.
17: Na początek zlecenie, potem pomyślimy.
18: Nasza firma ma politykę B2B.
17: Pani Anetko, ja dam pani umowę o pracę, a pani mi zaraz na macierzyński pójdzie.
18: Proszę nie wymyślać. W tej branży to standardowa umowa.
17: A po co panu ta umowa? My się już dogadamy między sobą.
19: Brzmi znajomo? Już nie musisz się godzić na pracę na śmieciówce. Tu ministra pracy Agnieszka Dziemianowicz-Bąk. Od 8 lipca Państwowa Inspekcja Pracy może zmienić Twoją umowę w umowę o pracę. Więcej informacji znajdziesz na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.
10: I po reklamie.

0: Panic at the Disco w Radiu SK za 28 minut, godzina 17. Arkadiusz Milich ma nie najlepszy czas.
1: Dlaczego?
0: Został zatrzymany przez policję i nagrany przy okazji na warszawskich ulicach, jak łamał przepisy, przejechał przez linię podwójną ciągłą, wyprzedzał w rejonie pasów tych dla pieszych.
2: Aha. I to wszystko na rowerze?
0: Nie, samochodem swoim wielkim, czarnym, z dużym silnikiem. Aha. No i jak go zatrzymała policja, to prawdopodobnie dlatego, że Darek Milik puściła go tylko z pouczeniem, a on przejechał na czerwonym świetle wtedy. I wydawało się, że się nic nie wydarzy, ale Komenda Rejonowa Policji z Warszawy powiedziała, że będzie czyniła dalsze czynności, cokolwiek to znaczy, w tej sprawie. I myślę sobie, że co z tego? No nic się raczej nie wydarzy, no bo moim zdaniem Darek Milik nie trafi do więzienia.
2: Bo nigdy nigdzie nie trafia.
0: Tak, mamy to.

0: Perfect Love, lub Trisha McNeil w Radiu SK. Za 20 minut godzina 17. Dzisiaj, proszę Państwa, jest zarówno środa, jak i Dzień Chłopaka.
1: Czyli tak zwana wielka kumulacja.
2: Autopromocja. Wiesz z kim?
3: Wiesz kiedy?
2: Ale nie wiesz gdzie?
4: Odlot ściśle tajny!
2: Już od poniedziałku słuchaj Poranka i wygraj lot w nieznane. Nieznane. Zgłoszenia tylko w aplikacji Radia SK.
5: Program sponsoruje dealer aut hybrydowych BYD Cichy Zasada. Poznań, ulica Wierzbieńcice 2A. www.bydcichyzasada.pl.
6: Autopromocja.
7: Reklama.
8: A teraz w RTV Euro AGD. Euro wjechało, żeby się taniej kupowało.
9: Na przykład pralka Haier Slim 9 kg. Teraz za 2599 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3099. Cena promocyjna obowiązuje do 3 października.
10: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
11: Dzień dobry. W naszym studiu gościmy Andrzeja Bargiela, ski alpinista. Andrzej, co łączy biznes ze zdobywaniem górskich szczytów?
12: W biznesie, jak w górach, gdy idę naprzód, to z zaufanym partnerem. Bankiem BNP Paribas.
13: Zobacz efekt dobrych decyzji biznesowych. Zapytaj ekspertów o finansowanie bez prowizji i pakiet usług dla przedsiębiorców. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Oferta specjalna dla małych i średnich firm. Ważna do 31 grudnia 2026 roku. Przyznanie finansowania zależy od oceny zdolności kredytowej firmy. BNP Paribas Bank Polska S.A. Materiał nie jest ofertą.
14: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
15: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
14: A, no to w Media Expert.
16: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład energooszczędna pralka Bosch 9 kg, funkcje parowe. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2299 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
17: 3,17,41.
18: Co tak liczysz?
17: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 14 milionów w kumulacji.
18: O, ja też umiem liczyć.
19: 8,11.
20: A teraz w Lotto kumulacja, rewelacja. Graj o 14 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
21: Myślisz o zawodowej zmianie? Pomyśl tylko. Zarabiasz do 38,52 zł brutto na godzinę. A do tego otrzymujesz ekstra bonus do 2200 zł brutto. Do pracy jedziesz wygodnym, darmowym transportem na wybranych trasach. Na miejscu czekają twoje dobrze rozplanowane zadania. A w przerwie twój pyszny obiad za symboliczną złotówkę. Następnie wracasz do pracy w twoim ulubionym zespole i na dziś koniec. Ale to tylko przykład, bo w końcu to twoja zmiana. Pracuj w zespole Randstad dla Amazon w Sadach koło Poznania. Zadzwoń pod numer 22 454 44 44 lub aplikuj na randstad.pl/praca w magazynie. Więcej informacji podczas rekrutacji.
22: Długie jesienne wieczory. W Empiku mamy na to sposób. Teraz na Empik.com wciągające książki kupisz w pakietach 2 za 40 lub 50 zł. Do tego do 40% rabatu na wybrane produkty do domu i ogrodu. Idealne do stworzenia przytulnej przestrzeni. Oraz do 40% zniżki na wybrane artykuły sportowe. Do aktywnego treningu bez wychodzenia z domu. W tym bieżnie, rowery stacjonarne, akcesoria do fitnessu i wiele innych. Empik. Witaj w klubie.
23: Obronność potrzebuje konkretnych rozwiązań. Zaprezentuj ofertę swojej firmy tam, gdzie spotykają się przedstawiciele wojska, służb, administracji i biznesu. Zostań wystawcą drugiej edycji warszawskich targów obronnych, organizowanych przez portalobronny.pl. Nawiąż wartościowe kontakty, poznaj potrzeby rynku i zyskaj nowe możliwości współpracy. 24-26 czerwca, Centrum Expo 21 w Warszawie. Zarezerwuj powierzchnię już dziś na warszawskietargiobronne.pl.
24: To będzie ostatnia reklama.
25: A co tam pani Celinka znalazła w nowej gazetce Kauflandu?
26: Czwartkowe okazje? Nie widzę żadnych słabych stron, oui!
25: Od czwartku 10 jaj świeżych od zielononóżki Kotlina Natury tylko 9,99, a pizza Giuseppe jedynie 6,49 za opakowanie przy zakupie dwóch. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
27: I po reklamie.

0: Bez końca i Oskar Cyms. I tak będziemy grali. Hity na czasie. Bez końca. W Radiu SK. Za 5 minut godzina 17, czyli co?
1: SK Newsy za chwilę.
0: A jak?
1: Bądźcie z nami.
2: Sponsorem programu był właściciel platformy do sprzedaży samochodów. Oto Moto.
3: Reklama. Tanio Weekend w Aldi. Od czwartku masło łaciate 200 gramów. Teraz tylko 3,49 przy zakupie dwóch. Cena sprzed obniżki 5,99. A tylko w sobotę kawa Chibo Exclusive mielona 500 gramów. Teraz w gratis pakach. 1 plus 1 gratis. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
4: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
5: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
6: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
5: Mhm, dokładkę rabatu.
4: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
7: Obronność potrzebuje konkretnych rozwiązań. Zaprezentuj ofertę swojej firmy tam, gdzie spotykają się przedstawiciele wojska, służb, administracji i biznesu. Zostań wystawcą drugiej edycji.

0: warszawskich targów obronnych, organizowanych przez portalobronny.pl. Nawiąż wartościowe kontakty, poznaj potrzeby rynku i zyskaj nowe możliwości współpracy. 24-26 czerwca, Centrum Expo 21 w Warszawie. Zarezerwuj powierzchnię już dziś na warszawskietargiobronne.pl.
1: Mam dla Ciebie elektrycznego SUV-a Suzuki Evitara.
2: Elektryk? Pewnie drogi.
1: W najmie dla firm tylko 999 zł netto miesięcznie. Na wracie masz też usługę serwisową i Suzuki do 10 lat gwarancji plus.
2: Co? Z serwisem i gwarancją?
1: I tylko 10% opłaty wstępnej.
2: Tylko gdzie jest haczyk?
1: Nie ma, jest za to nawet do 30 tysięcy złotych rabatu.
2: Czekaj, 30 tysięcy?
3: Suzuki Evitara. Elektryczna energia, charakter Vitary. Sprawdź na suzuki.pl.
4: Hej, jesteś w pracowniczych planach kapitałowych?
5: Nie, a powinnam?
4: Tak, koniecznie. Zobacz, ile ja mam oszczędności. Do moich wpłat dokłada się pracodawca i państwo, a pieniądze są inwestowane i przynoszą zyski.
5: I możesz z nich korzystać?
4: Jasne, w każdej chwili.
5: To i ja się zapiszę.
4: Wystarczy złożyć wniosek u pracodawcy. Nie rezygnuj z dodatkowych pieniędzy.
6: Dołącz do ponad 4,5 miliona oszczędzających w PPK. Wejdź na mojeppk.pl i sprawdź, jak zacząć.
7: Orły oszczędzania mają więcej za mniej.
8: Bo teraz w Auchan przy zakupie dwóch deserów Fantazja trzeci dostaniesz gratis. A dwupak napojów Coca-Cola, Fanta lub Sprite 1,5 litra 37% taniej przy zakupie dwóch. Tylko 11,98 za dwupak. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 19,16. I wiele innych promocji. Oferta do 30 września. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
11: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
12: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
13: I zrobiła nam super pokój.
14: Mamo, dzięki!
15: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
16: I po reklamie.
17: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący elektrolity o tropikalnym smaku dla dzieci i młodzieży Electrovit 6-7.
18: Sponsorem programu jest autoryzowany dealer Hyundai Karlik z salonami w Baranowie oraz Poznaniu.
19: Wyjątkowo duży korek na Hetmańskiej, na dojeździe do Ronda Starołęka. Postoicie też na Królowej Jadwigi przed drogą dębińską, a dalej na dojeździe do Ronda Rataje Jana Pawła II. Między rondami Śródka a Rataje też nie wygląda najgorzej. Podwale na dojeździe do Śródki. Tutaj też konkretnie. Jeżeli chodzi o pogodę, przyjemne informacje mam dla równowagi. 22 stopnie teraz na termometrach, jutro 23.
18: Sponsorem programu jest Hyundai Karlik, autoryzowany dealer z salonami i serwisami w Baranowie oraz w Poznaniu. karlik.hyundai.pl.
17: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z serią elektrolitów Electrovit 6-7.
12: 17. Agata Chruściak, zapraszam. Jeśli decyzja się uprawomocni, po powrocie do kraju uniknie zatrzymania i aresztu. Marcin Romanowski z listem żelaznym, wydał go Warszawski Sąd Okręgowy. Polityk PiSu ukrywa się za granicą, jest poszukiwany w związku ze śledztwem dotyczącym Funduszu Sprawiedliwości. Sąd uznał, że dotychczasowe środki były nieskuteczne, mówi sędzia Anna Ptaszek.
8: Z uwagi na charakter tej sprawy, lepszą decyzją będzie wydanie listu żelaznego i umożliwienie wyjaśnienia tej sprawy, niż opieranie się na dotychczas nieskutecznych metodach.
12: Na prokuratura zapowiada zażalenie. Koniec akcji służb w Białymstoku. Zakończyły się utrudnienia. To w związku z podejrzanym pakunkiem w pociągu towarowym. Na linii Agata Kropiwnicka, która zna szczegóły.
3: Policja poinformowała, że w paczce nie było materiałów niebezpiecznych. Jednak zanim to ustalono, ruch w rejonie ulic Hetmańskiej, Składowej i Kopernika był wstrzymany na kilka godzin. Ewakuowano także pracowników pobliskiej stacji paliw.
12: Wprowadzenie systemu kaucyjnego miało sens, tak minister klimatu i środowiska podsumowała rok jego działania. Udało się odzyskać 5 miliardów opakowań.
2: System kaucyjny działa. Po drugie, jego wprowadzenie do naszego życia miało sens.
12: Mówi Paulina Henning-Kloska. Opakowania oddaje już 3/4 Polaków.
11: SK Poznań.
14: News.
19: Dominik Rutkowski, zapraszam. Jest wniosek o tymczasowy areszt dla mężczyzny, który wjechał autem w grupę ludzi w Borówcu pod Poznaniem. W tym zdarzeniu zginął brat kierowcy. Arkadiusz C. nie usłyszał zarzutów, nie został też jeszcze przesłuchany, bo nie pozwala na to jego stan zdrowia. Rutynowa kontrola drogowa zakończyła się deportacją. 40-letni Gruzin prowadził Opla mimo zakazu i bez dokumentów. Szybko wyszło też na jaw, że przebywał w Polsce nielegalnie. Trafił już w ręce Straży Granicznej, wkrótce wróci do swojego kraju.
16: Sońca i Koroście,
20: czyli ESK w Radiu ESK.
21: Witajcie kochani, 3 minuty po 17. Dobrze by było, gdybyście już zasuwali do domu, bo ile można siedzieć w robocie. Żeby ta godzina rozpoczęła się miło, to będzie piękna piosenka. Cinek jeszcze nie wie, jaka to będzie, ja już wiem. Cinek, ja ją zanucę. Jeżeli odgadniesz tytuł, to dostaniesz przysmak z okazji Dnia Chłopaka.
22: Dobra. Jaki przysmak? Pokaż najpierw, że masz przysmak.
21: Tu mam przysmak.
22: O, jest przysmak.
21: Okej, uwaga, nucę.
22: No. Cieszę się na przysmak.
21: No.
22: Heaven is a place on earth.
21: All right!

0: Radio SK.
1: Kto powiedział pierwszy, kocham w czasie przeszłym, kto przełknął to

0: Sugar Babes i Push the Button w Radiu SK, 11 minut po godzinie 17. Michał, mam odpowiedź na pytanie, które mi ostatnio zadawałeś już kilka razy.
1: Jakie ja ci pytanie zadawałem?
0: Nie wiem, czy pamiętasz, jak pytałeś mnie, czy karma dla psów jest jadalna dla człowieka?
1: A tak, pytałem niejednokrotnie, czy karma dla psów jest jadalna dla człowieka, no?
0: No i znalazłem odpowiedź. Aha. Otóż nie jest jadalna, nie jest przeznaczona dla ludzi, nie spełnia standardów produkcji żywności dla ludzi.
1: Tak, ale nie grozi śmiercią, czego ja jestem najdobitniejszym przykładem.
0: Myślałem, że pytałeś dla kolegi, czyli dla mnie.

0: Neptunika i What If. 17:17 na zegarze Radia SK. Środa, 30 września. Dzisiaj jest Dzień Chłopaka, ostatni dzwonek, także dziewczyny, nie zapominajcie, aby niczego swojemu chłopakowi nie kupić.
1: Wiesz co, ja powiem coś kontrowersyjnego teraz, że ja jestem przeciwko Dniowi Chłopaka i w ogóle przeciwko tym różnym kolorowym dniom.
0: Bo ty obchodzisz Dzień Mężczyzny.
1: Nie, nawet nie to. Tylko wiesz co, moim zdaniem wymyślają to jakieś potężne korporacje, żebyśmy cały czas coś kupowali i kupowali. Kiedyś był Dzień Kobiet, kupiłeś na Dzień Kobiet i już. A teraz, a na Dzień Chłopaka, a na Dzień Dziewczyny, a na Dzień Konia, ale ja nie mam konia, ale możesz mieć, to kup, wiesz.
0: Jaka korporacja wymyśliła Dzień Konia?
1: No nie wiem, na pewno jest jakaś korporacja, która produkuje siodła dla koni. No na pewno jest jakaś taka korporacja i wymyślają codziennie jakiś inny dzień, żebyś ty kupował i kupował i kupował i napełniał im kabzy. Także nie obchodzimy żadnego dnia.
0: Zainspirowałeś mnie. Ja chcę właśnie obchodzić Dzień Konia. Chcę siodło.
2: Reklama. A teraz w RTV Euro AGD. Euro wjechało, żeby się taniej kupowało.
3: Na przykład Motorola Edge 60 Pro. Pamięć 512 giga. Teraz za 1799 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2199. Cena promocyjna obowiązuje do 3 października.
2: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
4: Ujawnimy sekrety na Twojej skórze. Profesjonalne badanie skóry twarzy Hortamed w Galerii Poznania. W każdy piątek i sobotę od 15 do 19. Hortamed. Wrzesień, Twój miesiąc, Twoja skóra.
5: Najliczniej odwiedzana anatomiczna wystawa świata Body Worlds w nowej odsłonie jest już w Poznaniu. Odkryj fascynującą wystawę prawdziwych ludzkich ciał. Zobacz, jak naprawdę wygląda i funkcjonuje Twoje ciało. Edukacyjna wystawa Body Worlds. Poznań MTP, hala numer 1. Zajrzyj w głąb siebie jak nigdy wcześniej. Bilety na bodyworlds.pl.
6: Hej, jesteś w pracowniczych planach kapitałowych?
7: Nie, a powinnam?
6: Tak, koniecznie. Zobacz, ile ja mam oszczędności. Do moich wpłat dokłada się pracodawca i państwo, a pieniądze są inwestowane i przynoszą zyski.
7: I możesz z nich korzystać?
6: Jasne, w każdej chwili.
7: To i ja się zapiszę.
6: Wystarczy złożyć wniosek u pracodawcy. Nie rezygnuj z dodatkowych pieniędzy.
8: Dołącz do ponad 4,5 miliona oszczędzających w PPK. Wejdź na mojepPK.pl i sprawdź, jak zacząć.
9: Wygenerowano z AI.

0: Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl.
1: W MediaExpert taniej masz.
2: Ale fajny sweter. Gdzie go kupiłaś?
3: Nie kupiłam. Zrobiłam. Z włóczki Drops. Kosztuje tylko 5,69.
4: W Polimeksie na Halera 5 w Poznaniu znajdziesz włóczki, kwiaty i pasmanterię. Polimex.net. Poznań Halera 5.
5: Nazywam się Stanisław Wokulski. Chcesz wiedzieć, jak zbudowałem swój majątek? Nie liczy się to, co masz. Liczy się to, co potrafisz pomnożyć. Chcesz poznać tę sztukę? Wejdź na konkurs.cinemacity.pl i sprawdź sam.
6: To będzie ostatnia reklama. Gotowi na trening? Przetestuj Just Gym przez 7 dni bez limitu. Wejdź na justgym.pl i odbierz wejściówkę.
7: I po reklamie.

0: Sofia.
1: Sofia Alvaro Soler w Radiu SK, dokładnie w pół do 18. Tu Sanita Karościel, czyli SK.
2: I mamy gościa. Proszę Państwa, dzisiaj o 20 na żywo w Radiu SK będzie występował Jeremi Sikorski, ale przyszedł już, żeby się przygotować do swojego występu. Tak, Jeremi?
3: Tak, panowie. Pytanie, czy kawa z mlekiem, czy czarna? Bo właśnie nie wiem, jaką wam przynieść, bo tutaj
2: ale bardzo nas cieszy twoje podejście, Jeremi. Powolutku można zaczynać
3: tak,
2: właśnie
3: pokornie,
2: od kawusi.
3: Wiesz, pokornie, pokornie.
2: Słuchaj, dzisiaj jest Dzień Chłopaka. Czy dostałeś coś, Jeremi, na Dzień Chłopaka?
3: Jeszcze nie, słuchaj, wiesz, od rana latam, no, ale mam nadzieję, że jak wrócę już po tej 20 do domu, to coś miłego będzie mnie czekało.
2: A, ja mam nadzieję, że dziewczyny z Radia SK słyszały, co Jeremi powiedział i za chwilę to już jest.
1: Jeremi ma żonę Stop Model, także lepiej, żeby dziewczyny się nie trzymały tutaj za blisko Jeremiego.
2: No to już jest sprawa dziewczyn seski, ja nie mogę za nie przeżyć ich życia.
1: W każdym razie, od nas wszystkiego najlepszego z gazji Dnia Chłopaka.
3: Dzięki panowie i dla was również.
1: Skoro jesteś już z nami, to oczywiście piosenka duetu Kuba i Kuba teraz. Chłopaki.

0: Baby One More Time to Britney Spears w Radiu SK. Trudno w to uwierzyć, ale Britney Spears nie koncertuje. Ani jak w Las to? Vegas, ani nie jest w żadnej trasie. Raczej siedzi w domu z synami, prowadzi życie rodzinne. Czasem wrzuca coś na Instagrama, jak na przykład tańczy. Aha. Nie zawsze do końca ubrana.
1: Słuchaj, ale wyobraź sobie, że jesteś synem Britney Spears i na przykład wracacie ze szkoły z kolegami i mówisz, ciekawe co matka ugotowała. No ciekawe. Nic, przecież to Britney Spears, ona nie gotuje.
2: Radio SK. Reklama. Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
3: Mamy niskie ceny.
4: Uwaga! Renus Logistics w Swarzędzu zatrudni magazynierów. Praca w magazynie z odzieżą, umowa o pracę i darmowy dojazd z Poznania, Swarzędza, Gniezna, Wrześni, Konina, Jarocina, Wągrowca, Środy i Kostrzyna Wielkopolskiego. Zadzwoń 500 077 076. 500 077 076.
5: Długie jesienne wieczory. W Empiku mamy na to sposób. Teraz w salonach z aplikacją Empik zgarniesz aż 60% rabatu na drugą tańszą książkę z rozwoju osobistego. Idealną do spokojnej lektury z kubkiem ciepłej herbaty. Wciągające kryminały kupisz z aplikacją do 40% taniej. A w ramach festiwalu gier planszowych wybrane gry do 30% taniej. Na wspólne wieczory z bliskimi. Do tego wybrane zestawy Lego do 25% taniej. Empik. Witaj w klubie.
6: Z ostatniej chwili. Nowy salon drzwi i podłóg na mapie Poznania. Budoma Market na Staruence przy Książęcej 17 już otwarty. Na dobry początek mega promki. W roli głównej najnowsze kolekcje Porta, Ercado i DRE. Do wyboru montaż drzwi za złotówkę i 50 zł w prezencie na klamkę lub 30 rat 0%. Mega promki także w salonie Budoma Market w Wysokotowie.
7: Budoma Market, podłogi, drzwi.
8: Ujawnimy sekrety na Twojej skórze. Profesjonalne badanie skóry twarzy Hortamed w Galerii Poznania. W każdy piątek i sobotę od 15 do 19. Hortamed. Wrzesień, Twój miesiąc, Twoja skóra.
9: Zapytaliśmy panią Celinkę, gdzie kupić najlepsze świeże produkty w Polsce, potwierdzone złotym laurem klienta.
10: Oczywiście, że w Kauflandzie, bo Kaufland jest fresh, fresh.
9: Od czwartku łopatka wieprzowa bez kości z Lady 7,99 za kilogram, 5 kilo na osobę, a banany kilogram 2,99 z Kaufland Kart Extra, 2 kilo na osobę. Kaufland.
11: Obronność potrzebuje konkretnych rozwiązań. Zaprezentuj ofertę swojej firmy tam, gdzie spotykają się przedstawiciele wojska, służb, administracji i biznesu. Zostań wystawcą drugiej edycji warszawskich targów obronnych, organizowanych przez portal obronny.pl. Nawiąż wartościowe kontakty, poznaj potrzeby rynku i zyskaj nowe możliwości współpracy. 24-26 czerwca, Centrum Expo 21 w Warszawie. Zarezerwuj powierzchnię już dziś na warszawskietargiobronne.pl.
12: Ruszyły kursy prawa jazdy dla 17-latków. Dzięki zmianie przepisów możesz zacząć już w wieku 16 lat i 9 miesięcy. Zdobądź prawko szybciej niż myślałeś. Pospiesz się i unikaj długich kolejek. Zapisz się teraz na kurs Atut Poznań. Na hasło radio dostaniesz 50 zł rabatu. Dołącz do pierwszych 17-latków z prawkiem. Teoria online, płatność, narady, auto jak na egzaminie. Atut to wysoka zdawalność i tysiące zadowolonych kursantów. Mamy kursy ekspresowe, kursy po angielsku i ukraińsku oraz szybkie terminy jazd. Wejdź na atut.poznań.pl i zapisz się już dziś. Atut Poznań. Najlepsza szkoła w mieście.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: Szukasz nowego samochodu? Zajrzyj na Bukowską 279 w Poznaniu. W Toyota Mikołaj Czagi Lexus Poznań Ławica znajdziesz szeroki wybór aut nowych i używanych. Modele dostępne od ręki, atrakcyjne formy finansowania oraz profesjonalny serwis. Poznaj aktualne oferty i sprawdź wybrany model podczas bezpłatnej jazdy testowej. Nasi doradcy czekają na Ciebie. Toyota Mikołaj Czag i Lexus Poznań Ławica. Ulica Bukowska 279.
15: I po reklamie.

0: Za 6 minut 18 słuchacie Radia SK. Niektórzy jeszcze nie zaczęli Dnia Chłopaka, tymczasem niektórzy już swój Dzień Chłopaka zakończyli.
1: A kto taki?
0: Taka wiadomość z Lublina, niewesoła szczerze mówiąc, chociaż zabrzmi śmiesznie, mam nadzieję. Wiadomość z Lublina brzmi tak, tytuł: miał dbać o bezpieczeństwo dzieci. Kompletnie pijany pan Stopek leżał na chodniku.
1: Słuchaj, pan Stopek to jest ten pan w takim seledynowym wdzianku,
0: który... Z znakiem stop, który zatrzymuje samochody, żeby dzieci mogły przejść do szkoły. Dobrze. Pan Stopek niestety leżał.
1: Gdzieś to, no dobrze, leżał na chodniku i wszyscy mówią: o rety, skandal, bo pijany pan Stopek. Ale nikt nie pomyślał, że pan Stopek grał w szachy 5D i sam z siebie zrobił próg zwalniający.
2: Sponsorem programu był właściciel platformy do sprzedaży samochodów. Oto Moto.
3: Reklama. Ciao! Przyjechałem do Poznania, spróbowałem pizzy w hotelu Lechicka i mamma mia! Muszę zadzwonić do mamy.
4: Powiedzieć, że dobra?
3: Nie! Zapytać, czemu ona takiej nie robi.
4: Tylko teraz na hasło radio minus 15% rabatu na pizzę. Hotel Lechicka, ulica Lechicka 101, Poznań.

0: wam bardzo podziękować.
1: Urodzinowa oferta Wectry. Tylko teraz internet z HBO Max za 35 zł miesięcznie przez 6 miesięcy. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na Wectra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wectra.
2: Mówisz?
1: Masz. Materiał nie stanowi oferty. Cena zawiera rabaty 15 zł, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
3: Gotowi na trening? Przetestuj Just Gym przez 7 dni bez limitu. Wejdź na justgym.pl i odbierz wejściówkę.
4: Dzień dobry, mówi Małgorzata Rozenek-Majdan. Dzwonię do Ciebie z bardzo konkretną wiadomością. 9 i 10 października jestem w Warszawie na największym festiwalu podcastów Blastcast. Więc jeśli mnie słuchasz, warto by było się zobaczyć.
5: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast. Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
6: Ruszyły kursy prawa jazdy dla 17-latków. Dzięki zmianie przepisów możesz zacząć już w wieku 16 lat i 9 miesięcy. Zdobądź prawko szybciej niż myślałeś. Pospiesz się i unikaj długich kolejek. Zapisz się teraz na kurs ATUT Poznań. Na hasło radio dostaniesz 50 zł rabatu. Dołącz do pierwszych 17-latków z prawkiem. Teoria online, płatność na rady, auto jak na egzaminie. ATUT to wysoka zdawalność i tysiące zadowolonych kursantów. Mamy kursy ekspresowe, kursy po angielsku i ukraińsku oraz szybkie terminy jazd. Wejdź na atut.poznan.pl i zapisz się już dziś. ATUT Poznań. Najlepsza szkoła w mieście.
7: Kasia, mam dla Ciebie plan na pierwszy weekend października. Brzmi ciekawie. Jaki? Premiera mieszkania pokazowego w Vitosa Park od Budimex Development. To osiedle na poznańskich Winiarach, gdzie budowa kończy się już w tym roku? Właśnie tam. Już 3 i 4 października podczas dni otwartych możesz wejść na budowę, zajrzeć do gotowego mieszkania. A to jeszcze nie wszystko. Będą też specjalne rabaty na wybrane mieszkania. Przekonałaś mnie. Będę na pewno. vitosa-park.pl. Widzimy się w pierwszy weekend października.
8: Stresujesz się decyzją o studiach?
9: No, trochę. Chciałbym wybrać mądrze, ale jak to zrobić?
8: To ważne pytanie. Ja postawiłam na praktykę, nowoczesne kierunki i elastyczność.

0: Na zajęcia. Uniwersytet WSB Merito mi to wszystko daje.
1: To brzmi jak mądry wybór. Sprawdzę ich ofertę. Dzięki.
2: Wybierz studia licencjackie, inżynierskie lub magisterskie na WSB Merito. Zapisz się do 30 września i skorzystaj z promocji. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
5: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
6: I po reklamie.
7: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący elektrolity o tropikalnym smaku dla dzieci i młodzieży Electrovit 6-7.
8: Sponsorem programu jest sprzedawca obuwia Barefoot, Barefoot World, sklep z obuwiem.
9: Sponsorem programu jest właściciel halowych torów kartingowych E1 Go Kart w Skurzewie oraz w Rabowicach. www.e1gokart.pl.
10: Największy ruch, co nikogo nie powinno dziwić, na wylotówkach z miasta, a także na drogach dojazdowych do osiedli na Ratajach i Piątkowie. Jeżeli chodzi o pogodę, tu raczej nie ma na co narzekać. 22 stopnie teraz, w nocy 14, a jutro maksymalnie 23 kreski na plusie.
8: Sponsorem programu jest właściciel salonu Barefoot World w Starym Browarze, oferujący obuwie Barefoot dla dzieci i dorosłych. Sponsorem programu jest właściciel halowych torów kartingowych E1 Go Kart.
7: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z serią elektrolitów Electrovit 6-7.
11: Już prawie 18, Agata Chruściak, zapraszam. Biegli psychiatrzy ponownie zbadają 31-letniego Ichora M., który zaatakował nożem w klasztorze w Jarosławiu. Prokuratura Okręgowa w Przemyślu powołała dwóch biegłych, którzy mają jeszcze raz ocenić jego stan psychiczny. Poprzednie badanie wykazało u mężczyzny ostre, wielopostaciowe zaburzenia psychotyczne. A przypomnijmy, Ichor M. w ubiegły czwartek w jarosławskim opactwie zaatakował 5 osób. Jedna zmarła, dwie wciąż są w szpitalu. Do kraju wrócił wojskowy samolot z polskim obywatelem ewakuowanym z Filipin. Polak przez 2 lata przebywał w tamtejszym szpitalu. Teraz jest w drodze do placówki w Białymstoku.
7: Na program zaprasza sponsor Międzynarodowe Targi Poznańskie, organizator targów Budma.
12: SK Sport News.
11: Piłkarska reprezentacja Polski wróciła po wyjazdowym meczu ze Szwecją. Kadra zaczyna teraz treningi przed piątkowym meczem z Rumunią. Tym razem nietypowo stacjonuje nie w Warszawie, a w Sochocinie koło Płońska na Mazowszu.
7: Sponsorem programu były Międzynarodowe Targi Poznańskie, organizator Międzynarodowych Targów Budownictwa i Architektury Budma.
12: SK Poznań News.
10: Dominik Rutkowski. Sfałszowany łotewski paszport nie pomógł Gruzinowi na poznańskiej ławicy. 54-letni mężczyzna próbował wylecieć do Irlandii, ale wpadł podczas odprawy. Dostał pół roku więzienia w zawieszeniu i 3-letni zakaz wjazdu do strefy Schengen. Z Polski musi wyjechać w ciągu 8 dni. Ruszają wyburzenia przy Grunwaldzkiej w Poznaniu. Kultowe kino Olimpia znika z mapy miasta. Na miejscu pracuje ciężki sprzęt. Docelowo powstanie tam nowy budynek Akademii Muzycznej. Więcej o tym piszemy na sk.pl. Polecam i zapraszam.
12: Impreza.
13: Radio SK, no i mam nadzieję wszędzie wchodzimy w fazę wieczorową, kiedy możemy już trochę odpocząć, no chyba, że ktoś pracuje, to będę starał się towarzyszyć i grać tak, żeby była siła. Będą też bilety na pewne muzyczne urodziny, będzie gość, no dużo się dzisiaj będzie działo, zapraszam. A na początek prima ballerina, czyli Margaret Hanczak, witajcie.

tanecznie, ale nie tylko tak będzie dzisiaj wieczorem. 10 minut po godzinie 18:00 Andy Dusty Harris już za nami, przed nami za kilka chwil między innymi Tayo Cruz czy Dawid Podsiadło, który akurat mniej taneczny, przynajmniej w piosence Na Błysk, którą wam zagram. A w czym was będę dzisiaj testował? A może nie testował, bo to źle brzmi, ale po prostu będę sprawdzał wasze smartfony, a konkretnie to chcę zobaczyć, czego szukaliście dzisiaj w internecie. Dowiem się przy okazji, co was zainteresowało, może jakieś zakupy, a może jakieś konkretne tematy. Zdradźcie, co kryją dziś wyszukiwarki w waszych smartfonach czy laptopach na przykład. Albo o co zapytaliście chat GPT, bo to też może być bardzo ciekawe. Głosówki na Messengerze Radia SK można zostawiać i bardzo chętnie sobie za chwilę posłuchamy, co was dzisiaj zainteresowało. Dzisiaj Dzień Chłopaka, więc może ktoś szukał chłopaka w internecie też, albo prezentu dla chłopaka. No jeżeli szukaliście nowego singla Patient Zero, czyli Taylor Swift po nowemu, to szukać już nie musicie, bo w Radiu SK wam ten numer gramy już teraz.

0: To słońce, które nam towarzyszy w ostatnich dniach września, które bardzo cieszy, ma też swoją złą stronę, bo od razu widać kurz w mieszkaniu przez okna, jak świeci. Na czarnych meblach to już w ogóle i że przydałoby się posprzątać na błysk. Dawid Podsiadło w Radiu SK. Nie sprzątam, przyszedłem do radia. Może tu będzie pozamiatane. Jak za chwilę wy się odezwiecie, bo dzisiaj w imprezce pytam was, czego szukaliście dzisiaj w internecie? O co pytaliście ChatGPT? Sztuczna inteligencja, wiadomo, czasami się przydaje, ale nie ma to jak żywy człowiek, słuchajcie. Jak wy mi nagracie głosówkę ze swoim pytaniem, to może ja znajdę radę, może pomogę. Paweł zaczyna ze swoją głosówką na Messenger Radia SK. Czego szukałeś dzisiaj w sieci?
1: Dzisiaj szukałem, gdzie najlepiej pojechać na 25. rocznicę ślubu. Praga czy Wenecja?
0: Prosta sprawa. Ty do Pragi, żona do Wenecji. Najbezpieczniej.
2: Radio SK. Reklama.
3: Stresujesz się decyzją o studiach?
4: No, trochę. Chciałbym wybrać mądrze, ale jak to zrobić?
3: To ważne pytanie. Ja postawiłam na praktykę, nowoczesne kierunki i elastyczne zajęcia. Uniwersytet WSB Merito mi to wszystko daje.
4: To brzmi jak mądry wybór. Sprawdzę ich ofertę. Dzięki.
5: Wybierz studia licencjackie, inżynierskie lub magisterskie na WSB Merito. Zapisz się do 30 września i skorzystaj z promocji. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
6: Obronność potrzebuje konkretnych rozwiązań. Zaprezentuj ofertę swojej firmy tam, gdzie spotykają się przedstawiciele wojska, służb, administracji i biznesu. Zostań wystawcą drugiej edycji warszawskich targów obronnych, organizowanych przez portal obronny.pl. Nawiąż wartościowe kontakty, poznaj potrzeby rynku i zyskaj nowe możliwości współpracy. 24-26 czerwca, Centrum Expo 21 w Warszawie. Zarezerwuj powierzchnię już dziś na warszawskietargiobronne.pl.
7: Kasia, mam dla Ciebie plan na pierwszy weekend października. Brzmi ciekawie. Jaki? Premiera mieszkania pokazowego w Vitosa Park od Budimex Development. To osiedle na poznańskich Winiarach, gdzie budowa kończy się już w tym roku? Właśnie tam. Już 3 i 4 października podczas dni otwartych możesz wejść na budowę, zajrzeć do gotowego mieszkania. A to jeszcze nie wszystko. Będą też specjalne rabaty na wybrane mieszkania. Przekonałaś mnie. Będę na pewno. vitosa-park.pl. Widzimy się w pierwszy weekend października.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Ujawnimy sekrety na Twojej skórze. Profesjonalne badanie skóry twarzy Hortamed w Galerii Poznania. W każdy piątek i sobotę od 15 do 19. Hortamed. Wrzesień, Twój miesiąc, Twoja skóra.
10: I po reklamie.

0: Take Me Back to Kygo w remiksie Robina Schulza na antenie Radia SK. To jest imprezka Hanczak z tej strony. Pytam was dzisiaj, czego szukaliście w internecie dziś. Jestem ciekawy, co kryją wasze wyszukiwarki albo zapytania w czacie GPT. Można zostawić głosówkę na Messengerze Radia SK. Jeżeli szukaliście akurat nowego smartfona albo głośnika, bo marzy wam się imprezka w akademiku, w którym właśnie rozpoczynacie życie z nowym rokiem akademickim, to od razu was zachęcam do tego, żebyście zajrzeli na sk.pl, bo tam taki właśnie elektroniczny gadżet, sprzęt można zamówić, no można spróbować go wygrać, bo nasza poranna ekipa, czyli Jankę Skama i Wiktor Brzozowski w tym tygodniu co rano mają dla was takie właśnie elektroniczne gadżety, które mają wam pomóc w powrocie do studenckiej, akademickiej rzeczywistości.
1: Najlepsi DJ-e świata w klubowym show numer 1 w Polsce. SK Live Remix. SK Live Remix. W piątek startujemy o 20:00. W nocy z soboty na niedzielę o północy miksują Armin Van Buuren, Lost Frequencies, Kygo, Alan Walker, Steve Aoki, Robin Schulz, James Hype i inni. SK Live Remix w Esce. Co tydzień w piątki i w soboty. I przez cały czas w Eskowej apce.
2: Autopromocja.
3: Reklama. Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
4: Mamy niskie ceny!
5: Z okien sali w hotelu Lechicka widzę, jak miasto tętni życiem. A tutaj? Spotkanie w pełni, pomysły aż kipią. Przerwa na pyszną kawę i przekąski to czas, żeby chwilę odetchnąć i zainspirować się widokiem. Twoja konferencja zasługuje na taką atmosferę. Sale w hotelu Lechicka. Przestrzeń do sukcesu. Zarezerwuj teraz na hotel-lechicka.pl.
6: Witamy na Orlenie. Co dla państwa?
7: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
8: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
7: Mhm. Dokładkę rabatu.
6: Z aplikacją Orlen Witaj. Większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
9: Najliczniej odwiedzana anatomiczna wystawa świata Body Worlds w nowej odsłonie jest już w Poznaniu. Odkryj fascynującą wystawę prawdziwych ludzkich ciał. Zobacz, jak naprawdę wygląda i funkcjonuje Twoje ciało. Edukacyjna wystawa Body Worlds. Poznań MTP, hala numer 1. Zajrzyj w głąb siebie jak nigdy wcześniej. Bilety na bodyworlds.pl.
10: Szukasz pomysłu na urodziny, imprezę firmową lub integrację? Zrób coś więcej niż kolejną kolację. Kręgle, restauracja i zabawa z DJ-em. Wszystko w jednym miejscu. Zbierz ekipę i bawcie się razem. Champions Bowling.
11: Tu rodzą się mistrzowie zabawy.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: Kurczak z ryżem po meksykańsku? Ale się narobiłeś.
14: Autostopem pojechałem na drugi koniec świata, by zdobyć najsmaczniejszy przepis.
13: Czyli frosty kupiłeś?
14: Prościej się nie da.
15: Naturalne składniki, bez dodatków do żywności. Frosta, smaczna i prosta.
16: I po reklamie.

0: nowością od Stanach. Zbliżamy się do godziny 19, ale wcale nie milczycie i nie jest cichosza na naszym Messengerze i bardzo dobrze mówicie, czego szukaliście dzisiaj w internecie. Piotrek?
1: Dzisiaj sprawdzam na internecie, jak szybko i tanio wyszpachlować pokój gipsem, ponieważ jest remont.
0: No i tutaj to ja nie pomogę, bo w ogóle się na tym nie znam. No więc fanów, w cudzysłowie, gipsu nie pocieszę, ale fanów gipsa myślę, że tak. Słuchajcie uważnie imprezki już za chwilę.
2: Reklama.
3: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
4: Pani Barbaro, tego co wszyscy.
5: Taniej kupować.
3: A, no to w Media Expert.
2: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smukła i superpojemna pralka LG. 8 kg. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2299 zł. Teraz za jedne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
6: Pompa ciepła, kocioł gazowy czy inne źródło ogrzewania? Trzy rozwiązania, jedna firma. AK Klimatyzacje. Darmowa wycena i doradztwo. Poznań, Stalołęka, Środa Wielkopolska i okolice. AK-klimatyzacje.pl.
7: Ale fajny sweter! Gdzie go kupiłaś?
8: Nie kupiłam. Zrobiłam. Z włóczki Drops. Kosztuje tylko 5,69.
9: W Polimexie na Halera 5 w Poznaniu znajdziesz włóczki, kwiaty i pasmanterię. Polimex.net. Poznań Halera 5.
10: Szukasz nowego samochodu? Zajrzyj na Bukowską 279 w Poznaniu. W Toyota Mikołaj Czagi Lexus Poznań Ławica znajdziesz szeroki wybór aut nowych i używanych. Modele dostępne od ręki, atrakcyjne formy finansowania oraz profesjonalny serwis. Poznaj aktualne oferty i sprawdź wybrany model podczas bezpłatnej jazdy testowej. Nasi doradcy czekają na Ciebie. Toyota Mikołaj Czag i Lexus Poznań Ławica. Ulica Bukowska 279.
11: 25 zł zniżki na McDonald's na pyszne.pl, a potem jeszcze 20.

0: 25 i jeszcze 25. Wpisz kod Więcej Maka i zgarnij aż 3 zniżki po 25 zł.
1: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
2: Najliczniej odwiedzana anatomiczna wystawa świata Body Worlds w nowej odsłonie jest już w Poznaniu. Odkryj fascynującą wystawę prawdziwych ludzkich ciał. Zobacz, jak naprawdę wygląda i funkcjonuje Twoje ciało. Edukacyjna wystawa Body Worlds. Poznań MTP, hala numer 1. Zajrzyj w głąb siebie jak nigdy wcześniej. Bilety na bodyworlds.pl.
3: Gotowi na trening? Przetestuj Just Gym przez 7 dni bez limitu. Wejdź na justgym.pl i odbierz wejściówkę.
4: Z ostatniej chwili. Nowy salon drzwi i podłóg na mapie Poznania. Budoma Market na Starłęce przy Książęcej 17 już otwarty. Na dobry początek mega promki. W roli głównej najnowsze kolekcje Porta, Ercado i DRE. Do wyboru montaż drzwi za złotówkę i 50 zł w prezencie na klamkę lub 30 rat 0%. Mega promki także w salonie Budoma Market w Wysokotowie.
5: Budoma Market, podłogi, drzwi.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Kluczyk za kluczyk. Przyjedź do nas i zamień swoje auto na nową Toyotę. Zobacz, jakie to proste. W salonie Toyota Ukleja. Wycenimy Twoje auto, zapewnimy atrakcyjne rozliczenie i odbierasz nową, wymarzoną Toyotę. Przekonaj się, jak łatwo zmienić samochód. Czekamy na Ciebie z nowymi kluczykami. Toyota Ukleja, Suchy Las, ulica Obornicka 132.
8: I po reklamie.
9: Sponsorem programu jest właściciel włoskiej restauracji Il Padrino.
10: Poznań na czasie.
11: Dominik Rutkowski. Mamy piękną polską, wielkopolską złotą jesień. No i można sobie fajne fotki porobić na przykład na farmach dyniowych. Tych nie brakuje. W samym Poznaniu jest m.in. przy Poznani takie miejsce. Dyniowe farmy też są m.in. w Józefowie koło Chocza, w Plewiskach czy w okolicach Rogoźna. Naprawdę jest w czym wybierać. Wystarczy troszkę pobuszować w internecie i znaleźć miejsce, które najbardziej będzie Wam odpowiadać.
9: Sponsorem programu jest właściciel włoskiej restauracji Il Padrino. Poznań, stare koszary. Wojskowa 4.
12: Muzyką się żyje.
13: Za chwilę w Radiu SK ostatni dzień lata, czyli hit Gipsa i Igo. Ten pierwszy w sobotę pojawi się na 5 urodzinach Dope House. No i tu pytanie, kto z Was chce być na tej imprezie? Kolektyw jak co roku świętuje hucznie i koncertowo, a na scenie pojawią się artyści spod tego szyldu i też specjalnie zaproszeni goście, choćby Kukon czy Guzior. Piąte urodziny Dope House odbędą się w sobotę w Katowicach, a ja mam dla Was zaproszenia. Przekonajcie mnie, dlaczego to Wy musicie tam być. Czekam na Wasze wiadomości i głosówki na eskowym Messengerze. Po raz kolejny wstaje z kolan. Tak Smolasty komentuje swoją aktualną sytuację. Ostatnio w sieci pojawiły się filmy z jego koncertów, na których widać, że mówiąc dyplomatycznie, nie był w najlepszej formie. Smolasty postanowił odnieść się do tych filmów i przyznał, że ostatnie miesiące mocno go przetyrały, co jest tylko jego winą, bo znowu wziął na siebie za dużo. Zapewnił jednak, że teraz wychodzi już na prostą, a w dodatku planuje wydanie 2 albumów. I to już niebawem. Dzisiaj nowy singiel wydał Jeremi Sikorski, którego znamy dobrze z hitu Wracam. Przy okazji wróci do naszego studia. Za godzinę wpadnie na imprezkę i sam puści Wam nową piosenkę.
14: Imprezka.
15: Imprezka.
14: Imprezka.
15: Imprezka.
13: Już się kręci, zresztą nawet zdjęcie zdążyliśmy na Instagram zrobić, można tam wpaść na chwilę. A tymczasem za chwilę Ariana Grande będzie Tobie Romeo, ale najpierw wspomnieni już wcześniej Gipsy i Igo z hitem Ostatni Dzień Lata. W sumie to lato nadal trwa w pogodzie.
16: Na czasie, na czasie.
13: Oby jak najdłużej. Hanczak, witajcie.

0: Słuchajcie, Radia SK, to jest imprezka. Black Eyed Peas i Justin Timberlake, Where is the Love, znamy doskonale, więc czas na coś świeżego.
1: Wszystkie hity zaczynają się w Esce.
0: Taki duet Avalon... jeszcze raz. Taki duet, to się wytnie. Taki duet Avalon the Rockstone. Może kojarzycie, bo graliśmy nawet na naszej antenie hity tego duetu. No i teraz dzielimy ten duet na dwa, czyli zostaje nam Avalon i Rockstone. No i ten pierwszy wydał właśnie nowy singiel pod tytułem For Nothing, który teraz wam zagram. Brzmi fajnie, choć znajomo. Sprawdzałem, nie ma niby w tak zwanych kredytach tego, że Daft Punk maczali palce i dali sample do tej piosenki, czy pożyczyli parę nutek, ale parę nutek jakoś tak się kojarzy w tym kawałku z hitem Get Lucky. No a zresztą posłuchajcie sami, może ja po prostu jestem głuchy.

0: Nówka sztuka od Temper City na antenie Radia SK, no bo wszystkie hity zaczynają się bez Reverse Psychology, wam gram. Handjack z tej strony, za chwilę Dua Lipa, a tymczasem wracam do piątych urodzin Dope House, te w sobotę w Katowicach. Między innymi Gips na scenie, no i zapytałem, czy ktoś chciałby się wybrać, czy ktoś ma ochotę na zaproszenie, no i odezwała się między innymi Marlena na naszym Messengerze.
1: Błagam, proszę, kochane Radio SK, ja muszę być na tej imprezce. Ja chcę być na tej imprezce, jak mają być tacy sami hip-hopowcy. Proszę. Mua, kocham was.
0: Wspaniała głosówka, totalnie niemerytoryczna, ale jakoś mnie urzekła. Dlatego Marlena, dostaniesz oczywiście podwójne zaproszenie na te urodziny. Też Julia dostanie ode mnie to zaproszenie, dlatego że Julia nagrała mi dużo bardziej merytoryczną głosówkę, ale jest bardzo długa, więc już nie będę puszczał teraz. Uwierzcie mi na słowo, że rzeczywiście Julia jest wielką fanką Gipsa i musi się pojawić na piątych urodzinach Dope House. Natomiast jeszcze wracając do głosówki Marleny, nie macie takiego wrażenia, że to trochę jesteśmy taki flashback? Dziesięcioletni my, proszący mamę o to, żebyśmy mogli nocować u kolegi z klasy?
1: Błagam, proszę.
0: To w sumie też jesteśmy 40-letni my, proszący o podwyżkę.
2: O tej porze roku samiec nosela budzi się wyjątkowo wcześnie. Tylko po to, żeby wkręcić jak najwięcej ludzi.
3: Ja sobie nie wyobrażam na przykład jakieś spuszczanie się po linie.
4: Ale chwileczkę, to jest do rozwiązania, proszę pani. Pani się spuszcza na linię, a później druga osoba, jeśli oczywiście jest z panią, rzuca pani dziecko.
2: Nosel wkręca w Radiu SK. Słuchaj codziennie u Jankesa, Kamy i Wiktora i zgłaszaj się już teraz na sk.pl albo w aplikacji. Autopromocja.
5: Reklama.

0: trwa, bo teraz 200 zł na kupon w klubie dostajesz, gdy 1000 na ceramikę, meble, kabiny, armaturę i akcesoria wydajesz. Z nami wszystko da się zrobić. Zapraszamy na Dni Mojego Domu. Leroy Merlin. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
1: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami, ale te zabawy czasem kończą się wszami.
2: Mamo, ratunku, spędzi mnie cała głowa.
3: Spokojnie, Haniu, mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS.
4: Raz, dwa, trzy.
3: I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
1: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma SA.
5: Wydawnictwo Harde przedstawia Kadawer, czyli Ciszej nad tą trumną Marcina Kołodziejczyka. Bo świat mógłby być o wiele lepszy. Mógłby, ale nie jest. Jest za to emerytowany belper na tropie, trupy, pieniądze, polityka i polska rzeczywistość. Gorzko? Owszem, ale jak śmiesznie. Kadawer, czyli Ciszej nad tą trumną. Kryminał, który pięknie schodzi na dno. Już w księgarniach.
6: Kluczyk za kluczyk. Przyjedź do nas i zamień swoje auto na nową Toyotę. Zobacz, jakie to proste. W salonie Toyota Ukleja. Wycenimy twoje auto, zapewnimy atrakcyjne rozliczenie i odbierasz nową, wymarzoną Toyotę. Przekonaj się, jak łatwo zmienić samochód. Czekamy na ciebie z nowymi kluczykami. Toyota Ukleja, Suchy Las, ulica Obornicka 132.
7: Obronność potrzebuje konkretnych rozwiązań. Zaprezentuj ofertę swojej firmy tam, gdzie spotykają się przedstawiciele wojska, służb, administracji i biznesu. Zostań wystawcą drugiej edycji warszawskich targów obronnych, organizowanych przez portal obronny.pl. Nawiąż wartościowe kontakty, poznaj potrzeby rynku i zyskaj nowe możliwości współpracy. 24-26 czerwca, Centrum Expo 21 w Warszawie. Zarezerwuj powierzchnię już dziś na warszawskietargiobronne.pl.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Już 4 października spotykamy się na trasie Lotto 25 Poznań Maratonu. Dołącz do tysięcy biegaczy, poczuj moc kibiców i poznaj uroki miasta. Trenuj i świętuj jubileusz razem z nami. 25 lat. Zapisz się w historii. Wejdź na marathon.poznan.pl.
10: I po reklamie.

Ciekawe, kto będzie śpiewał, że chce mieć przy sobie taką poduszkę. O, to może być hit, tak jak komu miałabym powiedzieć od Bledki. W imprezce teraz zabieram was na chwilę do Paryża na Fashion Week, bo tam zaprezentowano wyjątkową poduszkę, która może niedługo podbić świat, nawet nie tyle mody, co świat podróżowania i wszystkich tych, którzy lubią latać samolotem albo wręcz nie lubią i mają problemy ze snem w trakcie lotu. Jedna z sieci bardzo popularnych również w Polsce dyskontów właśnie podczas paryskiego tygodnia mody zaprezentowała poduszkę, która jest dla podróżnych. Taka, wiecie, poduszka, którą można sobie podłożyć pod szyję, żeby się wygodnie w pozycji siedzącej w samolocie spało, ale najważniejsze jest to, że ta poduszka wygląda smakowicie, bo przypomina croissanta, francuskiego rogalika. No i rzeczywiście sieć obiegły zdjęcia z tymi poduszkami, francuskimi rogalikami. Ciekawe, kiedy trafią do sprzedaży również u nas. Natomiast ja mam od razu w imieniu wszystkich pasażerów tanich linii lotniczych pytanie. Czy tego rogalika można nadziać ubraniami?

MJ Deli na antenie Radia SK w imprezce. Chwilę temu mówiłem o poduszce w kształcie croissanta, takiej, którą można zabrać do samolotu, żeby się wygodniej spało w trakcie lotu. No i wspomniałem o tym, że może da się też do środka naładować trochę ubrań, jak tylko z podręcznym lecimy. Ale spokojnie, jeżeli polecicie z nami na odlot ściśle tajny, to nie będziecie musieli martwić się o bagaż, bo będziecie mogli go zabrać ze sobą liniami lotniczymi regularnymi i w dodatku jeszcze nic nie zapłacicie, bo to my będziemy wam ten weekend fundować. Tylko jeden jest warunek. No musicie się zgłosić przez apkę Radia SK. No i w sumie nie wiadomo, gdzie ten weekend będzie miał miejsce i gdzie wylądujecie, bo na tym polega cała zabawa w odlocie ściśle tajnym. Już teraz w naszej apce wszystkie szczegóły, czas na zgłoszenia. No a kiedy polecicie? W ostatni weekend października. A za chwilę w Radiu SK Jeremi Sikorski.

0: bada bing bada boom. Mr. Worldwide, as I step in the room, I'm a hustler, baby, but that you knew. And tonight is just me and you, darling.
1: Thank you, DJ.
2: Reklama.
3: Marian, a ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa.
4: Prawda, Barbara? A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył? Co?
3: No, ci panowie z Media Expert.
4: I jeszcze tego rupiecia i inne elektrośmieci zabrali.
5: Teraz w Media Expert nowy sprzęt przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, a wymieniane sprzęt.

0: Nowa podłoga? A może nowe drzwi? Teraz w OBI kupujesz i zyskujesz. Tylko do 20 października za każde wydane 1000 zł na podłogi i drzwi otrzymasz aż 150 zł na kartę podarunkową. Łap okazję już dziś. Szczegóły promocji w regulaminie. Zrobisz to z OBI.
1: Jak przekształcić lata przerwy w karierze w swoje atuty? Jak działać, by świadomie wejść w kolejny etap pracy z odwagą, kompetencjami i poczuciem własnej wartości? W książce Wracam do gry. Jak odzyskać swoje miejsce na rynku pracy? Doświadczona headhunterka Katarzyna Niezgoda odpowiada na te i wiele innych pytań, dostarczając praktycznych wskazówek i wsparcia osobom wracającym do aktywności zawodowej. To co? Wracasz do gry?
2: Merdające ogony, głośne mruczenie i mnóstwo powodów do miłości. Świętuj Międzynarodowy Dzień Zwierząt z Allegro. W strefie marek znajdziesz produkty dla swoich pupili od Pedigree, Whiskas i Sheba. Kupuj produkty ulubionych marek na Allegro.
3: Mam dla ciebie elektrycznego SUVa Suzuki Evitara.
4: Elektryk? Pewnie

0: drogi.
1: W najmie dla firmy tylko 999 zł netto miesięcznie. Na wracie masz też usługę serwisową i Suzuki do 10 lat gwarancji plus.
0: Co? Z serwisem i gwarancją?
1: I tylko 10% opłaty wstępnej.
0: Tylko gdzie jest haczyk?
1: Nie ma, jest za to nawet do 30 tysięcy złotych rabatu.
0: Czekaj, 30 tysięcy?
2: Suzuki e-Vitara. Elektryczna energia, charakter Vitary. Sprawdź na suzuki.pl.
3: Szukasz pomysłu na urodziny, imprezę firmową lub integrację? Zrób coś więcej niż kolejną kolację. Kręgle, restauracja i zabawa z DJ-em. Wszystko w jednym miejscu. Zbierz ekipę i bawcie się razem. Champions Bowling.
4: Tu rodzą się mistrzowie zabawy.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Kasia, mam dla Ciebie plan na pierwszy weekend października.
5: Brzmi ciekawie.
6: Jaki? Premiera mieszkania pokazowego w Vitosa Park od Budimex Development.
5: To osiedle na poznańskich Winiarach, gdzie budowa kończy się już w tym roku?
6: Właśnie tam. Już 3 i 4 października podczas dni otwartych możesz wejść na budowę, zajrzeć do gotowego mieszkania. A to jeszcze nie wszystko. Będą też specjalne rabaty na wybrane mieszkania.
5: Przekonałaś mnie. Będę na pewno.
6: vitosa-park.pl. Widzimy się w pierwszy weekend października.
7: I po reklamie.
8: Sponsorem programu jest właściciel włoskiej restauracji Il Padrino.
9: Poznań na czasie.
10: Dominik Rutkowski, dobry wieczór. Jeżeli tęsknicie za tym takim magicznym, świątecznym klimatem, to mam dla Was dobrą informację. Znamy już motyw przewodni tegorocznego Lumina Parku. Będzie odbywał się on pod hasłem Akademia Magii. No i czekać na Was będzie ponad 200 świetlnych instalacji. 23 października bramy Ogrodu Dendrologicznego zostaną otwarte, a my w SC Poznań będziemy mieli bilety do Lumina Parku, więc słuchajcie nas uważnie.
8: Sponsorem programu jest właściciel włoskiej restauracji Il Padrino. Poznań Stare Koszary. Wojskowa 4.
11: Muzyką się żyje.
10: Muzyką się żyje u nas oczywiście i wszystkie hity zaczynają się w Esce, więc czas na coś premierowego. No dobra, za chwilę. Najpierw sprawca zamieszania, Jeremi Sikorski.
12: Cześć wszystkim, hej.
10: Dzień dobry, dobry wieczór. Jak się czujesz przed premierą radiową kolejnego swojego singla?
12: Jest mały stresik, ale nawet chyba bardziej podekscytowanie w tym momencie. Jestem ciekawy, czy ten utwór trafi do Was. I w sumie to mamy dzisiaj Dzień Chłopaka, więc od razu dla wszystkich panów życzę Wam tego, żebyście się nie bali, tylko łapali za telefon, jeżeli jest jakaś wybranka serca, która może jeszcze o tym nie wie, to zróbcie to. Uwierzcie mi, ja tak zrobiłem i jestem bardzo szczęśliwy, a ta piosenka właśnie trochę o tym.
10: To za chwilę w takim razie o tej telefonicznej piosence. Dziękuję za życzenie na Dzień Chłopaka. Za chwilę oczywiście gadamy i za chwilę gramy. To jest imprezka. Michał Hanczak, witajcie.
13: Kto powiedział pierwszy, kocham w czasie

0: Jeżeli właśnie teraz słuchacie Eski w samochodzie, no to kadabra, czary mary, dosiadł się jeszcze jeden pasażer, Eminem. A w sumie to jeszcze jeden pasażer się dosiadł.
1: Wszystkie hity zaczynają się w Esce.
0: Jest cały czas, rozgościł się. Zresztą powinieneś się już tutaj czuć jak u siebie. Jeremi Sikorski w studiu Radia SK.
2: Dobrze wam zawsze, ciebie również.
0: O, dobrze. Nie słudźmy sobie w dniu chłopaka. Chociaż, no rzeczywiście, ładny prezent dla wszystkich chłopaków i dziewczyn, którzy lubią twoją twórczość, bo mamy nowy singiel i tym razem nie jest to ballada Jak wracam, od której już minęło trochę czasu, były po drodze kolejne single, ale teraz jest taki numer, który ma chyba nas trochę doenergetyzować jesienią.
2: Trochę tak, właśnie stwierdziłem, że pójdę troszeczkę pod prąd i mimo, że teraz większość ludzi pewnie by sobie włączała jakieś takie smutne piosenki, takie piosenki też na mojej płycie, która się zbliża, będą, ale ten utwór A Jak jest taką piosenką, tak jak sam to ładnie nazwałeś, energetyzującą. Fajne słowo. I mam nadzieję, że faktycznie poczujecie ten groove tego numeru, pobujacie sobie głową, nogą, palcem, w sumie kto czym chce. I że trafi on w gusta słuchaczy.
0: A jak już trafi w gusta, to potem będzie można usłyszeć te piosenki.
2: To trafi na usta i wszyscy będą śpiewać.
0: Na żywo, właśnie.
2: Na żywo,
0: no
2: tak
0: właśnie,
2: jest.
0: Bo przecież koncerty się zbliżają wielkimi krokami.
2: Oj,
0: taką późną jesienią, ale będzie trasa.
2: Tak, 25 listopada zaczynamy w Warszawie.

0: koncert w niebie i później jeszcze kolejne miasta, więc zapraszam wszystkich. Bilety są, z tego co wiem, jeszcze dostępne, więc mam nadzieję, że spotkamy się na żywo i pośpiewamy razem.
1: To Jeremi, w takim razie nie przedłużajmy, zapowiedz ten numer premierowo w Radiu SK.
0: Moi drodzy, z tej strony Jeremi Sikorski, zapraszam do posłuchania mojego singla Ajak. Let's go. Premiera.

0: Ale ten numer dobrze brzmi wieczorem przy przygaszonym świetle. Możliwe, że w drodze gdzieś tam, jak się jedzie przez miasto, też brzmi doskonale. Pozdrowienie dla kierowców. To Liwka i Poza Tobą, Nicy, 20:30 na zegarkach, słuchacie imprezki. Przypominam wszystkim dziewczynom, że jeszcze przez 3,5 godziny mamy środę i mamy Dzień Chłopaka. Co za kombo. No chociaż niektóre panie zapomniały i jakoś sobie z tym radzą. Na przykład Magda ma lifehacka dla wszystkich dziewczyn.
1: Cześć. U mnie sprawa jest taka, że zapomniałam dzisiaj całkowicie o Dniu Chłopaka. I żeby wyjść jakoś z twarzą, udałam, że obraziłam się za niewyniesione śmieci.
0: Spryciula! Ciekawe, czy w drugą stronę tak samo to zadziała 8 marca, no? Pozdrowienia oczywiście. A o Dniu Chłopaka to jeszcze za chwilę będzie. Będziecie mogli do mnie zadzwonić nawet do radia. I dziewczyny, i chłopaki. I odpowiadać na moje pytania związane z tym świętem poniekąd. Pierwszą literą swojego imienia, to znaczy słowami, które się na pierwszą literę waszego imienia zaczynają. Ale to za kilka chwil, wcześniej jeszcze na pewno Teddy Swims i Age z Matą.
2: Autopromocja. Wiesz z kim?
3: Wiesz kiedy?
2: Ale nie wiesz gdzie?
3: Odlot ściśle tajny!
2: Już od poniedziałku słuchaj poranka i wygraj lot w nieznane. Nieznane. Zgłoszenia tylko w aplikacji Radia SK.
4: Program sponsoruje dealer aut hybrydowych BYD Cichy Zasada. Poznań, ulica Wierzbieńcice 2A. www.bydcichyzasada.pl.
5: Autopromocja.
6: Reklama.
7: Tankujesz regularnie? To regularnie oszczędzaj! Z Circle K Extra możesz zyskać do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Sprawdzaj co tydzień aplikację Circle K i aktywuj kupon promocyjny. Tankuj taniej, oszczędzaj częściej! Tylko Circle K Extra. Regulamin w aplikacji Circle K.
8: Weź losy w swoje ręce. Dołącz do Allegro Smart i graj w loterii o 1 000 000 zł. Vouchery na Allegro wakacje, iPhony i miliony innych nagród. Akcja trwa do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
9: Ujawnimy sekrety na Twojej skórze. Profesjonalne badanie skóry twarzy Hortamed w Galerii Poznania. W każdy piątek i sobotę od 15 do 19. Hortamed. Wrzesień, Twój miesiąc, Twoja skóra.
10: Kręci Cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
11: W Circle K jesteśmy gorącymi zwolennikami kolacji na śniadanie. Lub śniadania na kolację.
12: O.
11: A nawet kolacji na obiad. Zawsze jesteśmy gotowi na cokolwiek masz apetyt. Circle K. Najlepszy dzień.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: 3, 17, 40.
15: Co tak liczysz?
14: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 14 milionów w kumulacji.
15: O, ja też umiem liczyć.
16: 8, 11.
17: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 14 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
18: I po reklamie.

0: Terry Swims, w imprezie w Radiu SK. Hanczak z tej strony, no to bardzo proszę, 664-402-302. Zobaczymy, kto po drugiej stronie słuchawki będzie. Za chwilę ja zadaję pytanie, wy odpowiadacie słowami, które zaczynają się na pierwszą literę waszego imienia. No i zaraz się okaże, czy macie jeszcze trochę siły i kreatywności i czy macie dobry refleks. Słuchawka przy uchu, wtedy będziemy się najlepiej słyszeli na antenie. 664-402-302. Halo, witam, dobry wieczór.
1: Dobry wieczór.
0: Dobry wieczór, jak masz na imię?
1: Anna.
0: Anna, co można dać na dzień chłopaka chłopakowi na pierwszą literę twojego imienia, czyli na A?
1: No, może ananasa tylko.
0: Ananasa? A wiesz, że podobno jak chłopcy jedzą dużo ananasa, to zdrowo, to dobrze, to wszyscy się cieszą. To słyszałaś o tym?
1: Nie.
0: No to już wiesz w takim razie. Ananas, uważam, bardzo dobry prezent na dzień chłopaka. Sprawdźmy tutaj. Halo, dobry wieczór. Ojejku, ale w ogóle cię prawie nie słychać, bo musisz mieć słuchawkę przy uchu. 3, 2, 1, 0, halo?
2: Kasia z tej strony.
0: Jeszcze raz, Kasia?
2: Tak.
0: Kasia, no to co można dać chłopakowi na dzień chłopaka na pierwszą literę twojego imienia?
2: Pomocka.
0: Ojejku, ja w ogóle jednak nie rozumiem, wiesz? Albo ja jestem przygłuchy i potrzebuję jakichś kropli na K do uszu oczyszczających, albo laryngologa. To może tu spróbujemy. Słuchajcie, radio przyciszone, słuchawa przy uchu, halo?
2: Halo?
0: No jak masz na imię?
2: Aneta.
0: O, to znowu na A. Co można dać chłopakowi, ale nie na A ananasa, na dzień chłopaka, tylko coś innego.
2: Można mu dać antyk.
0: Co można mu dać?
2: Antyk.
0: Antyk, okej. Okay. O, no to drogocenny prezent. W sumie ja też trochę już jak antyk. To swój do swego ciągnie.

Ha. Szwecja ostatnio nas pokonała w piłkę nożną dorosłą, a tu się okazuje, że reprezentacja Polski do lat 21 w Katowicach wygrała ze Szwecją. Tak, i cóż, ze Szwecji, ale wygraliśmy 3-0. Także brawo, brawo, brawo. Mamy odwet, można powiedzieć. To Flow i Talking Body na antenie Radia SK w tej chwili. Za chwilę 21, konkretnie 4 minuty do 21 nam zostały.

0: promocja.
1: Jesienią najpierw naukowe obowiązki,
2: a potem przyjemności.
3: Najlepiej z nowym sprzętem.
4: Tablet, głośnik, smartfon, a może słuchawki. Co pomoże ci się zresetować po dniu pełnym zajęć?
5: Daj znać na sk.pl. Słuchaj Eski od rana
6: i zgarnij tysiaka na nowy sprzęt.
7: Na konkurs zaprasza jego sponsor, właściciel sieci sklepów Media Expert i mediaexpert.pl.
8: Autopromocja. Reklama.
9: Smartowiczu, weź los w swoje ręce i dołącz do loterii Allegro Smart. 1 000 000 złotych, vouchery na Allegro wakacje, iPhone'y i miliony innych nagród czekają do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
10: Ujawnimy sekrety na twojej skórze. Profesjonalne badanie skóry twarzy Hortamed w Galerii Poznania. W każdy piątek i sobotę od 15 do 19. Hortamed. Wrzesień, twój miesiąc, twoja skóra.
11: Jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
12: Kupiłam mieszkanie i łatwo przepisałam licznik energii.
13: Skończyłem budowę domu i szybko zmieniłem warunki umowy.
12: W prosty sposób sprawdziłam fakturę i zaktualizowałam swoje dane do umowy.
13: A ty? Jaką masz sprawę do załatwienia w Enei? Teraz te i wiele innych usług załatwisz online na platformie Moja Enea. Bez wychodzenia z domu i z dowolnego miejsca. Wystarczy, że wejdziesz na moja.enea.pl, wybierzesz sprawę, którą chcesz załatwić, wypełnisz formularz online i gotowe. Sprawa załatwiona przez internet. Wejdź na moja.enea.pl i poznaj nową platformę online.
14: To będzie ostatnia reklama.
15: 3, 17, 41.
16: Co tak liczysz?
15: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 14 milionów w kumulacji.
16: O, ja też umiem liczyć.
17: 8, 11.
18: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 14 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
19: I po reklamie.
20: Sponsorem programu jest właściciel włoskiej restauracji Il Padrino.
21: Poznań na czasie.
22: Dominik Rutkowski, kłaniam się nisko. Nie ma co ukrywać, pogoda nas zaskakuje, bo jesteśmy właściwie już w październiku, a tu temperatury rzędu 23-24 stopni na plusie. I zdecydowanie z pełną w ogóle odpowiedzialnością mogę powiedzieć, warto spędzać czas w plenerze. A spędzać go można m.in. nad Wartą, dokładniej mówiąc w Container Art, bo mimo tego, że sezon powinien się już zakończyć, to został on przedłużony do niedzieli.
20: Sponsorem programu jest właściciel włoskiej restauracji Il Padrino. Poznań, stare koszary. Wojskowa 4.

0: SK Poznań News.
1: Czas na podsumowanie środy. Dominik Rutkowski. Jest wniosek o tymczasowy areszt dla mężczyzny, który wjechał autem w grupę ludzi w Borówcu pod Poznaniem. W tym zdarzeniu zginął brat kierowcy.
2: Mężczyzna jest podejrzany o najechanie pojazdem przez siebie prowadzonym Oplem Insygnią 3 osób. W wyniku tego zdarzenia 2 z pokrzywdzonych odniosło obrażenia trwające powyżej 7 dni, a 3 zmarł w szpitalu. Mężczyzna dopuścił się zarzucanego mu przestępstwa w warunkach powrotu do recydywy. Z uwagi na niemożność przesłuchania podejrzanego w dniu dzisiejszym z uwagi na stan zdrowia, prokurator nie ogłosił podejrzanemu zarzutów i go nie przesłuchał. Posiedzenie w przedmiocie zastosowania tymczasowego aresztowania wobec podejrzanego odbędzie się w sądzie jutro bez obecności podejrzanego zgodnie z przewidzianym w takim zakresie i w takiej sytuacji trybem.
1: Mówił Łukasz Wawrzyniak z prokuratury okręgowej w Poznaniu. Sąd rejonowy w Wolsztynie uznał winę oskarżonych w sprawie utonięcia harcerza w jeziorze Ośno. Wyrok zapadł na pierwszej rozprawie, co rzadko się zdarza.
3: Nastąpiło dobrowolne poddanie się karze sprawców, w związku z tym możliwe było zakończenie rozprawy na pierwszym terminie. Sąd uznał oskarżonych za winnych zarzucanych im czynów i sąd wymierzył panu Markowi G. karę 1 roku pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem jej wykonania na 3 lata próby. Panu Igorowi K. karę nieco niższą, bo karę 10 miesięcy pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem na okres 3 lat próby i oddał go pod dozór kuratora sądowego. I oprócz tego orzekł wobec obu oskarżonych środek karny, orzekł zakaz wykonywania wszelkiej działalności, zajmowania wszelkich stanowisk związanych z opieką nad małoletnimi, leczeniem małoletnich, edukacją małoletnich na okres 5 lat. Jest wysoce prawdopodobne, że pisemnego uzasadnienia nie będzie, bo uzasadnienie sporządzamy na wniosek, a wniosek o uzasadnienie strony składają wtedy, gdy chcą zaskarżyć wyrok. A tutaj zaskarżenie wyroku jest po pierwsze ograniczone, bowiem tylko można wtedy wnieść apelację w zakresie rozstrzygnięcia dotyczącego ewentualnej obrazy prawa materialnego i przepisów postępowania. Natomiast nie można już podnosić zarzutów dotyczących kary czy ustaleń faktycznych. Natomiast wydaje się, że skoro strony się poddały karze, to raczej nie planują składania wniosku o uzasadnienie, ale oczywiście tego wykluczyć nie możemy. Uzasadnienie w wyroku może tylko wystąpić oskarżony, prokurator, oskarżyciel posiłkowy, natomiast żadne inne osoby, które nie są stronami postępowania, nie mogą takiego wniosku skutecznie złożyć.
1: Powiedział nam rzecznik prasowy Sądu Okręgowego w Poznaniu Aleksander Brzozowski, a ja przypomnę, do tragedii doszło w trakcie ubiegłorocznych wakacji. Nastolatek był uczestnikiem obozu harcerskiego. W nocy podejmował próbę. Miał zdawać na stopień ćwika. Próba ta polegała na przepłynięciu w pław jeziora w nocy w pełnym umundurowaniu oraz obuwiu na odcinku 500 metrów. W pewnym momencie chłopak zniknął pod wodą. Według ustaleń śledztwa do tragicznej śmierci nastolatka doprowadziło zachowanie oskarżonych, pod których opieką tej tragicznej nocy pozostawał pokrzywdzony. 21-letni wychowawca drużynowy Marek G. oraz 19-letni ratownik WOPR Igor K. podczas przeprowadzania próby harcerskiej, pozostając na pomoście, nie zapewnili nastolatkowi odpowiedniej asekuracji. Podjęli wprawdzie próbę udzielenia mu pomocy, ale ich starania okazały się niewystarczające i chłopiec utonął. Wyrok nie jest prawomocny. 40-letni Gruzin wpadł na ulicy Dworcowej w Poznaniu i decyzją sądu zostanie wydalony z Polski. Policjanci z drogówki zatrzymali Opla Astra do rutynowej kontroli, podczas której okazało się, że kierowca nie ma przy sobie żadnych dokumentów. Po weryfikacji danych wyszło na jaw, że mężczyzna ma sądowy zakaz prowadzenia pojazdów. To jednak nie koniec jego kłopotów. Poznańscy funkcjonariusze ustalili, że zezwolenie na pobyt czasowy obcokrajowca wygasło, a ten przebywał w naszym kraju nielegalnie. Kierowca trafił do aresztu, a sprawą zajęła się Straż Graniczna, która przeprowadzi procedurę deportacji. Zdrajcy i wstyd wykrzykiwali mieszkańcy osiedla Batorego podczas głosowania nad planem zagospodarowania dla terenu w okolicach ulicy Opieńskiego. Dokument daje deweloperowi zielone światło na wyburzenie centrum handlowego i postawienie tam bloków. Przeprowadziliśmy szereg analiz urbanistycznych, mówił dyrektor Miejskiej Pracowni Urbanistycznej Marek Wróbel.
4: Wyniki tych analiz de facto są zbieżne z oczekiwaniami wyrażonymi przez większość, przez mieszkańców. Szanowni Państwo,
5: bardzo Państwa proszę. Dobrze, Dobrze, rozumiem Państwa reakcję, ale pozwólmy po kolei zabierać głos.
1: Uspokajał mieszkańców przewodniczący Rady Miasta Grzegorz Ganowicz. Poprawiony plan zagospodarowania terenu pasażu przewiduje w tym miejscu zabudowę mieszkaniową, ale ze zwiększoną powierzchnią przeznaczoną na handel.
6: Oczywiście, że byłby możliwy kompromis, bo dysponujecie Państwo 1/3 tejże działki. Można by było skomasować działalność handlową w tym obiekcie, który jest dzisiaj. Kaufland był zainteresowany kontynuacją tejże działalności, ale niestety patodeveloper go także oszukał.
1: Bo handel nie będzie odbywał się bez przerwy, a zostanie wstrzymany na co najmniej 3 lata, argumentował Przemysław Czechanowski z Rady Osiedla Piątkowo-Północ. Mimo kontrowersji projekt zyskał akcept radnych, za nowym planem zagłosowały Koalicja Obywatelska oraz Lewica. Z miesięcznym opóźnieniem i krótszym czasem darmowego postoju, ale wejdzie. Strefa płatnego parkowania na ogrodach przegłosowana przez radnych. My jako radni zostaliśmy postawieni pod ścianą, mówił przewodniczący Komisji Transportu Tomasz Wierzbicki.
7: Te założenia, które były, żeby faktycznie były 3 godziny darmowe, wydawały się najsłuszniejsze i najbardziej racjonalne w tym miejscu. No niestety te 3 godziny zostały zakwestionowane. Organizacja ruchu już w większości została wprowadzona na ogrodach i gdybyśmy odstąpili od wprowadzania strefy płatnego parkowania, byłoby to najgorsze rozwiązanie dla mieszkańców.
1: Zapis o 3 godzinach według wojewody był niezgodny z ustawą. Finalnie darmowych będzie pierwszych 40 minut.
8: W związku z tym zawirowaniem, które powstało, w projekcie uchwały proponujemy przesunięcie terminu z 2 listopada na 1 grudnia, a więc opóźnienie wejścia strefy o 1 miesiąc.
1: Mówił zastępca dyrektora Zarządu Dróg Miejskich Piotr Libicki. Za przyjęciem projektu głosowało 27 radnych, 2 osoby były przeciw, 3 wstrzymały się od głosu. Port lotniczy Ławica inwestuje w wodór. 2 wózki widłowe zasilane ogniwami pracują na lotnisku w strefie cargo. Na Ławicy produkowany jest też wodór z wody i z prądu, który dostarczają panele słoneczne. Ari Habir przyjrzała się procesowi produkcji ogniw wraz z Jackiem Fliegerem z firmy, która dostarczyła technologię.
9: W tym zbiorniku mamy zgromadzoną wodę demineralizowaną, która następnie w urządzeniu, które jest za tym zbiornikiem, rozbijana jest na 2 cząsteczki, czyli na tlen i wodór. Tlen oddawany jest do atmosfery jako produkt uboczny. Wodór gromadzony jest dalej w czerwonej butli, która znajduje się tam mniej więcej na środku. Jest to wiązka niskiego ciśnienia. Następnie po prawej stronie znajduje się kompresor wodoru, który spręża wodór do dyspozycyjnych ciśnień, czyli do 200-300 bar w zależności od aplikacji. Oczywiście istnieją również urządzenia, które sprężają do wyższych ciśnień. Takie urządzenia przede wszystkim pracują na stacjach tankowania wodoru.
10: Wodór o większym ciśnieniu, gdzie dalej trafia?
9: Wodór o wyższym ciśnieniu następnie tubingiem, czyli tymi rurami, przesyłany jest do zewnętrznej wiązki butlowej, która jest na zewnątrz po prawej stronie od kontenera. Tam jest zgromadzony krótkoterminowo, długoterminowo w zależności od potrzeb, a następnie jest transportowany do pokazanego wcześniej dyspensera, w którym następuje proces tankowania.
10: Jak wygląda tankowanie wodoru? Bo widzę, że to jest dość podobne, jeżeli mogę.
9: Odbijamy, podnosimy do góry.
10: Okay.
9: Technologia podobna, zbliżona do tankowania CNG bądź też LPG na stacjach benzynowych.
10: Tutaj są jeszcze 2 inne przełączniki.
9: Zawory do otwarcia dopływu wodoru oraz do odpowietrzenia instalacji. Z racji tego, że jest to urządzenie mniejsze, przystosowane skalą do obsługiwanych wózków, ten proces nie jest w pełni automatyczny. W momencie, kiedy tankują Państwo samochód na stacji tankowania wodoru, proces jest w pełni automatyczny, także dla osoby tankującej pojazd jest on dużo łatwiejszy, dużo szybszy i równie bezpieczny.
10: Proszę mi powiedzieć, dzisiaj mówimy o wózkach widłowych, o dość małych pojazdach. Czy ta technologia jest zastosowaniem do tych większych pojazdów, które się poruszają tutaj po lotnisku?
9: Jak najbardziej tak. Nawet na swoim prawym planie widzimy pojazd lotniskowy do obsługi osób niepełnosprawnych. Takie pojazdy również mogą poruszać się na wodór, po oczywiście odpowiedniej konwersji.
10: Jakie są koszty w ogóle przetwarzania, wytwarzania takiego paliwa wodorowego?
9: Koszty związane z technologią są na ten moment jeszcze dość wysokie. Technologia sama w sobie jest zaawansowana i dopracowana, natomiast nie ma jeszcze jej masowej produkcji, dlatego że jesteśmy nie na tym etapie rynku. W momencie rozwoju rynku, rozwoju instalacji wodorowych, koszty urządzeń zaczną spadać, technologia stanie się bardziej przystępna.
10: A z drugiej strony mamy obecnie wysokie ceny i gazu, i ropy naftowej.
9: Tak, zgadza się. Pewne symulacje pokazują już, że wodór wytworzony na potrzeby transportu w pewnych wariantach jest już tańszy niż wysoka cena diesla, którą ostatnio mieliśmy szansę obserwować na stacjach benzynowych. Wodór jest jedynym paliwem, które jesteśmy w stanie wyprodukować w każdych warunkach geograficznych, będąc niezależnym od zewnętrznych dostawców. To jest jego główna przewaga. Oczywiście potrzebujemy do niego dużych ilości energii elektrycznych. Czerpiemy tą energię z własnych źródeł OZE, wtedy staje się to bardzo ekonomicznie uzasadnione. Uniezależnia nas, daje nam możliwość wzbogacania innych paliw, wytwarzania innych produktów, również do wykorzystania zarówno w transporcie, jak i ciepłownictwie.
11: Marcin Życimski, jestem dyrektorem strategii i rozwoju na lotnisku Ławica. Mamy nadzieję, że ten pilot, który dzisiaj Państwu prezentujemy, udowodni zasadność realizacji takich projektów w skali przemysłowej. Ten duży projekt ma nam pozwolić na to, aby zupełnie uniezależnić od konwencjonalnych paliw i nośników energii, przez co mamy nadzieję budować i swoją odporność w tych trudnych czasach, ale to również poprawia zdecydowanie naszą pozycję konkurencyjną, bo produkując zielony gaz, zieloną energię, nie ponosimy kosztów korzystania ze środowiska, czyli tak zwanych ETS, a to zdecydowanie poprawia efektywność ekonomiczną naszego funkcjonowania jako lotnisko, również na tle tej konkurencji krajowej i zagranicznej. Dzisiaj jesteśmy w stanie wykorzystać ten wodór do naszych celów w przypadku cargo. Wyposażyliśmy dwa wózki, mniejszy i większy, w taki sposób, aby mogły być do nich zastosowane nakładki plug-in, które umożliwiają przejścia z zasilania akumulatorowego na wodór i z tego wodoru możemy korzystać przy operacjach kargo przy wykorzystaniu tych wózków, a ponieważ te elementy z nami zostają, więc będziemy je trwale wykorzystywać. W ten sposób będziemy już nie testować, a w życiu faktycznie wykorzystywać wodór jako paliwo i efektywniej nasze wózki jako sprzęt, który operuje na kargo. Mamy pierwszą, jak i jedyną instalację fotowoltaiczną wieloskalową, bo to jest 4-megawatowa instalacja, ale jeśli chodzi o zaawansowanie naszych prac związanych z wodorem, tutaj również jesteśmy i pionierem, i liderem. Dość powiedzieć, że te działania, które dzisiaj Państwo obserwują, są realizowane w ramach programu unijnego interregowskiego dedykowanego dla państw regionu Morza Bałtyckiego, którego przedstawicielem jedynym, jeśli chodzi o polskie lotniska, jesteśmy my. I przypadł nam w udziale zaszczyt, żeby móc przygotować projekt, w ramach którego sami produkujemy, magazynujemy i dystrybuujemy wodór. A co jest chyba najbardziej interesujące z punktu widzenia również Komisji Europejskiej, tworzymy zamknięty ekosystem, w którym oprócz tego, że paliwa czy gaz produkujemy, my go również tutaj zużywamy na miejscu. Jest to dość unikatowe rozwiązanie, które spotyka się z dużym zainteresowaniem w całej Unii Europejskiej. To, co jest również elementem tego projektu, to jest tworzenie podwalin, które z jednej strony są dobrymi praktykami, z drugiej strony są efektem badań związanych z bezpieczeństwem korzystania z gazów, w tym z wodoru na lotnisku, ale i również podwalinami pod legislację europejską, która mam nadzieję docelowo będzie również przyjęta w naszym kraju. Krótko mówiąc, jest to elementem naszych prac i badań i liczymy na to, że wykorzystanie wodoru na lotniskach będzie w 100% bezpieczne dla pasażerów, dla pracowników i dla przewoźników lotniczych. My już dzisiaj w 100% zaopatrujemy się w zielony prąd, czyli energię elektryczną i możemy się pochwalić. Oczywiście mamy zdecydowanie mniejszy wpływ na linie lotnicze, bo tutaj samoloty nagle nie będą elektryczne ani nie będą wodorowe, choć i na ten wariant się przygotowujemy w ramach tego programu. Natomiast możliwość korzystania z zeroemisyjnych źródeł energii, to po pierwsze, to są tańsze kredyty, tańsze finansowanie naszych własnych inwestycji, a więc na więcej nas będzie stać, ale to jest również przewaga konkurencyjna, którą my możemy dzisiaj określać jako sytuację, w której po prostu będziemy lepiej mogli i współpracować z operatorami lotniczymi i lepiej budować swoją siatkę połączeń w przyszłości, bo to, co widzimy już dzisiaj, co się nie zmieni w najbliższej przewidywalnej przyszłości, to koszty korzystania ze środowiska, czyli tak zwane ETS, już dzisiaj przekraczają cenę samych paliw i nośników energii i ta sytuacja się nie zmieni. Mogąc produkować własny prąd, własny gaz czy własne paliwa, ten element kosztu tak naprawdę zostaje u nas i może być wykorzystany na inne cele. Chcemy wykorzystać to, że mamy dużo terenów w części zastrzeżonej lotniska, które nie mogą być komercjalizowane i poprzez właśnie budowę w tych miejscach źródeł wytwórczych optymalizujemy swój własny teren, również poprawiając swoją sytuację ekonomiczną.
1: Lotnisko planuje, że w przyszłości na terenie Ławice mógłby powstać cały kompleks produkcji, magazynowania i tankowania wodoru.
0: SK Poznań.
1: Poznań rusza do walki ze szczurami, a strażnicy miejscy i sanepid sprawdzą, czy zarządcy nieruchomości wywiązują się ze swoich obowiązków. Jutro w mieście rozpocznie się obowiązkowa miesięczna akcja deratyzacji. Właściciele budynków wielorodzinnych, restauracji, sklepów spożywczych czy targowisk muszą wyłożyć specjalne trutki i na bieżąco uzupełniać ich zapasy. Przed rozłożeniem preparatów zarządcy mają obowiązek załatać wszystkie dziury i szczeliny, którymi gryzonie mogą przedostawać się do budynków. Miejsce wyłożenia trutek musi być wyraźnie oznaczone tabliczkami ostrzegawczymi, a za brak dopełnienia tych formalności grożą surowe kary. Kontrole na poznańskich osiedlach i przy punktach gastronomicznych potrwają do końca października.
12: Michał Hanczak z tej strony, ale nie sam, bo ze mną kolejny gość w studiu Radia SK, zawsze mile widziany, Jeremi Sikorski.
13: Cześć, hej.
12: Jeremi Sikorski wpadł na Dzień Chłopaka do studia Radia SK z nową piosenką dla chłopaków i dla dziewczyn. To taki prezent od ciebie
13: to taki
12: dla
13: prezent,
12: nas.
13: To taki prezent i chciałbym w tym momencie, korzystając z tego, że mówię do mikrofonu i ktoś tego słucha. Panowie, i w sumie dziewczyny też. Chociaż uważam, że to facet powinien zrobić pierwszy krok, ale mniejsza o tym. Chodzi mi o to, że jak macie jakąś taką wybrankę serca i tak wiecie, jak to jest, nie? Człowiek czasem się tak trochę peszy, że nie wie jak, w jaki sposób, to złapcie za ten telefon i zadzwońcie, bo nigdy nie wiecie, co ta druga osoba myśli, a wydaje mi się, że rozmowa jest czymś, co często popycha te wszystkie lęki i strachy, które często budujemy sobie w głowie, w zupełnie inne tory i one odchodzą i później może powstać coś pięknego. W moim przypadku tak było i trochę właśnie o tym jest ten utwór.
12: Piosenka pod tytułem A jak, żeby było już tutaj tak wszystko jasne, cię sprowadza do nas. Człowieku, w czasach, kiedy ludzie się boją rozmawiać przez telefon, ja sam wolę pisać niż rozmawiać przez telefon, a wiem, że młodsi ode mnie mają z tym jeszcze większy problem. Ty namawiasz do tego, żeby do kogoś zadzwonić.
13: Tak, słuchajcie, namawiam do tego i wydaje mi się, że w ogóle najlepiej to zagadać już tak, wiecie, twarzą w twarz, ale czasem nie jest to możliwe. I tak. Dzwońmy, rozmawiajmy, kochani. Nie bójmy się tego.
12: Ale to jest taka piosenka telefoniczna nie tylko dlatego, że trochę ma do tego zachęcać, aby zrobić ten pierwszy krok, ale też wzięła się trochę z telefonu.
13: Tak.
12: To bardzo duży skrót myślowy, ale zdradź coś więcej na ten temat.
13: Zdradzę coś więcej, może nawet uda mi się chociaż kawałek.
12: O coś się włączyło.
13: Bardzo przepraszam. No nowy singiel, nie, żartuję. I uwaga... I ogólnie właśnie to wybieranie numeru samplowaliśmy z Mikołajem Trybulcem, Stripsem, bo produkowaliśmy wspólnie ten utwór. I to samplowaliśmy w taki sposób, żeby te dźwięki pasowały do tonacji utworu. I w postchorusie tej piosenki właśnie można to usłyszeć, że jest ten motyw wybierania telefonu. Później w piosence jest taki fragment, gdzie słychać mój głos w momencie, w którym dzwonię i musiałem włączyć głos i tak to właśnie jest.
12: Bardzo lubię ten motyw, że korzysta się z takich dźwięków, które nas otaczają. Po to, żeby wkładać je do piosenek i robić z tego muzykę. Oczywiście jest to tylko jakaś tam jedna część, ale fajny jest to pomysł i on zawsze na mnie działa.
13: Fajnie, bardzo, bardzo się cieszę. Ja też lubię takie rzeczy, lubię takie smaczki i cieszę się, że w ogóle tak fajnie i płynnie udało się w ten właśnie utwór ten taki patent włożyć, wykorzystać i wydaje mi się, że fajnie to

0: Myślę, że ci, którzy nie do końca śledzą twoją karierę, bardziej kojarzą cię no, z radiowego hitu Wracam, kojarzą ciebie jako takiego człowieka trochę zamyślonego, romantycznego, specjalistę od ballad, a tutaj jest jednak no, odwrót i na jesień dostajemy piosenkę, która jest mocno żywiołowa, energetyczna. Specjalnie tak teraz wybrałeś ten singiel na ten moment, na tę porę roku, czy trochę tak wyszło?
1: Chciałem dać trochę słońca i uśmiechu jeszcze. Może słońca to za dużo powiedziane, chociaż pogodę mamy bardzo ładną, aby się utrzymywała jak najdłużej. Wiem, że na tej płycie, nad którą pracuję, jest dużo utworów balladowych, ale też będzie parę utworów żywych. I chciałem, żeby pokazać poprzez te single troszeczkę taki cały wachlarz tego, co może ktoś znaleźć na tym albumie. I stąd ten wybór. Tak, ta piosenka jest na pewno bardziej energetyczna niż utwór Wracam. Takie i takie piosenki kocham, ale cieszę się, że dzisiaj mogę być tutaj właśnie z tą piosenką bardziej żywą.
0: W radiu nie widać, ale powiedzmy też o teledysku, bo wiem, że sporo swojego pomysłu też w ten teledysk włożyłeś i może jeszcze nie wszyscy widzieli, ja miałem okazję, taki z fabułą teledysk.
1: Słuchajcie, zapraszam serdecznie do obejrzenia na kanale YouTube, bo faktycznie dużo pracy w to włożyliśmy razem z Borysem Bernackim, z którym tworzyliśmy ten teledysk i w sumie wszystkie moje teledyski do singli, które miały okazję się pojawić w tym roku. No i w sumie w poprzednim też, bo to już... Bo w listopadzie wyszło, Wracam, tak, 2020
0: roku. Zaraz będzie rok.
1: Zaraz będzie rok, dokładnie. Więc zapraszam serdecznie do obejrzenia. Jest parę scenek takich, no, fabularnych, można to powiedzieć. Inspiracją do tych scenek był taki film, który oglądałem jakiś czas temu z moją Adą i on się nazywał... jakie tłumaczenie było na polski, bo tego nie wiem, chyba... Powiedz cokolwiek, jakby say anything. I bardzo mi się spodobał ten film, w ogóle polecam wszystkim serdecznie. I jest tam ten motyw z tego filmu właśnie wykorzystany w pierwszej scenie. No a później cała fabuła się bardzo rozkręca, więc jeżeli chcielibyście zobaczyć mnie trochę od takiej strony aktorskiej oraz paru moich przyjaciół, no to zapraszam.
0: Oczywiście można obejrzeć teledysk, można posłuchać piosenki A Jak. Tych piosenek po drodze odwracam przez ten rok było kilka. Też miałem okazję zobaczyć cię na żywo i usłyszeć trochę tego premierowego materiału. I teraz pytanie, kiedy ta płyta w końcu i czy w ogóle ona będzie? Jak to wygląda? Na jakim jesteśmy etapie?
1: Jesteśmy na etapie takim, że zamknąłem już wszystkie miksy i mastery. Jeżeli chodzi o dokładną datę, to jeszcze pozwól, że jej nie zdradzę. Ale na pewno pojawi się ona w tym roku. Zostało nam już tak naprawdę niewiele miesięcy, więc ludzie mogą strzelać gdzieś tam i obstawiać. No ale ja już przebieram nogami, żeby cały album był dostępny.
0: No ty dużo przez ostatnie lata produkowałeś i tworzyłeś dla innych i podejrzewam, że wtedy cyzelowałeś każdemu tam każdy dźwięk, żeby móc się pod tym podpisać. Czy w przypadku własnej płyty jest gorzej, czy lepiej pod tym względem?
1: Wiesz co, trudniej mi się pracuje nad swoim materiałem. Może dlatego, że też wchodzi w ten tutaj taki aspekt gdzieś tam emocji i pokazania bezpośrednio siebie. Zawsze to na artyście mimo wszystko ciąży ten taki ciężar pokazania no siebie, swoich emocji, otworzenia się w tekstach i tak dalej, więc trudniej jest mi zamykać utwory dla samego siebie niż dla innych. I nie chodzi to o zaangażowanie moje, tylko właśnie o ten aspekt emocji i pokazania jakiejś części siebie.
0: Na szczęście płyta się zbliża. Tak. Powiedziałeś, że jeszcze w tym roku się pojawi przed trasą? Byłoby
1: Dobra,
0: to logiczne,
1: okay, no,
0: ale to by było
1: tak.
0: Logiczne, jakby była przed trasą.
1: To by było logiczne, bardzo logicznie mówisz, więc no słuchajcie, tak, no przed trasą, to mogę zdradzić.
0: Gdybym ja był twoim menadżerem, tak bym zarządził. No dobrze, to przejdźmy płynnie do tej trasy, tak. Bo ona rusza pod koniec listopada i to będzie taka pierwsza od dawna twoja trasa. Cieszysz się, wiem, z tego,
1: bardzo.
0: Bo widziałem to w mediach społecznościowych, ale możesz się tą radością z nami podzielić i trochę zdradzić, co się szykuje, bo był taki koncert nad Wisłą pod koniec lata i to był taki, rozumiem, przedsmak tego, co będzie na koncertach.
1: To był przedsmak, tam nie mogłem zagrać jeszcze wszystkich piosenek. Będzie to trasa koncertowa z całym albumem. Pracujemy nad tą trasą w taki sposób, żeby faktycznie od pierwszego utworu do ostatniego utworu była to jakaś historia i opowieść. Chcę przeprowadzić widza przez różne stany emocjonalne, jakkolwiek to nie brzmi, ale chciałbym, żeby to było spójne i takie całe i wierzę, że to się nam uda. I ja bardzo tęskniłem za koncertami, chyba to jest rzecz, za którą tęskniłem najbardziej podczas tej przerwy, bo kocham kontakt z publicznością, kocham ten moment, kiedy mogę patrzeć na twarze, które śpiewają słowo w słowo utwory, które stworzyłem i napisałem, więc no ja osobiście nie mogę się doczekać. Zapraszam wszystkich bardzo serdecznie. Cztery miasta, bilety są jeszcze dostępne. Mam nadzieję, że do zobaczenia.
0: Do zobaczenia. No, oczywiście, że tak. Pewnie, że wpadniemy. Jeremi, bardzo ci dziękuję. Gratuluję nowej piosenki i trzymam kciuki za premierę płyty przed trasą.
1: Dzięki.
0: I za oczywiście twoją dobrą formę na koncertach. Jest tak, dziękuję, że przygotowujesz się jakoś konkretnie pod koncerty, że jest trening wokalu albo też w ogóle trening fizyczny. Jak to wygląda?
1: Trening wokalny jest non-stop. Trening fizyczny ostatnio też zacząłem trochę więcej ćwiczyć, bo jednak ten tryb siedzący w studiu i tak dalej sprawia, że człowiek może się zasiedzieć. Więc wszystkiego po trochu. No na pewno ten trening wokalny dla mnie jest najbardziej istotny, żeby przygotować się w taki sposób, żeby faktycznie te utwory móc zaśpiewać jak najlepiej tylko potrafię. Z racji tego, że ja wszystko śpiewam na żywo, no to ten głos musi być w formie.
0: Po ślubie masz na to czas?
1: Mam, jak najbardziej.
0: Bo wiesz, czasami się mówi, że ślub bardzo zmienia dużo w życiu i, no i że człowiek skupia się na czymś innym.
1: Tak, to jakby u nas zmienił wszystko na lepsze. Wydaje mi się ogólnie, że jakoś tak mam jeszcze lepiej to wszystko tak poukładane w swoim życiu. To są chyba takie checkpointy życiowe, jeżeli można tak o tym powiedzieć, że pewne rzeczy się po prostu układają. I mi ten taki ułożony trochę schemat pasuje, bo mogę się w niego wpasować, wiem czego się spodziewać i to jest fajne, chociaż no niespodzianek też nie brakuje. My z Adą lubimy sobie czasem, wiesz, zrobić jakieś takie zaskakujące rzeczy i to jest fajne, na szczęście pozytywne.
0: Dobrze, że to dodałeś rzeczywiście, że nagle się nie okazało po ślubie, że proszę, Jeremi rozrzuca skarpetki, albo nie wynosi śmieci, albo nie wiem, że...
1: Coś jeszcze można by na pewno wymyślić.
0: Jest mnóstwo takich rzeczy. Już nie będę mówił, co dziewczyny robią po ślubie podobno, ale to zostawmy.
1: Panowie wiedzą najlepiej, no.
0: Jeremi, dobrze, to świeżo poślubiony Jeremi, wracaj do żony, wracaj na próby.
1: Tak jest.
0: I mam nadzieję, że widzimy się albo przy premierze płyty, albo gdzieś na trasie koncertowej. Bardzo ci dziękuję, a was zachęcam do słuchania singla A Jak. Jeremi Sikorski to był.
1: A Jak, let's go.
2: SK Music News.
0: Nowy singiel na jesień wydał też Krzysztof Zalewski. No i też za chwilę rusza w trasę koncertową. Zacznijmy jednak od nowej piosenki. To jest kawałek pod tytułem Jednakowi, który jest taką propozycją na przekór jesiennej szarówce. Tylko jedna!

0: Sam Krzysiek Zalewski tak opisuje swój nowy utwór. Jednakowi to oczywiście miłosna piosenka, ale przede wszystkim próba przekazania słuchaczom odrobiny słońca i optymizmu. Taka potężna dawka witaminy D, która ma ochronić przed nadchodzącym mrokiem zimy. To jest również konstatacja, że wszyscy jesteśmy wykrojeni z jednego sukna i mimo pozornych różnic jesteśmy jednakowi. No i oczywiście to przy okazji ćwiczenie literackie, próba przełożenia na polskie realia przeboju Queen z 85 roku. Tak Krzysiek Zalewski opisał swój nowy singiel, a ta piosenka pewnie też pojawi się podczas jego trasy koncertowej wyjątkowej, ponieważ będą to solo akty. Krzysztof Zalewski wraca do tego projektu po kilku latach. To jest prawdziwy muzyczny spektakl, ponieważ Krzysiek jest rzeczywiście zgodnie z nazwą sam na scenie, no i wszystkie partie wokalne i instrumentalne wykonuje samodzielnie. Pomagają mu w tym różnego typu loopery, no ale ogarnąć to wszystko to jest naprawdę duża sprawa. Tutaj nie ma miejsca na pomyłkę. Solo akty Krzyśka Zalewskiego ruszą w październiku, konkretnie 16 w Katowicach. Pierwszym przystankiem będzie katowicki Nospr, potem dwa koncerty w Teatrze Muzycznym Roma w Warszawie, a później jeszcze Gdańsk, Szczecin, Lublin, Toruń, Łódź, Wrocław i Bielsko-Biała. Na niektóre koncerty już się bilety wyprzedały, także jeżeli chcecie zobaczyć Krzyśka Zalewskiego w akcji, a warto, bo byłem na tej trasie kilka lat temu, to zainteresujcie się tymi wejściówkami już teraz.
1: SK Music News.
0: Polskich nowości ostatnio nie brakuje. Kolejna z nich to Sarah James i jej nowy singiel. Od dawna nie nagrywała nic po polsku, no i w końcu dostaliśmy singiel pod tytułem Zrób to dla mnie. Utwór otwiera nowy rozdział w twórczości artystki, no i pokazuje nieco dojrzalszą jej stronę. Taki też ma być jej nowy album. A Zrób to dla mnie to emocjonalna historia o niespełnionej miłości i o tęsknocie. I o tym też, że czasami jesteśmy zmuszeni do kochania w ukryciu.

0: Kawałek oczywiście jest już do sprawdzenia, no i faktycznie brzmi zupełnie inaczej niż ten, od którego zaczęła się wielka kariera bardzo młodej jeszcze wtedy Sary James. Dobra, cały czas jest młoda, bo przecież w tym roku dopiero zdała maturę. Ale no zaczynała jako dziewczynka, przypomnę, 5 lat temu ukazał się jej singiel pod tytułem Somebody po Voice, po Kidsie. No a ta z kolei piosenka dała jej możliwość występu w Eurowizji Junior, gdzie zajęła 2. miejsce. Tak, tak, minęło od tego momentu już 5 lat. Zresztą trochę więcej wspomnień od Sary James usłyszycie w jednym z odcinków mojego cyklu Mój pierwszy raz. Oto jego fragment.
1: Mój pierwszy raz.
0: Mój pierwszy muzyczny idol.
2: Myślę, że Lady Gaga. Bo ja mam taki filmik, jak z tym takim małym boblem w pieluszce i wiesz, i tylko śpiewam pop, pop, pop, poker face. Pop, pop, pop, poker face, pop, pop, poker face. Więc myślę, że Lady Gaga.
0: Mój pierwszy raz, gdy usłyszałam swój hit w radiu.
2: A to ciekawe, mam chyba dziś nagranie na telefonie nawet, że jest Sara James, Somebody, a ja, co? No, pamiętam, to było przeurocze. Chyba jechaliśmy właśnie wtedy z mamą do Warszawy w ogóle. Pierwszy raz usłyszałam swój numer w radiu. Niesamowite uczucie.
0: To była Sara James, a ten i inne odcinki cyklu Mój pierwszy raz czekają też na SK.pl w podcastach.
3: SK Poznań News.
4: Historia wyświetlana będzie na ścianach gnieźnieńskich budynków. Pierwszą stolicę kraju będzie można zwiedzać szlakiem projekcji na ścianach, o czym więcej mówi Anna Dzionek z Urzędu Miasta w Gnieźnie.
5: Wygląda na to, że pierwsza instalacja tego typu w Polsce, trasa spacerowa związana z mappingiem i historią Polski, historią Gniezna również oczywiście. To ma być też atrakcja turystyczna, która zatrzyma turystów wieczorami w Gnieźnie. Gniezno jest miastem, które przyciąga turystów, jest takim celem różnych, ale często jednodniowych wycieczek. Turyści zwiedzają Szlak Piastowski, zwiedzają okolice, są w Poznaniu, wpadają do Gniezna na kilka godzin i my chcemy się rozwijać też w ten sposób, żeby turystów zatrzymać również tutaj na noc po prostu i żeby może z Gniezna zrobić bazę wypadową na tereny na przykład Szlaku Piastowskiego. Więc chcemy, żeby byli u nas również wieczorem, a mapping ma swoje projekcje właśnie mieć wieczorami, czyli o różnych godzinach, no bo w różnych porach roku o różnych godzinach robi się ciemno po prostu, czyli latem będą to późne godziny, zimą pewnie już takie popołudniowe, bo wtedy już jest ciemno. No i wtedy po prostu będziemy prezentować tą historię Polski na ścianach pięknych gnieźnieńskich budynków. Mamy 5 lokalizacji. Zaczynamy, można powiedzieć, przy dworcu PKP, czyli jeżeli ktoś przyjedzie wieczorem do Gniezna, no to wysiada i rozpoczyna tą trasę właśnie spacerową z mappingiem. Pierwszy budynek to jest Urząd Miejski w Gnieźnie. To są takie krótkie, 2-3-minutowe filmy, animacje. Mapping, który ukaże legendę o Lechu, Czechu i Rusie o założeniu państwa polskiego. Idziemy dalej w kierunku centrum miasta, idziemy w ogóle ulicą Chrobrego, więc naprawdę mówimy o ścisłym centrum do 2. liceum, które zresztą nosi nazwę Dąbrówki. No i tam właśnie będzie o Dąbrówce mowa i o jej roli no, w początkach państwa polskiego, jej przybycie do Gniezna, Chrzest Polski, Bolesław Chrobry, urodzenie się Bolesława Chrobrego i ta historia. Później dalej idziemy do Starego Ratusza, czyli też Deptak, ulica Chrobrego. To będzie krótki film, który będzie dotyczył historii od Dąbrówki i Bolesława Chrobrego do Powstania Wielkopolskiego, więc tu jest taki już szeroki zakres czasowy. To też jest artystyczna wizja i tutaj nie chodzi o to, żeby szczegółowo tę historię przedstawiać, bo po prostu nie sposób to zrobić oczywiście. Dalej mamy Szkołę Podstawową numer 1 i Powstanie Wielkopolskie. To też taki ważny moment w historii naszego miasta i w ogóle kraju Wielkopolski, więc właśnie Powstanie Wielkopolskie będzie przedstawione. I 5. seans to będzie mapping na wodzie, także tutaj i nie na budynku, tylko na wodzie nad jeziorem Jelonek w Gnieźnie.
4: Atrakcja będzie dostępna od połowy października. Pierwszą projekcję będzie można zobaczyć niedługo po wyjściu z pociągu.
1: SK Poznań.
4: To jedne z najdłużej działających targów w Europie i niezaprzeczalny symbol Poznania. Międzynarodowe Targi Poznańskie to miejsce, które pamięta historyczne wydarzenia z ostatnich ponad 100 lat życia miasta. Te tragiczne, ale i te spektakularne. Kryje też swoje tajemnice, a może i duchy? O tym w rozmowie Natalii Krystek.
6: Nazywam się Maciek Kaczmarek, jestem przewodnikiem miejskim i moja specjalizacja to jest historia Targów Poznańskich.
7: Spotykamy się na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich. To jest miejsce wyjątkowe na mapie nie tylko miasta, ale w zasadzie całego kraju, można powiedzieć.
6: Tak jest, zdecydowanie. Targi Poznańskie mają ponad 100-letnią historię. To tutaj zaczął się tak naprawdę przemysł targowy. i to targi poznańskie rozwinęły nie tyle Poznań, co Wielkopolskę.
7: Jak to się wszystko zaczęło?
6: Zaczęło się to już ponad 100 lat temu. W 1917 roku w kawiarni spotkało się kilku przedsiębiorców, adwokatów, w tym jeden dziennikarz. No i panowie zasiedli nad kawą i nad gazetą. W tejże gazecie był materiał o targach zagranicznych. I w tym momencie pan Edward Mazurkiewicz, dyrektor ówczesnych zakładów Cegielskiego oraz wiceprezes Związku Kupców, zapytał, czy Poznań wyleciał sroce spod ogona i co byście panowie powiedzieli na targi poznańskie. No, panowie przytaknęli głową i powiedzieli jak najbardziej. Niedługo później udali się do prezydenta Jarogniewa Drwęskiego. Pan prezydent zgodził się na tę inicjatywę i tak rozpoczęła się historia targów poznańskich.
7: A potem właśnie Poznań gościł powszechną wystawę krajową.
6: Dokładnie. Po niespełna 9 latach działalności targów poznańskich, bo targi pierwszy swój przełom taki miały w 1921 roku, w 1925 już były pierwsze międzynarodowe targi i na dziesięciolecie odzyskania niepodległości zaplanowano ogromną wystawę i to był 1929 rok, maj. Wystawa ta trwała 4,5 miesiąca, przyciągnęła mniej więcej 4,5 miliona zwiedzających z całego świata. Przygotowanie tej wystawy zajęło 900 dni. Sama wystawa, tak jak wspomniałem, trwała dokładnie 138 dni. Podzielono ją na 32 działy tematyczne. Całość zajęła 65 hektarów powierzchni. To jest cały prawie Poznań ówczesny. W ponad 120 budynkach umieszczono wystawę dotyczącą każdej branży. Wszystko dotyczyło polskiego przemysłu oraz sztuki, sportu. Można by o tym naprawdę rozmawiać całymi dniami. Przyjechało do nas 1000 dziennikarzy. Napisali o nas ponad 60 tysięcy artykułów o Polsce i o Poznaniu też. Tak jak wspomniałem, powszechna wystawa krajowa przygotowała 5 sektorów i to były sektory właśnie, które opowiadały o różnych sektorach branży, przemysłu i generalnie rozwoju polskiej gospodarki.
7: To wydarzenie zmieniło Poznań w zasadzie i wizerunek Poznania na zawsze. Chyba się ze mną zgodzisz w tej kwestii.
6: Zgadzam się. Poznań przed powszechną wystawą krajową był takim standardowym miastem, które po odzyskaniu niepodległości dopiero się podnosiło. Dzięki temu, że zapadła jeszcze na wiele lat przed wystawą decyzja właśnie o zorganizowaniu powszechnej wystawy krajowej, zaczęto poszerzać drogi, wybudowano nową spalarnię śmieci, poprawiono instalację kanalizacyjno-wodną, wybudowano hotel, poprawiono komunikację, otwarto specjalne połączenie, które miało przywozić zwiedzających samolotem do Poznania. Także to, jaki mamy Poznań dzisiaj, w większości zawdzięczamy tejże właśnie wystawie.
7: Jak później rozwijały się targi? No bo do wybuchu wojny pewnie było coraz lepiej. No i co potem?
6: Tak, dokładnie. Do wybuchu wojny było wybitnie. Oczywiście powszechna wystawa krajowa delikatnie odbiła się na gospodarce Poznania. Spowodowało to malutkie długi, trzeba było się z nich odbić, ale właśnie dzięki targom te długi, które powstały gdzieś przy powszechnej wystawie krajowej, bardzo szybko zniknęły. Targi się bardzo szybko zaczęły rozwijać. Tym takim trendem właśnie targowym z zachodu, z Londynu, z Paryża, Poznań był coraz ciekawszą pozycją na mapie nie tylko Polski, ale właśnie też Europy. I do wojny targi się rozwijały bardzo szybko. Zaczęto dodawać nowe wydarzenia w roku, nowe też podziały tematyczne w roku. No ale niestety przyszła wojna. Niemcy zajęli tereny targowe, co było oczywistym krokiem z ich strony. Wybudowali też fabrykę części do swoich myśliwców na terenie targów, o czym by można się dowiedzieć w trakcie spotkania ze mną. W momencie, w którym w 1944 na Wielkanoc nadlecieli nad Polskę alianci, zbombardowali niestety targi. Właśnie celem była fabryka odlewnia części do myśliwców bojowych. Zbombardowali targi w 80% praktycznie. Nie było niemalże prawie co zbierać. Zostały tylko fundamenty i takie najtwardsze elementy pawilonów targowych.
7: W czasie tego bombardowania oberwała też wieża górnośląska, prawda? To było takie miejsce, które było bardzo charakterystyczne, no i nigdy nie zostało odbudowane.
6: Dokładnie. Wieża górnośląska był to budynek, który wybudowali Niemcy na wielką wystawę wschodnioniemiecką w 1911 roku. Wieża ta górowała nad Poznaniem przez kilkadziesiąt ładnych lat i w momencie, w którym alianci zbombardowali tereny targowe, wieża była na tyle zniszczona, że Związek Radziecki już nie miał w tym żadnego interesu, żeby ją odbudowywać, zwłaszcza, że była to budowla niemiecka. Odbudowali ją w uproszczonej formie, w 1945-1946 roku już zaczęto takie pierwsze renowacje tego budynku podejmować. I przez prawie 10 lat budynek ten był głównym pawilonem Związku Radzieckiego. I dopiero w 1954 roku architekt Bolesław Schmidt został poproszony o przygotowanie nowego projektu. Projekt ten znamy do dzisiaj, wszyscy poznaniacy go znają i myślę, że część Polaków również. To była właśnie dzisiejsza wieża Iglica. Na obiekcie, na którym stała wieża Górnośląska, budowano okrągły pawilon, który zwieńczono wielką iglicą ażurową, która ma ponad 70 metrów wysokości i stała się symbolem nowych targów.
7: To się wydarzyło w latach 50., prawda? Jak te lata 50. wyglądały na targach?
6: Lata 50. tak samo jak właśnie iglica były powrotem troszeczkę do tradycji, czyli tą taką podstawą, tym takim fundamentem targów. I iglica, która miała symbolizować nowoczesność, dążenie do czegoś nowego, czegoś, czego jeszcze nie znamy, tak, taka rakieta lecąca w kosmos, tak sobie to ludzie utożsamiają z tą naszą iglicę. Targi od lat 50. oczywiście gdzieś jednak pod okiem czujnym Związku Radzieckiego były organizowane przez wiele lat, niemniej jednak z rozkwitem. To jest ten okres, lata 50. do końca lat 80., kiedy targi były oknem na świat.
7: No tak, bo mimo, że byliśmy jakby pod, powiedzmy, kuratelą Związku Radzieckiego, to jednak przyjeżdżali reprezentanci państw zachodnich także, również Stanów Zjednoczonych, Francji, Wielkiej Brytanii. Oni wszyscy tutaj

0: 60. na pewno była na terenie Targów Poznańskich, można było ją skosztować. Nie wiem, czy już w wersji bez cukru, ale z cukrem na pewno i to prawdziwym cukrem. Tak do Poznania trafiły pierwsze amerykańskie samochody, które każdy sobie chciał kupić wtedy. Na Targach Poznańskich można było też zobaczyć wyjątkowe konstrukcje, na przykład lotnicze. Nietypowy samolot z garbem i z silnikiem odrzutowym na dachu. Samolot przeznaczenia tak naprawdę rolniczego.
1: Mówiło się, że to najbrzydszy samolot świata.
0: To był najbrzydszy samolot świata, myślę. Zresztą ten samolot po wystawie na Targach Poznańskich trafił do muzeum w Szereniawie. Można go do dzisiaj obejrzeć.
1: Do pewnego momentu targi odbywały się raz w roku i tam było wszystko. Ale potem się to pozmieniało.
0: Tak jak mówiłem, właśnie po latach 50. targi były na tyle popularne, że nie można było już ich organizować tylko raz w roku i robić konkretnych targów, które miały mieć wszystko. Z biegiem lat, głównie w latach 80. i 90., targi zaczęto dzielić na branżę, na tematykę i zaczęto nadawać im swoje nazwy, takie jak Salmed, Taropak, jeszcze później targi budownictwa Budma. Tych targów było coraz więcej, bo było coraz większe zapotrzebowanie na to, żeby każda branża mogła się rozeznać w swoich tematach na specjalnie przygotowanych do tego wydarzeniach.
1: Wiele z tych wydarzeń, które się wtedy wyspecjalizowały, takich jak Dremma, Polagra, Budma, to są wydarzenia, które trwają do dzisiaj. One oczywiście zmieniają z latami swoje formy, ale one się trzymają.
0: Tak, i to są targowe poznańskie perełki. Te wydarzenia, te targi oczywiście zmieniają swoją formułę, bo jednak nie żyjemy już w latach 80. czy 70., tylko mocno w XXI wieku. I targi już nie polegają tylko na tym, żeby przyjechać ze swoim eksponatem, żeby wystawić stoisko. Targi teraz to są konferencje, to są prelekcje, warsztaty i to wszystko odbywa się właśnie w tym miejscu. To są spotkania branży, to są spotkania specjalistów, możliwość albo dokształcenia się, albo rozwinięcia jakiegoś tematu, w którym się specjalizujemy.
1: Czy pamiętasz może jakichś takich najciekawszych, najbardziej znamienitych gości, jacy odwiedzili targi na przestrzeni lat?
0: Targi Poznańskie odwiedzało naprawdę wiele znamienitych gości, oczywiście politycy. Można by tutaj zacząć od takich polityków, których znamy z naszego życia codziennego, chociażby prezydent Andrzej Duda, czy niegdyś prezydent Aleksander Kwaśniewski, a za nawet takich czasów międzywojennych prezydent Polski Ignacy Mościcki, czy w czasach PRL-u pan Gomułka. Jeżeli chodzi o gwiazdy, bo takie oczywiście odwiedzały i odwiedzają dalej Targi Poznańskie, Bryan Adams, Dawid Podsiadło, czy chociażby Sinéad O'Connor.
1: Na przestrzeni tego stulecia istnienia targów na pewno wydarzyło się tu wiele ciekawych rzeczy, o których potem mówiło się i plotkowało na salonach.
0: Znam pewną anegdotkę. Jest to anegdotka o sytuacji, której nie mogłem doświadczyć, przeżyć osobiście, ponieważ jest to anegdotka z lat 30. Na terenie targów funkcjonowała bardzo luksusowa restauracja, kawiarnia Belweder. To jest restauracja, która mieściła prawie 2000 osób razem z ogródkiem letnim. Spotkały się na kawie, tudzież na piwie, dwie grupy polityczne. Niczym w Peaky Blinders panowie zaczęli głośno dyskutować. Prawdopodobnie ktoś powiedział kilka słów za dużo i doszło do bijatyki, takiej właśnie, jaką możemy znać z takich seriali o gangsterach. Panowie użyli lasek, kastetów, podobno zaczęły latać krzesła, szyby powybijane. Musiała wbiec policja, trochę to niestety im zajęło, na szczęście nikomu nic poważnego się nie stało, parę połamanych nosów, ale kwestie polityczne panowie chyba sobie wyjaśnili.
2: Fragmenty rozmowy z miejskim przewodnikiem Maciejem Kaczmarkiem, ale też wiele innych ciekawych wspomnień z życia MTP możecie usłyszeć w reportażu Natalii Krystek o Międzynarodowych Targach Poznańskich, który powstał w ramach cyklu Polska na ucho. Dostępny jest on w serwisach mediateka.pl, Spotify, a także Apple Podcasts.

0: Reklama.
1: Ujawnimy sekrety na Twojej skórze. Profesjonalne badanie skóry twarzy Hortamed w Galerii Poznania. W każdy piątek i sobotę od 15 do 19. Hortamed. Wrzesień, Twój miesiąc, Twoja skóra.
0: I po reklamie.

0: Śląska Poznań. Reklama.
1: Ujawnimy sekrety na twojej skórze. Profesjonalne badanie skóry twarzy Hortamed w Galerii Poznania. W każdy piątek i sobotę od 15 do 19. Hortamed. Wrzesień, twój miesiąc, twoja skóra.
0: I po reklamie.
2: Powiedział pierwszy, kocham w czasie przeszłym, kto przełknął to i czekał.

0: Promocja.
1: Wszystkie hity zaczynają się w Esce.
2: Tak było 2 lata temu, gdy z Bruno Marsem rozbiła bank numerem. Tak jest i teraz. Rose wraca i serwuje nam New Trick, na który można głosować na SK.pl.
1: Gorąca 2020. Lista hitów Radia SK. Teraz każdy piątek po 17:00.
2: Zapraszam. Michu Sobkowski.
0: Autopromocja.

0: to promocja.
1: Najlepsi DJ-e świata w klubowym show numer 1 w Polsce. SK Live Remix. SK Live Remix. W piątek startujemy o 20:00. W nocy z soboty na niedzielę o północy miksują Armin Van Buuren, Lost Frequencies, Kygo, Alan Walker, Steve Aoki, Robin Schulz, James Hype i inni. SK Live Remix w Esce. Co tydzień w piątki i w soboty. I przez cały czas w Eskowej apce.
0: Autopromocja.

0: SK Poznań.
1: Raz, jeden, jeden, raz. Raz, raz, yo, raz.

0: SK Poznań.
1: To może być ostatnia szansa. Neonowe światło jak amerykańska fanta. Wiem, że znasz uczucie to tak samo jak ja.